jest piękna wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. KSK Kemetika Noteczno Wrocław zakończyła sezon. 14 miejsce i sporo pytań o przyszłość drużyny. Co na ten temat mają do powiedzenia zarząd i trener? Posłuchajcie sami, tylko w Meloradiu Inowrocław.
2: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal Kai24info, a wraz ze mną trener Noteci, pan Krzysztof Szubarga.
3: Dzień dobry, witam.
2: No i prezes Białoniebieskich, pan przewodniczący.
3: Witam serdecznie.
2: Dzisiaj w takim znamienitym gronie, no bo koniec sezonu, podsumowanie. No i w związku z tym mam do was parę pytań. Panowie, 14 miejsce w tabeli. Ulga czy rozczarowanie? Jak to wygląda? Bo były play-offy.
3: Na pewno ulga, chociaż przed sezonem był plan taki, że mają być play-offy. Ten plan został zmieniony pod koniec pierwszej rundy. Ale na końcu ulga, bo udało się utrzymać tą ligę dla Inowrocławia. To było punktem kluczowym już na końcu sezonu.
2: Panie trenerze?
4: Na pewno ulga, bo w pewnym momencie sezonu, gdy objąłem zespół, był jasno postawiony cel przede mną utrzymania drużyny w pierwszej lidze i na pewno ulga, bo to się udało zrobić, ale oczywiście jako były zawodnik, jako sportowiec chcę wygrywać każde spotkanie i myślę, że gdyby nie urazy Darela, Dylana, troszeczkę szukania innych opcji, próba ściągnięcia Travisa, gdyby nie to wszystko się nie zadziało, myślę, że do końca sezonu byśmy byli w walce realnej o play-offy. Takie zawsze są ambicje sportowców, także myślę, że to było do zrobienia. No ale tak jak wspomniałem, przez te wszystkie też urazy, perturbacje, też trzeba patrzeć na to, że utrzymaliśmy się na kilka kolejek przed zakończeniem rozgrywek. Dość pewnie, także myślę, że to no, na koniec, jak patrząc, ulga.
2: Tak, bo były takie roszady w tym sezonie, prawda? Zawodników, coachów, prawda? Pana Przemysława Rakowskiego. Tutaj mam pytanie do pana jeszcze w związku z tymi roszadami. Jakub Kobel, nowy nabytek, Noteci.
3: No to jest osoba głównie trenera, ale gdzieś tam pracowaliśmy dużo wcześniej nad tym ruchem. Udało się wprowadzić wartościowego gracza. Mam nadzieję, że mocno tutaj z dobrej strony pokaże się w Inowrocławiu i też przyciągnie innych graczy.
2: Panie trenerze, czy to będzie rzeczywiście taki game changer? Jak to wygląda?
4: Myślę, że każdy na to liczy. No, ja też na to liczę. Znam Kubę, jeszcze graliśmy w jednym zespole przy moim końcu kariery. Także na pewno chłopak ma duży potencjał. Też już umocnił swoją pozycję w pierwszej lidze. Także no, na pewno bardzo na niego liczymy, a w szczególności ja, jako takie przedłużenie mojej myśli trenerskiej na boisku. Wiem, że Kuba może to robić, wie jak poustawiać zawodników, wie kiedy zacząć daną zagrywkę. Także ten timing, to zgranie, mam nadzieję, że będzie na bardzo dobrym, wysokim poziomie.
2: A z pana perspektywy, co najbardziej nie zagrało w tym sezonie? Mówiliśmy o tych kontuzjach, ale może o grze zawodników.
4: O grze zawodników, powiem, że najbardziej myślę, że troszkę brakowało nam fizyczności na pozycjach obwodowych. Gdzie drużyny przeciwne miały tam mocniejszych graczy, mieliśmy duże problemy, też musieliśmy później kombinować i szukać różnych ustawień w defensywie, żeby gdzieś pochować niektórych zawodników w obronie i też nie dać rozpędzić się zawodnikom drużyny przeciwnej. Co to też można powiedzieć, w pewnym sensie też się udało, bo patrząc na pierwszą rundę i na drugą rundę, jakbyśmy sprawdzili, ile punktów straciliśmy na mecz, to jest bardzo duża różnica, więc ta defensywa na pewno poszła do przodu, ale myślę, że zdecydowanie pod kątem tej fizyczności na tych pozycjach, szczególnie obwodowych, mieliśmy duże problemy i tutaj musimy na pewno, patrząc pod kątem przyszłego sezonu, zbudować taki zespół, żeby mieć odpowiedź na każdego przeciwnika.
2: Panie prezesie, pytanie do pana. Które z decyzji kadrowych, które podjęliście na początku tego sezonu, który teraz się kończy, byłyby zupełnie inne dzisiaj? Z której by pan zrezygnował? Pamięta pan?
3: Ciężko to powiedzieć teraz, ponieważ podejmując decyzję przed sezonem, każda z tych decyzji była podejmowana w sposób taki, że to jest na plus dla klubu, więc nie można tego powiedzieć teraz, jakie bym nie podjął. Zostały takie podjęte, a nie inne. I trzeba było się z tym mierzyć, trzeba było na to w późniejszym czasie też zareagować odpowiednio. Takie ruchy my się wykonaliśmy i jest jak jest. Zajęliśmy 14 miejsce, mamy tą pierwszą ligę. Plan na drugą rundę został już wykonany, więc nie ma co tutaj się cofać do tego, patrzeć bardziej w przód, wyciągać lekcje z tego, co się nie udało, gdzieś wyciągać wnioski i iść do przodu.
2: Patrzyłem na statystyki z tych meczów, no na przykład z Astorią Bydgoszcz, no tam nie poszło nam najlepiej, ale właśnie te mecze z takimi topowymi drużynami z piku ligi, z piku tabeli poszły nam bardzo dobrze, nawet i wygraliśmy, a właśnie te mecze z takimi drużynami z dołu przegrywaliśmy na końcu. Panie trenerze, co tam mogło nie zagrać z pana perspektywy? Czy ta presja rzeczywiście kibiców?
4: Do pytania tego wcześniejszego. Każdy jest mądry troszeczkę po szkodzie zawsze, bo każda decyzja w danym momencie czasami wydaje się bardzo dobra i 100% pewna, a różnie to czasami w życiu wychodzi, jak we wszystkim, tak samo jest w sporcie, więc no, też trzeba na to wziąć troszeczkę uwagę, zwrócić. Co nie poszło w tych meczach z tymi słabszymi przeciwnikami? No, to wspominałem już meczu z Opolem, gdzie myślę, że też mogliśmy to spotkanie spokojnie wygrać na 5 minut do końca. Tracimy Darela, który grał, myślę, najlepszy mecz w tym sezonie. Tracimy Darela, później tracimy Dylana. Może już Dylana już była ostatnia minuta, więc może to już było troszeczkę po meczu. Ale od tego gdzieś tam zaczęły się te problemy. Później mecz z Białymstokiem, gdzie też szukaliśmy tych rozwiązań z Travisem. Też udało się go ściągnąć na jeden miesiąc. Także też takie próby troszeczkę, też wracając też jeszcze raz do tego pytania, co pan zadał, tutaj też teraz bym się zastanowił, czy na siłę było potrzeba ściągania tego Travisa, który tak naprawdę nam nie pomógł, ale liczyłem na to, że jego doświadczenie, przyjazd do nas da też impuls drużynie, że jesteśmy w grze cały czas, że klubowi zależy na tym, żeby odnosić zwycięstwa z każdym przeciwnikiem, ale myślę, że teraz po czasie możliwe, że lepsze było pozostawić tych zawodników, którzy grali troszeczkę mniej minut i dać im więcej w tych spotkaniach bez Travisa, a może te spotkania by się potoczyły inaczej, bo jednak to zgranie tych chłopaków z drużyną było zupełnie inne. Tutaj myślę, że też te mecze z tymi dobrymi przeciwnikami pokazały, że ten zespół miał potencjał i mógł się bić z każdym zespołem. No, czasami jest tak też, że jak grasz z tą, powiedzmy, dużo lepszą ekipą, jest troszeczkę mniej presji, bo za bardzo nikt od ciebie może nie oczekuje, że musisz ten mecz wygrać. A przychodziły te spotkania, gdzie graliśmy troszeczkę z nożem na gardle i mieliśmy troszeczkę problem też ze skutecznością i też tak nie funkcjonowaliśmy, jak powinniśmy. Chociaż z drugiej strony pojechaliśmy z Wielkim, przyjechał do nas Rzeszów, gdzie tak naprawdę musieliśmy to spotkanie wygrać. Wszyscy o tym wiedzieli, chłopaki o tym wiedzieli i wygraliśmy bez żadnego problemu. Myślę, że to był jeden z lepszych meczów naszych w tym sezonie. Czy następne spotkanie do Katowic też jechaliśmy tak naprawdę utrzymać się w lidze i też od samego początku dominowaliśmy i pokazaliśmy, jaką jesteśmy drużyną i że możemy spokojnie tam wygrać. Nie rzucili nam nawet 60 punktów, także myślę, że też w tych spotkaniach pod presją graliśmy dobrze, ale też te spotkania, gdzie też tej presji było troszkę mniej, tak jak mecze, nie wiem, z Bydgoszczą. Chociaż bez presji. Też z drugiej strony patrząc, w sporcie ta presja jest zawsze. Ale czasami takie coś jest u zawodników, że gra z taką dużą, mocną ekipą. Ja pamiętam, jak rywalizowaliśmy, grając w słabszym zespole, na przykład w Ostrowie Wielkopolskim i przegrywaliśmy z Treflem Sopot 3-2 w playoffach. Oni byli zdecydowanym faworytem, chyba wtedy nie przegrali meczu w lidze, czy byli naprawdę poza zasięgiem w polskiej koszykówce, a nam udało się wyrwać im dwa spotkania i w piątym meczu u nich graliśmy jak równy z równym do trzeciej kwarty. I czasami takie spotkania się zdarzają, gdzie ta presja była większa po ich stronie niż po naszej. Więc myślę, że ta drużyna troszeczkę miała taką sinusoidę, że potrafiliśmy wpaść w ten dobry rytm, graliśmy naprawdę, naprawdę fajną koszykówkę, ale jedna, dwie akcje, gdzie nam nie wyszły, nie potrafiliśmy utrzymać tej równi i po prostu wpadaliśmy w dołek, gdzie potem ciężko było z tego wyjść.
2: No tak się zdarza czasami, nie? Ale ten mecz nie pamiętam, czy ja dobrze pamiętam, z Poznaniem u nas. W ostatnich minutach tak naprawdę wygraliśmy, ale były emocje, panowie. Piękne, piękne.
3: Sporo było takich meczy, więc.
2: Panie prezesie, gdzie dzisiaj jest Noteć? W odbudowie, czy już bardziej jest tak stabilnie? Jak to wygląda?
3: W tym momencie może zawodnicy są na wakacje, ale klub...
2: My jeszcze nie, my tu jeszcze siedzimy.
3: Klub musi funkcjonować, klub działa, więc jesteśmy od pewnego czasu na etapie budowy nowej drużyny. Pozyskiwania też nowych sponsorów, nowych środków. Idziemy do przodu po kolejne cele.
2: A co po tym sezonie musi się zmienić natychmiast, a co już jest tak naprawdę w procesie zmian? Mówił pan na tak zwanym poza anteniu, że już od marca pan patrzy tutaj już za zawodnikami, planuje pan nowy sezon?
3: Wspólnie z trenerem obserwowaliśmy rynek, to by pasowało do nowej drużyny, więc zaczęliśmy bardzo, bardzo szybko, można powiedzieć, jeszcze w trakcie sezonu, gdzieś nasze wspólne rozmowy o nowym już sezonie, gdzie mieliśmy już pewność po meczu z Katowicami utrzymania, zaczęliśmy już intensywnie działać i są tego efekty, że bardzo szybko udało się podpisać tych graczy, których chcieliśmy zatrzymać, a także tutaj nowego zawodnika, można powiedzieć, jak to pan nazwał, Stopki.
2: No Stopki, oczywiście, że Stopki. Z kim nie rozmawiam, to mówią Jakub Kober, mówią Kubuś jest dobry, zobaczymy, mówię jak fan koszykówki, ale absolutny amator, ale tutaj trzymamy kciuki. Panie trenerze, no bo wszedł pan tak naprawdę w połowie sezonu po panu Przemysłowie Łuszczewskim. Czy trudno było się odnaleźć tutaj w nowej rzeczywistości, czy jednak no powrót do korzeni tak zwany? Jak to wyglądało?
4: Czyli na pewno to było nowe wyzwanie dla mnie, bo nigdy takiej sytuacji w życiu nie miałem, że przejmowałem zespół w trakcie sezonu. Ale myślę, że to kwestia była kilku dni i człowiek już wszedł w swój rytm, swoją pracę. Także no, tutaj nie uważam, żeby był jakiś duży problem. Oczywiście musiałem poznać tych chłopaków na co, kogo stać tak do końca, bo oczywiście inaczej jest jak oglądasz ich na wideo, inaczej jak poznajesz osobiście i wiesz też o różnych innych tam gdzieś też problemach, bo każdy jest człowiekiem i też ma różne rzeczy, więc trzeba też i różne charaktery, także też trzeba to wszystko gdzieś mniej więcej wiedzieć, więc kilka dni z każdym gdzieś tam tygodniem na pewno lepiej ich poznawałem, więc myślę, że takie wejście było, uważam, okej.
2: Już dzisiaj wiemy, że zostaje Radosław Trubacz, Daryl Harris, Piotrek Lis, Szymon Sobiech. Na ile to będzie fundament tej nowej drużyny? No i też powiększony o nowych zawodników, miejmy nadzieję nowych, których jeszcze nie znamy.
4: No myślę, że ci chłopaki pokazali w tym sezonie, że zasługują na to, żeby zostać i dostać drugą szansę, bo można powiedzieć gdzieś, tak jak prezes wspomniał przed sezonem, założenia były play-offy, tych play-offów nie udało się zrobić. Także jeżeli podjęli się to zrobienia tego rok temu i teraz zostają u nas i wiedzą o tym, jaki jest cel, to myślę, że też będą chcieli to pokazać i to udowodnić, że oni w składzie są w stanie też zrobić te play-offy.
2: Panie prezesie, jakieś słowa uzupełnienia?
3: Tutaj trener wszystko dodał, powiedział w sumie, więc nie ma co dodawać. No, zostali ci gracze, których my chcieliśmy. Też oni chyba sami sobie mają do udowodnienia to, że właśnie te play-offy są w ich zasięgu i myślę, że osiągniemy to.
2: No to czasie. Trzymamy kciuki. Oczywiście kibice, nie możemy o nich nie wspomnieć, którzy zrobili fantastyczną oprawę w tym sezonie. Panie prezesie, coś tutaj w kibicach?
3: Tak, no tutaj można tylko chwalić, ponieważ odbija to się echem w całej Polsce, bo czy są mecze u nas, czy jadę na wyjazdy, to gdzieś tam rozmawiam z prezesami, czy nawet z trenerami i wszyscy, czy z zawodnikami, wszyscy wspominają tutaj tych kibiców, tą atmosferę, więc można powiedzieć, to robi robotę. I najwyższa frekwencja oczywiście w lidze, jeżeli chodzi o kibiców, tutaj trzeba się chwalić tym.
2: Proszę bardzo, mówię, że Inowrocław, małe miasto, najwyższa frekwencja kibiców. Panie trenerze, który element gry dzisiaj wymaga największej poprawy? Z pana perspektywy, no dzisiaj, w nowym sezonie, bo mamy kwiecień, końcówkę kwietnia.
4: Znaczy, no tutaj no, będzie troszeczkę zupełnie inny zespół zbudowany, tak jak wspomniałem. Uważam, że potrzebujemy tej większej fizyczności na obwodzie zdecydowanie. Także to też pootwiera różne inne rozwiązania. Potrzebujemy też, uważam, mocnego, wysokiego zawodnika, który też nam da przewagę pod koszem. Także tutaj nad tymi elementami się skupiamy i w tych poszukiwaniach tych zawodników na te elementy zwracamy uwagę.
1: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Wracamy do rozmowy z zarządem i trenerem Noteci. Jakie dziś są nastroje w klubie i co dalej z drużyną z Inowrocławia? Posłuchajcie sami, tylko w Melo Radio Inowrocław.
4: Gdzie drużyny przeciwne miały tam mocniejszych graczy, mieliśmy duże problemy, też musieliśmy później kombinować i szukać różnych ustawień w defensywie, żeby gdzieś pochować niektórych zawodników w obronie i i też nie dać rozpędzić się zawodnikom drużyny przeciwnej. Co to też można powiedzieć, w pewnym sensie też się udało, bo patrząc na pierwszą rundę i na drugą rundę, jakbyśmy sprawdzili, ile punktów straciliśmy na mecz, to jest bardzo duża różnica, więc ta defensywa na pewno poszła do przodu, ale myślę, że zdecydowanie pod kątem tej fizyczności na tych pozycjach, szczególnie obwodowych, mieliśmy duże problemy i tutaj musimy na pewno, patrząc pod kątem przyszłego sezonu, zbudować taki zespół, żeby mieć odpowiedź na każdego przeciwnika.
2: Panie prezesie, pytanie do pana. Które z decyzji kadrowych, które podjęliście na początku tego sezonu, który teraz się kończy, byłyby zupełnie inne dzisiaj? Z których by pan zrezygnował? Panie Dawan?
3: Ciężko to powiedzieć teraz, ponieważ podejmując decyzję przed sezonem, każda z tych decyzji była podejmowana w sposób taki, że to jest na plus dla klubu, więc nie można tego powiedzieć teraz, jakie bym nie podjął. Zostały takie podjęte, a nie inne. I trzeba było się z tym mierzyć, trzeba było na to w późniejszym czasie też zareagować odpowiednio. Takie ruchy my się wykonaliśmy i jest jak jest. Zajęliśmy 14 miejsce, mamy tą pierwszą ligę. Plan na drugą rundę został już wykonany, więc nie ma co tutaj się cofać do tego, patrzeć bardziej w przód, wyciągać lekcje z tego, co się nie udało, gdzieś wyciągać wnioski i iść do przodu.
2: Patrzymy na statystyki z tych meczów, no na przykład z Astorią Bydgoszcz, no tam nie poszło nam najlepiej, ale właśnie te mecze z takimi topowymi drużynami z piku ligi, z piku tabeli poszły nam bardzo dobrze, nawet i wygraliśmy, a właśnie te mecze z takimi drużynami z dołu przegrywaliśmy na końcu. Panie trenerze, co tam mogło nie zagrać z pana perspektywy? Czy ta presja rzeczywiście kibiców?
4: Do pytania tego wcześniejszego. Każdy jest mądry troszeczkę po szkodzie zawsze, bo każda decyzja w danym momencie czasami wydaje się bardzo dobra i 100% pewna, a różnie to czasami w życiu wychodzi, jak we wszystkim, tak samo jest w sporcie, więc no też trzeba na to wziąć troszeczkę uwagę, zwrócić. Co nie poszło w tych meczach z tymi słabszymi przeciwnikami? No to wspominałem już w meczu z Opolem, gdzie myślę, że też mogliśmy to spotkanie spokojnie wygrać na 5 minut do końca, tracimy Darela, który grał, myślę, najlepszy mecz w tym sezonie. Tracimy Darela, później tracimy Dylana, może już Dylana już była ostatnia minuta, więc może to już było troszeczkę po meczu, ale od tego gdzieś tam zaczęły się te problemy. Później mecz z Białymstokiem, gdzie też szukaliśmy tych rozwiązań z Travisem, też udało się go ściągnąć na jeden miesiąc. Także też takie próby troszeczkę, też wracając też jeszcze raz do tego pytania, co pan zadał. Tutaj też teraz bym się zastanowił, czy na siłę było potrzeba ściągania tego Travisa, który tak naprawdę nam nie pomógł, ale liczyłem na to, że jego doświadczenie, przyjazd do nas da też impuls drużynie, że jesteśmy w grze cały czas, że klubowi zależy na tym, żeby odnosić zwycięstwa z każdym przeciwnikiem, ale myślę, że teraz po czasie możliwe, że lepsze było pozostawić tych zawodników, którzy grali troszeczkę mniej minut i dać im więcej w tych spotkaniach bez Travisa, a może te spotkania by się potoczyły inaczej, bo jednak to zgranie tych chłopaków z drużyną było zupełnie inne. Tutaj myślę, że też te mecze z tymi dobrymi przeciwnikami pokazały, że ten zespół miał potencjał i mógł się bić z każdym zespołem. No, czasami jest tak też, że jak grasz z tą, powiedzmy, dużo lepszą ekipą, jest troszeczkę mniej presji, bo za bardzo nikt od ciebie może nie oczekuje, że musisz ten mecz wygrać. A przychodziły te spotkania, gdzie graliśmy troszeczkę z nożem na gardle i mieliśmy troszeczkę problem też ze skutecznością i też tak nie funkcjonowaliśmy, jak powinniśmy. Chociaż z drugiej strony pojechaliśmy z wielkim, przyjechał do nas Rzeszów, gdzie tak naprawdę musieliśmy to spotkanie wygrać. Wszyscy o tym wiedzieli, chłopaki o tym wiedzieli i wygraliśmy bez żadnego problemu. Myślę, że to był jeden z lepszych meczów naszych w tym sezonie. Czyli następne spotkanie do Katowic też jechaliśmy tak naprawdę utrzymać się w lidze i też od samego początku dominowaliśmy i pokazaliśmy, jaką jesteśmy drużyną i że możemy spokojnie tam wygrać, nie rzucili nam 60 punktów, także myślę, że też w tych spotkaniach pod presją graliśmy dobrze, ale też te spotkania, gdzie też tej presji było troszeczkę mniej, tak jak mecze, nie wiem, z Bydgoszczą, chociaż bez presji, też z drugiej strony patrząc, w sporcie ta presja jest zawsze. Ale czasami takie coś jest u zawodników, że gra z taką dużą, mocną ekipą. Ja pamiętam, jak rywalizowaliśmy, grając w słabszym zespole, na przykład w Ostrowie Wielkopolskim, i przegrywaliśmy z Kreflem Sopot 3-2 w playoffach. Oni byli zdecydowanym faworytem, chyba wtedy nie przegrali meczu w lidze, czy byli naprawdę poza zasięgiem w polskiej koszykówce, a nam udało się wyrwać im dwa spotkania i w piątym meczu u nich graliśmy jak równy z równym do trzeciej kwarty. I czasami takie spotkania się zdarzają, gdzie ta presja była większa po ich stronie niż po naszej. Więc myślę, że ta drużyna troszeczkę miała taką sinusoidę, że potrafiliśmy wpaść w ten dobry rytm, graliśmy naprawdę, naprawdę fajną koszykówkę, ale jedna, dwie akcje, gdzie nam nie wyszły, nie potrafiliśmy utrzymać tej równi i po prostu wpadaliśmy w dołek, gdzie potem ciężko było z tego wyjść.
2: No tak się zdarza czasami, ale ten mecz nie pamiętam, czy ja dobrze pamiętam, z Poznaniem u nas. W ostatnich minutach tak naprawdę wygraliśmy, ale były emocje, panowie. Piękne, piękne.
3: Sporo było takich meczów, wiesz.
2: Panie prezesie, gdzie dzisiaj jest Notać? W odbudowie, czy już bardziej jest tak stabilnie? Jak to wygląda?
3: W tym momencie może być, zawodnicy są na wakacjach, ale klub...
2: My jeszcze nie, my tu jeszcze siedzimy.
3: Klub musi funkcjonować, klub działa, więc jesteśmy od pewnego czasu na etapie budowy nowej drużyny, pozyskiwania też nowych sponsorów, nowych środków. Idziemy do przodu po kolejne cele.
2: A co po tym sezonie musi się zmienić natychmiast, a co już jest tak naprawdę w procesie zmian? Mówił pan na tak zwanym poza anteniu, że już od marca pan patrzy tutaj już na tym za zawodnikami, planuje pan nowy sezon?
3: Wspólnie z trenerem obserwowaliśmy rynek, kto by pasował do nowej drużyny, więc zaczęliśmy bardzo, bardzo szybko, można powiedzieć, jeszcze w trakcie sezonu, gdzieś nasze wspólne rozmowy o nowym już sezonie, gdzie mieliśmy już pewność po meczu z Katowicami utrzymania, zaczęliśmy już intensywnie działać i są tego efekty, że bardzo szybko udało się podpisać tych graczy, których chcieliśmy zatrzymać, a także tutaj nowego zawodnika, można powiedzieć, jak to pan nazwał, Stopki.
2: No Stopki, oczywiście, że Stopki. Z kim nie rozmawiam, to mówią Jakub Kober. O, mówią, Kubuś jest dobry, zobaczymy, mówię, jak fan koszykówki, ale absolutny amator, ale tutaj trzymamy kciuki. Panie trenerze, no bo wszedł pan tak naprawdę w połowie sezonu po panu Przemysławie Łuszczewskim. Czy trudno było się odnaleźć tutaj w nowej rzeczywistości, czy jednak no powrót do korzeni tak zwany? Jak to wyglądało?
4: Na pewno to było nowe wyzwanie dla mnie, bo nigdy takiej sytuacji w życiu nie miałem, że przejmowałem zespół w trakcie sezonu. Ale myślę, że to kwestia była kilku dni i człowiek już wszedł w swój rytm, swoją pracę. Także no tutaj nie uważam, żeby był jakiś duży problem. Oczywiście musiałem poznać tych chłopaków na co, kogo stać tak do końca, bo oczywiście inaczej jest, jak oglądasz ich na wideo, inaczej jak poznajesz osobiście i wiesz też o różnych innych tam gdzieś też problemach, bo każdy jest człowiekiem i też ma różne rzeczy, więc trzeba też i różne charaktery, także też trzeba to wszystko gdzieś mniej więcej wiedzieć, więc kilka dni z każdym gdzieś tam tygodniem na pewno lepiej ich poznawałem, więc myślę, że takie wejście było uważane.
2: Już dzisiaj wiemy, że zostaje Radosław Trubacz, Daryl Harris, Piotrek Lis, Szymon Sobiech. Na ile to będzie fundament tej nowej drużyny? No i też powiększony o nowych zawodników, miejmy nadzieję nowych, których jeszcze nie znamy.
4: No myślę, że ci chłopaki pokazali w tym sezonie, że zasługują na to, żeby zostać i dostać drugą szansę, bo można powiedzieć gdzieś, tak jak prezes wspomniał, przed sezonem założenia były play-offy, tych play-offów nie udało się zrobić. Także jeżeli podjęli się to zrobienia tego rok temu i teraz zostają u nas i wiedzą o tym, jaki jest cel, to myślę, że też będą chcieli to pokazać i to udowodnić, że oni w składzie są w stanie też zrobić te play-offy.
2: Panie prezesie, jakieś słowa zapomnienia?
3: Tutaj trener wszystko dodał, powiedział w sumie, więc nie ma co dodawać. No, zostali ci gracze, których my chcieliśmy. Też oni chyba sami sobie mają do udowodnienia to, że właśnie te play-offy są w ich zasięgu i myślę, że osiągniemy to.
2: No to trzymamy kciuki. Oczywiście kibice, nie możemy o nich nie wspomnieć, którzy zrobili fantastyczną oprawę w tym sezonie. Panie prezesie, coś tutaj w kibicach?
3: Tak, no tutaj można tylko chwalić, ponieważ odbija to się echem w całej Polsce, bo czy są mecze u nas, czy jadę na wyjazdy, to gdzieś tam rozmawiam prezesami, czy nawet z trenerami i wszyscy, czy z zawodnikami, wszyscy wspominają tutaj tych kibiców, tą atmosferę, więc można powiedzieć, to robi robotę. I najwyższa frekwencja oczywiście w lidze, jeżeli chodzi o kibiców, tutaj trzeba się chwalić tym.
2: Proszę bardzo, mówię, że Inowrocław, małe miasto, najwyższa frekwencja kibiców. Panie trenerze, który element gry dzisiaj wymaga największej poprawy? Z pana perspektywy, no dzisiaj, w nowym sezonie, bo mamy kwiecień, końcówkę kwietnia.
4: Znaczy, no tutaj no, będzie troszeczkę zupełnie inny zespół zbudowany, tak jak wspomniałem. Uważam, że potrzebujemy tej większej fizyczności na obwodzie zdecydowanie. Także to też pootwiera różne inne rozwiązania. Potrzebujemy też, uważam, mocnego wysokiego zawodnika, który też nam da przewagę pod koszem. Także tutaj nad tymi elementami się skupiamy i w tych poszukiwaniach tych zawodników na te elementy zwracamy uwagę. Także no, kwestia teraz tego, kogo uda nam się podpisać, a na pewno różne zespoły walczą o każdego zawodnika, także no, jest to kwestia też negocjacji i końcowego gdzieś podpisu.
2: A są jacyś wypatrywani nowi? Bo już tutaj coś mówili mi wczoraj, że jakichś dwóch, trzech nowych, mówią, podpytaj się panów, no jak przyjdą.
4: No jeżeli mamy pięciu zawodników, no to jeszcze potrzebujemy siedmiu, także jesteśmy aktywni na rynku, cały czas rozmawiamy z zawodnikami. Oczywiście to jest długi proces, bo to nie jest kwestia jednej rozmowy i podpisu kontraktu. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje, ale no, to jest jakiś proces i czasami jest tak, że jakiś jeden podpis wyklucza innego zawodnika, z którym rozmawiamy, czy na odwrót nie podpisanie któregoś z zawodników otwiera drzwi dla innego. Więc no, to są takie teraz kwestie, gdzie cały czas jesteśmy, można powiedzieć, z prezesem na telefonie i z agentami, z zawodnikami i cały czas gdzieś szukamy tego optymalnego rozwiązania, żeby ten zespół był jak najmocniejszy, a dla mnie w szczególności liczy się to, żeby ten zespół miał mocny charakter i pokazał w tym sezonie w Inowrocławiu, jak walczy w każdym spotkaniu.
2: Panowie, już tytułem końca, bo powoli się zbliżamy. Jakie są realne cele na przyszły rok? Pytanie do was obu.
3: Cel minimalny to oczywiście ten, który był niezrealizowany, czyli walka o te play-offy, ale myślę, że takie stawianie typowo celu play-off nie do końca to jest słuszne. Ja uważam, że walczyć w każdym meczu o zwycięstwo i to wtedy nam pokaże moc, siłę, charakter tej drużyny. Jeżeli będziemy walczyć w każdym meczu o zwycięstwo, to jestem przekonany, że jesteśmy w stanie osiągnąć każdy wynik.
2: Panie trenerze?
4: Ja mam postawiony cel przez zarząd i prezesów awans do play-off, a moim osobistym celem jest wygranie ligi.
2: No i tego się trzymajmy. Panowie, czego wam życzyć? Standardowe pytanie, może pan...
4: Myślę, że zdecydowanie zdrowia i troszeczkę szczęścia, bo myślę, że w niektórych spotkaniach tego szczęścia troszkę nam brakowało i czasami, gdzie powiedzmy to jedno posiadanie, jedna piłka w inną stronę może przesądzić o wyniku, a czasami takie rzeczy są też bardzo w sporcie potrzebne.
2: Panie prezesie?
3: Zdrowia, przede wszystkim zdrowia, a dla nas, jako dla zarządu, żeby nam się udało pozyskać jak najwięcej środków, aby trener mógł w czym wybierać co do pozostałych graczy.
2: No i tym optymistycznym, finansowym, no i sportowym akcentem zakończymy nasz wywiad, a moimi rozmówcami był pan prezes Przemysław Rakowski, no i pan trener Krzysztof Szubarga. Dziękuję panowie i powodzenia.
1: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław. Do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. W dzisiejszym magazynie wracamy do rozmowy, podczas której mieszkańcy miasta i gminy zadali burmistrzowi Kruszwicy Mikołajowi Bogdanowiczowi szereg trudnych i bardzo konkretnych pytań. Co na nie odpowiedział? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
5: Tu też jest duża presja, żeby to robić. Tam no, kilka milionów w tej kadencji, w drugiej połowie będziemy w wodę i kanalizę musieli zainwestować. No, mam nadzieję, że coś kraj i rząd stawia na obronność. Tam nie ma kanalizacji. Nie ma wodociągu, więc no to jest trochę problem. No i mówię, kilometr to jest milion, nie? Co to jest kilometr? Milion złotych. Kanalizacji.
2: Pani Marta pyta, proszę pomyśleć o parkingu dla niepełnosprawnych przy SDS, czy będzie odprowadzany podopieczny, bo nie ma gdzie zaparkować.
5: To znaczy parkingi na rynku, no to mogę się teraz rozwinąć. Mamy 2 godziny. Nie, no dobrze, żartuję. Rzeczywiście ten parking jest niebezpieczny, jeżeli chodzi o parkowanie przy znanej piekarni dobrej w miarę, której tam często codziennie jestem. Tam ten parking nie jest zgodny z przepisami i tutaj grozi nam troszeczkę i macha palcem generalna dyrekcja, że jak zrobi przebudowę, to zrobi parkowanie nie prostopadłe, tylko równoległe. To zmniejszy znacząco ilość w tym miejscu miejsc parkingowych, ale pewnie otworzy możliwości zrobienia parkingu zgodnie z przepisami dla niepełnosprawnych. Tak to widzę. W tej chwili musimy się troszeczkę pomęczyć. No my kupiliśmy ten grunt na Łuku, gdzie były te wyburzenia, co raczej spotkało się z Państwa pozytywnym odbiorem i tam będziemy chcieli zrobić połączenie drogowe z tą drogą Rynek, to jest chyba ulica Mickiewicza. Gdzie jest też wniosek o to, żeby nazwę zmienić, tak? Tak, to jest tam zasadne, ale tutaj jakby chcemy tam zrobić drogę i tutaj zrobić miejsca parkingowe, co jest też bardzo potrzebne. Mamy zgodę Generalnej Dyrekcji na wjazd, to nas cieszy. Nawet no może będzie wjazd i wyjazd, aczkolwiek na wjazd. No i to są w tej chwili nasze najbliższe możliwości i plany. Chcieliśmy bardzo, chciałem, Szanowni Państwo, nie to, że się tłumaczę, mam nadzieję, że zakłóceń dużych nie robię. Nie to, że się tłumaczę, że to nie wyszło. Natomiast chciałem kupić razem z bankiem działkę, która kiedyś stanowiła miejsce, gdzie było targowisko, jak Państwo pamiętacie, w latach 90. Ja to pamiętam. I razem z bankiem na pół. Tam jest 30 miejsc parkingowych, 32. No niestety konserwator zabytków po naszym zapytaniu, czy zgodzi się, żebyśmy tam zrobili parking, odmówił nam. Powiedział, że on tam widzi i zgodnie z jakby wytycznymi konserwatorskimi. Bez zgody, no przepraszam, my nie będziemy na ziemi tam parkować, nie będziemy robili czegoś, czego tam nie wolno i nie przy takich wydatkach, które mieliśmy wydać na tą działeczkę, ale trzeba, zdaniem konserwatora zabytków tam trzeba odbudować kamienicę, która kiedyś była bankiem, starym bankiem, która dziesiątki lat temu została zburzona, więc to było najlepsze miejsce na parkingi. No i w Kruszwicy specjalnie już w obrębie rynku niczego świeżego, które oczywiście można tutaj jeszcze tam koło delikatesów w dół, to też jest nasza działka, jakby za kościołem, za tymi działkami, tam też można, ale to jest odległość. Nie wiem, czy Państwo pod górkę te 150 metrów podejdą, no. Ale tam jest nasza działka, myślimy o tym, żeby ze skwerem bursztynowym się połączyć i tam zrobić też miejsce parkingowe, taki support dla Myśliwieży, support dla turystyki, dla skweru, no tam jest dobre miejsce, to można zrobić, ale to też przerzucamy na kolejny plan, tych planów jest dużo, dużo, dużo, możliwości są ograniczone, ale i tak uważam, że te inwestycje, które tutaj w tej chwili realizujemy, są zabezpieczają, że tak nie doprowadzą do jakiegoś krachu finansowego gminy Kruszwica, delikatnie rzecz ujmując, są bezpieczne, ale zapewniają rozwój. Aczkolwiek jestem otwarty na kolejne jakby tutaj inicjatywy, no będziemy z radnymi na ten temat na pewno bardzo mocno dyskutować i wsłuchiwać się w Państwa głosy.
2: Pan Arkadiusz pyta, co z budynkiem na ulicy Niepodległości 14? Czy będzie nadal tak stał i niszczył?
5: A co to jest budynek? No, to jest były rada. No ale Szanowni Państwo, no, to jest prywatna własność. My nie jesteśmy właścicielem tego. Gmina Kruszwica sprzedała to. Ja byłem wtedy w Bydgoszczy, więc nie wiem, czy to był rok. Ma to prywatny właściciel, znany Państwu pewnie. I no cóż, też ubolewam, że to brzydko tam zarasta, jakieś tam odrastają, duże zielsko rośnie i denerwuje mnie to w tym miejscu. No, no nie mamy tutaj możliwości jakiejś tam działania bezpośredniego. To nie nasze.
2: Pan Maciej pyta. Ponawiam pytanie z listopadowego czatu, na które nie otrzymałem odpowiedzi. Co się dzieje z boiskiem wielofunkcyjnym znajdującym się przy hali widowiskowej na Zagopiu? Boisko od bardzo długiego czasu jest wyłączone z użytku. Czy istnieje możliwość skorzystania z nowego programu rządowego polegającego na modernizacji boisk i przekształcenia go na przykład na boisko ze sztuczną trawą typu Orlik? Bo Zagople takie boisko potrzebuje.
5: To znaczy, to nie jest nasz teren. To nie jest gminny teren. Mógłby być. Przyznaję, że chodzi mi to po głowie, żeby w jakiś sposób zainteresowany jestem tym miejscem. Natomiast to jest teren szkoły powiatowej, własność powiatu. Więc nie będę się za powiat w tym momencie tutaj no, chciał wypowiedzieć. My mamy współwłasność, nawet nie. My tylko współużytkujemy halę sportową, gdzie dopłacamy 50% rocznych kosztów jej utrzymania. I to jest jedyny nasz jakby tam element, który mamy. Więc niestety no nie mogę mówić swobodnie o tym, że zrobimy tam jakąś inwestycję, bo to nie jest po prostu gminy Kruszwica.
6: Pan Michał pyta, co z parkingiem obok CKJS Ziemowit?
5: A tutaj dobrze, bardzo dobrze nawet uważam. Po pierwsze przygotowujemy, no oczywiście nie będziemy korzystać z Lidla, pozdrawiamy tu przedstawicieli tego sklepu, bo też tam się gdzieś wypowiadają publicznie na mediach społecznościowych, nie będzie takiej konieczności. Po pierwsze, no wiem, że Państwo nie lubicie jak wycinamy drzewa, ale niekiedy trzeba. Te dwie wielkie topole, które monumentalne, bo monstrualne nawet bym powiedział, zostały wycięte, nie wiem czy zauważyliście, one były niebezpieczne w tym miejscu. Tam jest taki parking, który w tej chwili będziemy chcieli wykorzystać, czyli koło stacji Olkop, już używam nazw własnych. Wiecie Państwo o co chodzi. Chcemy go ucywilizować, powycinać krzaki, wyczyścić, może usunąć ogrodzenie lub wymienić ogrodzenie. Jeszcze się nad tym zastanawiamy. Mamy tam przeznaczone na to jakieś finanse, więc tam będzie kilkanaście do 20 do 25 miejsc, które będziemy chcieli wykorzystać na potrzeby kina. Ja uważam, że to nie jest mało, ale mamy swój pomysł. Oczywiście wszystko będzie zależało, Szanowni Państwo, od ceny, ale chcemy kupić teren po myjni przy ulicy Lipowej. On tam jest częściowo utwardzony, ale częściowo to jest teren tam, jak Państwo chodzicie przy tym pięknym miejscu, które zostało odnowione przy starej wieży ciśnień. Jest tam taki grunt, szykujemy się na to, no ale też no, cena jest tu istotna, no nie przepłacimy za to, natomiast gdyby się udało to pozyskać, no to jest idealne miejsce na parking dla Centrum Kultury i Sportu Ziemowit i częściowo dla mieszkańców. Tam jest siłownia, która ma dzisiaj problemy. Też serdecznie pozdrawiam, bo coraz więcej osób z tego korzysta i mieszkańców, którzy mieszkają w tych kilku blokach przy, a tam, żebyście Państwo wiedzieli, od tego miejsca, gdzie była ta myjnia, jest takie wąskie przejście, jest taka działka, która bezpośrednio wchodzi do Centrum Kultury. Idealne połączenie.
6: Pan Michał ponownie pyta, czy będzie oświetlenie wzdłuż ścieżki rowerowej Amfiteatru Dzika Plaża?
5: Tak, Szanowni Państwo, tylko jak? No, tak, chcemy wymienić obecne lampy, które są nieciekawym rozwiązaniem, to było beznadziejne. Po pierwsze, ja tam chodzę teraz na pieszo sobie, tak mi świecą w te oczy, nie wnoszą nic. Chcemy kontynuować mniej więcej w stylu, jakim jest łącznik zrobiony pod mostem, czyli te wyższe takie, nie takie super wysokie, ale te wyższe między drzewami się no, to jest dycha za jeden punkt, nie? Musicie Państwo wiedzieć prawie, nie? Taka lampa kosztuje, ale chcemy systematycznie po prostu, będziemy chcieli je wymieniać. To fajnie będzie też wyglądało, no bo te lampy, my je włączyliśmy, w ogóle one były jakiś czas wyłączone, włączyliśmy je, a to ktoś kopnie, nie działa, psują się, no tych takich na 3 metry nikt już nie kopnie aż tak łatwo i nie zniszczy, natomiast to jest wydatek, nie? I najpierw oczywiście mamy tą listę, tam pani pytała, Nektarowa, tą listę mamy rozbudowaną i chcemy tam jednak to życie ludzi, gdzie im się komfort, bezpieczeństwo jest dla nich ważne, poprawiać, no tu jest ten element dodatkowy, ja wiem, że to jest bardzo ważne, ale będziemy systematycznie chcieli to zrobić właśnie w tym samym stylu, co jest pod ścieżką, pod mostem, pod tym łącznikiem.
6: Pani Karolina, dzień dobry. Złożyliśmy pismo do gminy w sprawie lodówki miejskiej. Po dzisiejszy dzień nie uzyskaliśmy odpowiedzi. To był 28 października. Pozdrawiam serdecznie.
5: Pani Karolina, dużo pani ma tych inicjatyw. Ale ja chętnie na zasadzie zadania publicznego oddam taką możliwość, gdzie my chętnie jesteśmy w stanie to wesprzeć, ale Szanowni Państwo, no nie chcemy jako urząd i urzędnicy pilnować kwestii świeżości tych artykułów, kwestii bezpieczeństwa żywności, kwestii odpowiedzialności za to. Jako zadanie publiczne chętnie to oddam, ale nie chciałbym tym zajmować się jako Urząd Miejski w Kruszwicy. To jest moja odpowiedź. Jeżeli ma Pani taką inicjatywę, taką potrzebę, taką chęć, bardzo proszę, ale bym prosił, żeby to Państwo jako instytucja, stowarzyszenia, fundacji, nie wiem, co Państwo reprezentujecie, tym się od początku do końca zajęli i wzięli za to pełną odpowiedzialność. I ja się wtedy na to zgadzam. Bo łatwo coś powiedzieć, rzucić, a zrealizować. Pozdrawiam.
6: Pani Katarzyna, mamy bardzo dobre szkoły w Kruszwicy. Czy będą remontowane i modernizowane te, które są potrzebne?
5: Naprawdę, Pani Kasiu, chce Pani zacząć ze mną tą rozmowę? Ja nie wiem, czy ja chcę. Więc tak, na pewno Jest projekt w tej chwili przygotowany dla szkoły podstawowej nr 1 termomodernizacji i wiem, że musimy go w niedalekiej przyszłości zrealizować. Około 4 milionów złotych to będzie kosztowało. Powiem tak, mamy 8 szkół w tej chwili w gminie Kruszwica, mówimy oczywiście o niepublicznej, ale tam też są nasze dzieci i w sumie tak mało z gminy Kruszwica, bo bardzo dużo, dużo więcej niż w innych szkołach podstawowych. Pod względem liczebności to jest 3. szkoła lub 4. w gminie Kruszwica, ta niepubliczna. Ale do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że dzieci nam się rodzi na jedną szkołę. Od 2 lat, praktycznie od 3 lat dzieci nam się rodzi na jedną szkołę. Przepraszam. No i jeżeli mamy utrzymywać pełną sieć szkół, no to trudno jest mówić, że będziemy jakieś grube miliony inwestować w resztę. Mój pomysł i moja inicjatywa w tamtym roku, co upadło przez czynniki zewnętrzne i przez też bardzo duże protesty mieszkańców, szczególnie nauczycieli, ja ich rozumiem, nie? Natomiast no, to jest właśnie takie pytanie, nie? My poprawimy resztę szkół, które będą funkcjonowały przez najbliższe dziesięciolecia, ale potem, kiedy będziemy mogli przeprowadzić racjonalną jakby redukcję sieci obecnej, w tych 2 szkołach najmniejszych za 1,5 roku będzie po 40 dzieciaków. Nie ma klas, jaki to WF, jaka to między tymi dziećmi konkurencja, 3, 4, 5 osobowe klasy, uważam, że nie są niczym dobrym dla dzieci. Nie zgadzam się tutaj z tymi, którzy twierdzą inaczej, bo też mamy doświadczenia, analizy, badania. Ja rozumiem, że jak jest tam 15, 16 dzieci, jest wszystko w porządku. Nie chodzi o 30-osobowe klasy, bo to rzeczywiście klasy, ja chodziłem do 36-osobowej klasy. No są tutaj pewnie osoby, które pamiętają, bo chodziły ze mną do tej klasy, a są na pewno tam po drugiej stronie, bo wiem, to była jazda bez trzymanki. Natomiast no, 17-18 to jest coś normalnego. Likwidacja tych 2 szkół powoduje, że naprawdę te klasy nie będą większe niż 20 dzieciaków, nawet gdybyśmy te 2 szkoły zlikwidowali i skumulowali na przykład szkołę w Polanowicach z Kruszwicą. Więc ja tylko chciałbym powiedzieć może tak, że jeżeli nie będzie tych odważnych decyzji związanych z likwidacją tych 2 szkół, no nie możemy mówić o inwestycjach w inne szkoły, bo po prostu no to wszystko niestety wegetuje. Źle to wygląda. Ja zgadzam się z tym, że to jest nasz wyrzut sumienia i trzeba to jak najszybciej zmienić. Likwidacja 2 szkół to jest, szanowni państwo, 5 milionów złotych rocznie oszczędności. Ja mogę obiecać tylko, że jeżeli by tego doszło, to te pieniądze będą inwestowane w pozostałe szkoły.
6: Pan Jan Kowalski, bardzo polskie imię, bardzo polskie nazwisko, pyta, co z obiecanym parkingiem obok sklepu Janocin, bo kierowcy okupują zatoczkę autobusową.
5: Tak, no mamy w budżecie, szanowny panie, nie pamiętam kwoty, 300 tysięcy, w budżecie na rok 2026, tak, robię tam zakupy. Nie będę robił kryptoreklamy, bo mnie posądzą, ale dobra, jest bydgoska, najlepsza na świecie i jestem fanem. Już powiedziałem, że ten cholesterol i zawał to będzie przez nich, między innymi. Natomiast, szanowni państwo, no pojawił się tam drobny problem, bo mamy już projektanta wybranego, który zaczął przygotowywać pewną koncepcję, chcemy rozszerzyć w ogóle ten parking.
1: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. Burmistrz Kruszwicy Mikołaj Bogdanowicz zabrał głos w sprawach, które poruszają mieszkańców. Przez 2 godziny odpowiadał na pytania zadane podczas transmisji na żywo, dotyczące codziennych problemów, inwestycji i funkcjonowania gminy. Jak to wyglądało? Posłuchajcie sami.
5: Nie wymienić tylko tych płyt okropnych, które tam są na coś cywilizowanego, tylko chcielibyśmy pójść dalej. No niestety pojawiają się tam problem zasadniczy, że grunt nie możemy zrobić na zasadzie gruntu przysiąkalnego, bo pod spodem okazało się po odwiertach, że jest glina i ten grunt i ta większa woda będzie po prostu stanowiła tam problem, a nie bardzo mamy się gdzie wbić z odwodnieniem. No i teraz szukamy rozwiązania, ale tak, mamy w budżecie, to jest mój bardzo ważny projekt, który ja sobie też obiecałem, że zrealizuję, więc no poprawimy tą sytuację, żeby tych miejsc parkingowych w tym miejscu po prostu było więcej. W ogóle mamy, oprócz tej kwoty, mamy 500 tysięcy złotych w budżecie za sprawą tutaj radnych z osiedla Zagople, którzy no mają tam swoje te okręgi wyborcze i szukamy takich miejsc kilka na Zagoplu, jakby z inicjatywy radnych. Pracujemy razem, radni plus projektant plus nasi pracownicy urzędu, żeby znaleźć miejsca, które można w ramach tych środków w tym roku jeszcze w różnych miejscach na Zagorzu zrobić. Także działamy, pracujemy. Bardzo bym chciał, żeby w tym roku ten parking powstał. Jeszcze jeden parking, przepraszam, to powiem. Jest też dla Państwa, bo to też dla mnie jest bardzo ważne. Chcemy, aby urzędnicy, włącznie z burmistrzem i zastępcą, parkowali w innym miejscu niż obecnie, ponieważ przyjazd pod urząd w czasie różnych takich ważniejszych rzeczy i zaparkowanie mija się naprawdę, czyli jest bardzo trudne, no bo my zajmujemy 80% tego parkingu jako urzędnicy, a Państwo nie macie gdzie zaparkować. Chcemy przenieść nasz parking na tak zwaną zieleń, czyli tam naprzeciwko amfiteatru. Tam musimy też zrobić utwardzenie, bo wiadomo, w tym błocie nikt nie będzie parkował, ale chcemy też to zacząć robić w tym roku, żeby po prostu te miejsca parkingowe były dla Państwa. Także to też jest kolejny parking obok tego w Janocinie, który bym chciał w tym roku zrobić.
6: Pan Jarosław, witam. Zwracam się z prośbą o pomoc w naprawie drogi powiatowej Polanowice-Sokolniki.
5: Sołtys?
6: Sokolniki.
5: Ale Jarosław.
6: Jarosław Kozłowski.
5: Jak zdrowie, panie sołtysie?
6: Mój nazwistnik, mogę powiedzieć.
5: Znaczy się, tak. To znaczy tak, no szanowni Państwo, trzeba powiedzieć, że dobra, tylko mamy pewną kolejność. Po pierwsze, jak współpracujemy z powiatem? Żeby zmotywować powiat do tego, żeby inwestował w remonty dróg, my jako gmina Kruszwica co roku wyszliśmy od tamtego roku, to jest też moja inicjatywa, dopłacamy 200 tysięcy złotych do ich inwestycji. W tamtym roku udało nam się zrobić bardzo ważną drogę w Żernikach, która była naprawdę okropna. Ona była naprawdę okropna i jest bardzo ładna, więc mieszkańcy Żernik mogli nawet gdzieś tam wypowiedzieli się pozytywnie na tym zebraniu. Kolejną drogę, którą w tym roku zamierzamy zrobić powiatową z naszym udziałem, no i sobie to już powiedzieliśmy z władzami powiatu na odcinku Papros Dobre, na wylocie z naszej gminy jest okropnie, więc kolejnym wnioskiem, który do mnie spływa i myślę, że to będzie przyszły rok, przynajmniej do dyskusji, to jest Witowice-Kobylnica. Natomiast ten wniosek, o którym pan radny mówi, też jest zasadny i będziemy zabiegać o to, żeby ta droga była realizowana. Ale proszę też pamiętać, że decyzje nie do końca leżą od nas. My możemy ewentualnie jakąś kwotą w którymś roku, na przykład w 2027, poprosić panią starostę, żeby to jest taki mniej więcej 20% wkład. Natomiast no też wiemy, że droga drodze nie jest równa, nie? I naprawdę jak ktoś uważa, że jego droga powiatowa jest zła, to wybierzemy tą, która z punktu widzenia jednak tej jakości jest, teraz te dobre papros, no to uważam, że ona powinna być zrobiona w pierwszej kolejności. No i już teraz poszły konie po betonie, to inaczej już nie będzie w tym roku, ale w przyszłym roku temat otwarty. Ale Witowice-Kobylnica też temat jest na rzeczy, jak na ktoś ogląda z tego terenu, to rzeczywiście przyznaję, że ta droga wymaga też remontu bardzo poważnego, nie?
6: Hubert Mizera pyta. Szanowny panie burmistrzu, jako jeden z lokalnych artystów piszę z pytaniem. Czy pojawią się może przeglądy dla zespołów artystów z naszego miasta i niedalekich okolic, aby w przyszłości szansą dla nich mogło być pokazanie się szerszej publiczności, na przykład w ramach zwycięstwa w takim przeglądzie wystąpienie na Dniach Kruszwicy Obok Gości. Pozdrawiam pana burmistrza i pana Jakuba. Pozdrawiam pana Huberta.
5: Pozdrawiam serdecznie. Bardzo się cieszę, że to pytanie zostało zadane. To będzie zadanie nowego dyrektora Centrum Kultury i Sportu Ziemowit. Mamy nowe deski Cekisu. Bardzo fajne miejsce to będzie. Cały czas uważam, że to jest wielka dla nas szansa i za późno o parę lat, ale dobrze, że powstanie. To jest jakby pierwsza sprawa. Druga sprawa, którą realizujemy, o którym Państwo nie wiecie i teraz Państwa o tym poinformuję, to jest to, że chcemy zrobić amfiteatr na nowo, ale spokojnie, bez dużych inwestycji, bo gdzie indziej ulokowaliśmy swoje uczucia w najbliższych latach, ale chcemy wymienić deskowanie, ale chcemy też podzielić amfiteatr na pół. Dlaczego? Dlatego, że każda impreza na amfiteatrze jest imprezą masową i mamy na dzień dobry 30 tysięcy kosztów. Podział amfiteatru na pół, tak żeby można było połowę jego wydzielić, powoduje, że otwieramy go na mniejsze imprezy i wtedy jest dużo łatwiej po prostu z niego skorzystać. To jest jeden z zarzutów, chociaż on się teraz ostatnio nie pojawia, że amfiteatr stoi pusty. Tak, on stoi pusty, bo każda impreza jest na dzień dobry 30 tysięcy i tam trzeba wydać grube pieniądze, żeby jakieś festiwale zrobić. To już jest naprawdę poważna sprawa. A też no, lokujemy swoje wydarzenia w dużej mierze na Wzgórzu Zamkowym, na parkingu Mysiej Wieży, które ma też swój potencjał. A amfiteatr, żeby zapełnić od razu, to też trzeba już jest gwiazdę topową. A z tymi gwiazdami, szanowni Państwo, pewnie za chwilę będą pytania, to jest 5 osób, 5 pomysłów mówię o mieszkańcach, każdy ma inny pomysł i czterech niezadowolonych przy realizacji jednej. Także muszę powiedzieć, że to jest duże wyzwanie ściągnąć kogoś przyciągającego do Kruszwicy, ale będziemy walczyć o to na tych dniach Kruszwicy. Także wracając, proszę pana, tak, nowy dyrektor Centrum Kultury dostanie to zadanie, będzie zobowiązany, żeby was po prostu wyciągać. W ogóle każda inicjatywa, która do nas przychodzicie. Nie wiem, nie chcę wymieniać nazwisk, nie chcę was tutaj, że tak powiem, denerwować, ale dziękuję tym wszystkim, którzy do mnie przychodzą, czy do mnie, czy do kolegi Adama, czy do naszej tutaj promocji i mają inicjatywę i mówią tak, słuchajcie, mamy pomysł, byśmy chcieli zrobić to, to i to, mamy jakiś wkład własny, szczególnie osobowy, naszą energię, nasze kontakty i my mamy lekko jako urząd pomóc. I ja jeszcze raz powtarzam, od początku, jak zacząłem tutaj pełnić tą funkcję, że my jesteśmy na takie rzeczy bardzo otwarci i tutaj dziękuję za zlot Mercedesa, który będzie w którąś niedzielę piękną. Fajna rzecz, fajna impreza. Czy zlot motoryzacyjny, motocyklowy, to może nie, bo tak nie było, ale te zloty motoryzacyjne fajnie się cieszyły dużym zainteresowaniem.
6: We wrześniu chyba był jakiś.
5: Tak, i zlot Mercedesa, to był w ogóle, to zablokowana Kruszwica. Zlot Mercedesa będzie taki 150 aut zabytkowych, takich jakby to powiedzieć, pasjonatów tutaj z dużej części Polski zgromadzi, więc na to już mieszkańców zapraszamy. I takie inicjatywy tak, także jak pan uważa, że potencjał pana jest tutaj do wykorzystania, no mówię, no jak najbardziej jesteśmy za, w nowym obiekcie Centrum Kultury dopiero będzie przestrzeń.
6: Ponownie pan Arkadiusz pyta, panie burmistrzu, 230 osób, o właśnie teraz 230 doszła na żywo, rośnie. Co z projektem zaplecza na klubu Gopła, który powstał za poprzednika i kosztował gminę sporo pieniędzy?
5: Robimy. Jakie ma pan Arcadiusz, jakie ma wątpliwości? No przecież ja o tym kilkukrotnie mówiłem już dzisiaj na początku tego spotkania. Myślę, że też, aczkolwiek może rzeczywiście mnie się wydaje, że państwo to słyszeliście, to powiem jeszcze raz. Zaczynamy w tej chwili przebudowę stadionu miejskiego w Kruszwicy. On będzie realizowany w dwóch etapach. Pierwszy, ale w jednym czasie będzie realizowany, ale w dwóch projektach. Pierwszy projekt, na który mamy już dofinansowanie, w wysokości 3,4 miliona złotych, to jest budowa stadionu lekkoatletycznego w miejsce tych starych elementów i powstanie po prostu nowa cała infrastruktura oraz powstanie tablica oświetlenie, tablica plus zadaszone

0: Będzie na to przetarg. Czekamy jeszcze tylko na jeden konkurs organizowany przez Urząd Marszałkowski, ale jesteśmy dobrej myśli. I nawet czy dostaniemy, czy nie dostaniemy, to zaplecze musi być razem z stadionem, który za 2 lata powstanie, oddane w jednym czasie i będzie. Ja nie wiem, jaki problem. Ja chyba kilka razy o tym mówiłem, ale może warto było jeszcze raz.
1: Pani Irena pyta, a dlaczego świetlica w Kobylnikach jest tylko wynajem, a co z młodzieżą, którzy nie mają gdzie się podziać, była budowana dla nich i zamknięta dla młodych, już nikogo nie interesuje.
0: To ja pierwsze słyszę. Ja generalnie uważam, że świetlica w miejscowości Kobylniki jest jedną z bardziej uczęszczanych przez mieszkańców na co dzień. Niedawno jakiś fajny projekt był realizowany przez Fundację Hodowców Gęsi. Natomiast mamy tam zatrudnionego opiekuna, tak jak w większości świetlic, na 25 godzin w miesiącu, więc ja myślę, że jakby tutaj sołtys, macie dobrego sołtysa w Kobylnikach, naprawdę, pozdrawiam Adama, to jest człowiek niezwykły, jemu się bardzo chce i on jest bardzo zdolny do takich poświęceń, no, to jest rzadka postawa, więc wykorzystajcie to i również pani, to polecam, żeby się skomunikować z sołtysem, dogadać sprawę z opiekunem świetlicy, żeby ją otwierać w momentach, kiedy tego potrzebują mieszkańcy czy młodzież. Wiem, że tam ja bardzo często jestem zaproszony na różne wydarzenia, jakieś mamy tam, przede wszystkim oczywiście rządzą tam seniorzy, ale młodzież jak najbardziej fajnie. Zapraszam.
1: Pan Mateusz pyta, panie burmistrzu, bardzo dużo mówi się w Kruszwicy o ludziach, którzy grają w koszykówkę, piłkę nożną. A co z ludźmi, którzy lubią zagrać w siatkówkę na plaży latem? Nie ma żadnego zadbanego boiska. Ci, którzy spotykają się pod siatką, muszą jeździć do Łojewa. Czy jest szansa zrobić prawdziwe boisko bez szkieł i psich kup w piasku?
0: No to gdzie? Pamiętajcie, że my jesteśmy w tym obszarze Natura 2000 i tu tak patrzę, że jak... To nie jest duża inwestycja, nie? Pytanie, czy aż tak będzie dużo osób zainteresowanych? Ja chętnie bym w ogóle, nie widzę w Kruszwicy siatkówki, bo może amatorsko, ale kampanie parę lat temu były bardzo widoczne. Natomiast tak, mamy koszykówkę, rzeczywiście mamy piłkę nożną, mamy lekkoatletykę, z tego jesteśmy znani. Jak się spotykamy z tymi działaczami, to są, brakuje pewnie, i mamy wiosła. Ale brakuje pewnie jakiejś osoby, która by zechciała po prostu poprowadzić, bo jest dużo osób zainteresowanych tym sportem. Brakuje mi tutaj, i pan w ogóle jest pierwszym takim sygnałem w tej sprawie. No nikt nie ma takiego oczekiwania. Nie będziemy robić rzeczy, których ludzie nie chcą. Jeżeli tego bardzo chcecie, zbierze się grupa ludzi, możemy pokombinować i pomyśleć. Inna sprawa, gdzie to może być. Na Cyplu no nie jest to dobry pomysł. Nie mamy tam zaplecza takiego. Po drugie, tam nie ma miejsca. Tam jest tak, bym powiedział, trzeba byłoby wyciąć trochę drzew. Pozdrawiam pana dyrektora Andrzeja Sierackiego, żeby ewentualnie boisko i zrobić piłkochwyty, żeby ta woda... Patrzyliśmy na to, nie kryję, że ja patrzyłem, żeby to obecne boisko przesunąć na stronę zachodnią, w stronie loku i tam, żeby zrobić piłkochwyty i ewentualnie tam, żeby zrobić boisko bliżej tego, żeby tego więcej miejsca było tutaj na froncie. Też, no to jest kolejna sprawa, strefa 100-metrowa i przebudowa tego obiektu na Cyplu. Oczywiście też musimy to w tej kadencji absolutnie zrobić. To straszyć i to wstydu nam co ile przynosi. Ja muszę się z tego tyle tłumaczyć. Jak ktoś z zewnątrz przyjedzie, to zobaczy, to jest po prostu chwyta się za głowę, co to jest, ale jeszcze trochę. Jak zdejmiemy strefę 100-metrową, otworzymy możliwości budowy czegoś nowego w tym miejscu, bo teraz nie wolno. Także z tym boiskiem jestem otwarty, ale pan przyjdzie, pogada. No może coś wymyślimy tutaj jeszcze, nie? Może ma pan jakieś miejsce, gdzie moglibyśmy to zrobić, co będzie dla was jakieś optymalne. No, jakieś wielkie koszty to nie są przecież, nie?
1: Nowa Kruszwica pyta, czy naprawdę zadłużone Nakło jest dla pana wzorem do naśladowania inwestycji? Jak ktoś nie wie, to tam jest prawie lub już ponad 100 milionów długu.
0: Ale 250 milionów dochodu. My mamy 130, 150, zależy, czy zobaczymy, czy bieżące, czy inwestycje. Mamy 150 milionów dochodów z tymi zewnętrznymi do inwestycji, a będzie w tym roku dużo więcej. A mamy, no, będziemy mieć w tym roku 4 miliony zadłużenia. Ja uważam, że nie chciałbym doprowadzić do jakiegoś zadłużenia, które spowoduje destabilizację sytuacji gminy. Ale z drugiej strony nieinwestowanie to jest tak, że to jest cofanie się do tyłu, to nie jest dobre. To jest oksymoron, ja wiem, ale to jest uwstecznianie gminy.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
3: To jest tydzień. To jest tydzień.

0: Radio Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja.
1: A dzięki, że pytasz, Kizo. Wszystko dobrze, a nawet jeszcze lepiej, bo jak ma być w weekend? Nawet jak pada to u nas like sun is shining, bo takie jest weekendowe melo. Poczuj to.

0: Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
3: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Po reklamie.
7: Melo Radio Inowrocław.
8: Słuchaj na 98,1 FM.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
9: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. W dzisiejszym magazynie wracamy do rozmowy, podczas której mieszkańcy miasta i gminy zadali burmistrzowi Kruszwicy Mikołajowi Bogdanowiczowi szereg trudnych i bardzo konkretnych pytań. Co na nie odpowiedział? Posłuchajcie sami, tylko w Melo Radio Inowrocław.
10: Ale z drugiej strony nieinwestowanie to jest tak, że to jest cofanie się do tyłu, to nie jest dobre, to jest oksymoron, ja wiem, ale to jest uwsteczenie gminy. I uważam, że my potrzebujemy pilnie dużych inwestycji, żeby zatrzymać ludzi w Kruszwicy, żeby spowodować, żeby to miejsce było na tyle piękne, że ci, którzy wyjechali, żeby tu wrócili, bo się takie osoby pojawiają, szanowni państwo. Teraz jest, no już nie będę mówił, bo nie chcę zapeszyć, ale jest firma, która z zagranicy, właściciel polski, niewiele starszy ode mnie o rok, chce przenieść firmę tutaj, bo tam się gdzieś tam znudziło, a Polska i Kruszwica mu zawsze w sercu jest. Takich ludzi jest dosyć dużo, tylko musimy to stworzyć warunki, więc jak nie będziemy, szanowni państwo, inwestować, to my nie mamy szans na nic, nie? Dlatego stadion, centrum kultury, rynek, fontanna, lodowisko z funkcją całoroczną, wodę, otwarcie wody, to trzeba iść, naprawdę. I inne jeszcze rzeczy, których w tej chwili nie wymieniam. Natomiast też nie można przestrzelić oczywiście, bo basen byłby moim zdaniem przerostem formy nad treścią i by nam robił więcej kłopotów niż zysku.
11: Drugie pytanie od Nowej Kruszwicy. Czy nie uważa pan, że zwalnianie ludzi z Urzędu Miejskiego, co skończyło się dla pana przegraną w sądzie, było zasadne? Może trzeba było poczekać na decyzję służb? Łatwo się wydaje nie swoje pieniądze na przegrane rozprawy.
10: Jeszcze raz bym podjął tą samą decyzję. My ustaliliśmy, szanowni państwo, tutaj, że doszło do rzeczy niebywałej. Jak chcecie państwo, to jeszcze raz, żebym powiedział, bardzo chętnie to powiem, bo widziałem tu również na sesji. Tutaj były wypłacone z budżetu gminy pieniądze za komisje, które się nie odbyły. Czyli były fikcyjne komisje i wypływały pieniądze z urzędu. Były podrobione podpisy radnych i radni, których podpisy zostały podrobione, potwierdzili to. Więc ja powiem tak, ja powtarzam raz jeszcze, to jest zawsze tak, że po czasie można różnie do tego podejść, a tak jeszcze raz na chłodno, na spokojnie. Doszło tutaj w mojej ocenie do przestępstwa. Nie wiem, jak to ocenią organy ścigania, różnie z tym prawem w Polsce jest. Ale no ja mam twarde informacje i dowody, ja mam oświadczenia ludzi, którzy w ten sposób mi tu się wypowiedzieli. To nie są ludzie wielcy, jacyś moi wspaniali zwolennicy. To są ludzie wręcz, którzy też zobaczyli coś, czego się też nie spodziewali. Powiedzieli to, co powiedzieli, mamy to udokumentowane. Ja uważam, że inaczej postąpić nie można było. Ja nie chcę wchodzić w szczegóły, dlaczego my przegraliśmy sprawę w sądzie pracy, ale ja jeszcze raz tą decyzję bym podjął.
11: I trzecie, ostatnie pytanie od Nowej Kruszwicy. Porównuje pan planowane lodowisko w Kruszwicy do funkcjonującego obiektu w Mogilnie, gdzie, według podawanych danych, sprzedaje się średnio około 120 biletów dziennie. Na jakiej podstawie zakłada pan, że podobna frekwencja jest realna w Kruszwicy, biorąc pod uwagę, że Mogilno jest jedynym lodowiskiem w swoim powiecie, natomiast w naszym przypadku już na starcie występuje konkurencja w postaci lodowisk w pobliskich miejscowościach, na przykład Inowrocław, który również je buduje?
10: Dlatego 300 tysięcy zysku nie przewiduję. Chciałbym być blisko zera i to będzie dla mnie optymalne rozwiązanie, natomiast myślę, że zrobimy to dobrze. Nasze lodowisko będzie bardzo nowoczesne. Skorzystają z tego młodzi ludzie, jak już powiedziałem, w formie WF-u. Swoją ofertę skierujemy na południe, czyli tam, gdzie nie ma to, Włocławek nie ma przecież tu. Na razie to taka pustynia, jeżeli chodzi o te obiekty. Uważam, że mamy duże szanse na to, żeby w jakiś sposób ta ilość była taka. No, ja mam kilka pomysłów, nie chciałbym zdradzać, bo mamy, po prostu mamy, chcemy wyjść naprzeciw nawet do innych samorządów. Będzie to też zadanie troszeczkę nowego menadżera. Także ja jestem spokojny. To nie zrujnuje, szanowni państwo, naszego budżetu. A to, co powiedziałem wcześniej, nie wiem, czy państwo z Nowej Kruszwicy od początku jesteście, że my chcemy też, żeby ten obiekt nie generował jakichś tam większych strat w tych 7 miesiącach, kiedy lodowiska nie będzie. Liczymy na to, że on będzie również na siebie zarabiał. Więc no, powiem tak, ja jestem tutaj optymistą. Jeszcze raz powiem, to jest inwestycja, jeżeli chodzi o koszty utrzymania, bezpieczna. Do szkoły, dwie szkoły to jest dzisiaj 5 milionów dokładki rocznie, a tutaj mówimy o tym, że jest szansa, żeby wyjść przy inwestycji, która stanowi wartość dodaną w Kruszwicy, na zero. A chciałbym wyjść na zero, to jest cel taki fajny, żeby pokrywać te koszty osobowe, ewentualnie energii. Fakt faktem, przyznaję, że 15 stopni na plusie przez całą zimę będzie problemem. Ale już taka temperatura jak teraz, no to jest nie problem, żeby to lodowisko się utrzymało. Czyli około zera, kiedy nie trzeba bardzo mocno tej temperatury tam walczyć o ten lód, no to jest zupełnie, to są też, niestety, to będzie miało wpływ. Ciepła zima spowoduje, że może być jakiś tam kłopot, ale zima taka jak teraz spowoduje, że te zyski na pewno będą.
11: Cezary Wojciech Kośmicki pyta, co było najlepszego w pracy jako wojewoda kujawsko-pomorski?
10: Suchar. Takie zawsze jest milczenie po sucharze. Ja pierniczę. No, wie pan co, 8 lat mam podsumować? Cieszę się, że mogłem służyć ojczyźnie. Naprawdę tak do tego podchodziłem. I cieszę się, że w drugiej kadencji mogłem dużo rzeczy zrobić dla Kruszwicy, bo w pierwszej jeszcze nie było tej przestrzeni. Człowiek się musiał pewnych rzeczy i ścieżek nauczyć, ale się nauczyłem. I te trzy ronda, szanowni państwo, most, inwestycje ściągnięte do Kruszwicy, uważam, że zmieniły oblicze naszego miasta, bo było już tak średnio z tym przejazdem. Jeszcze trzeba dużo zrobić, przyznaję, ale no nie był stracony czas na pewno dla państwa jako do samorządu, samorządowców. Ja rozumiem, że to też był efekt późniejszego wyborów, za to również serdecznie dziękuję. Natomiast rzeczywiście no, to na pewno było takie doświadczenie i poznanie wielu ludzi z tej dobrej i złej strony, bo tam też momentami nie było, szanowni państwo, łatwo, delikatnie rzecz ujmując. Cieszę się, że dzisiaj z perspektywy tego, że jestem burmistrzem, jestem w zarządzie konwentu burmistrzów, czyli w tej piątce tego całego gremium, czy jak bywam w urzędzie marszałkowskim, czy jak bywam w urzędzie wojewódzkim, pozdrawiam panów wojewodów. Ja nie mam popalonych, szanowni państwo, mostów. Zbudowane relacje dzisiaj pracują dla Kruszwicy i uważam, że dobrze jest, jak jest. Aczkolwiek, czy bym wrócił? Chyba dwa razy bym do tej rzeki nie wszedł akurat.
11: Katarzyna Woźniak pyta, panie burmistrzu, czy jest możliwość w Kicku doprowadzenia światłowodu, bo jest w Janocinie i Tarnówku, droga również tragedia. Niestety, ale sołectwo Kicko jest tylko z nazwy, bo nic tutaj nie jest robione. Ostatnio prawie 20 lat temu były pampy. Inwestuje się tylko w Tarnówko i Janocin, a sołectwo Kicko, jak sama nazwa wskazuje.
10: Jakby teraz Tarnówko, a czy tak, Tarnówko ma drogę teraz zrobioną, fakt. Nic nie mówię, Janocin pewnie bardziej czuje się pokrzywdzony. Kicko jest rzeczywiście na lekkim oboczu. Przyznaję, że tam się pojawia jedna perspektywa, ale też nie chciałbym o niej w tej chwili mówić. No wiem, szanowni państwo, chciałbym bardzo. Światłowód do Kicka jest mało realny, to sobie to powiedzmy, że to też nie jest inwestycja gminna. Ten światłowód powstał poprzez tą inwestycję państwa, która spowodowała, że on jest zbudowany w niektórych miejscach w naszej gminie i cieszmy się z tego, natomiast no, na razie tam światłowodu do Kicka nie przewidujemy. Ja wiem, że jest problem z połączeniem z internetem, ale no, to nie jest w naszych możliwościach. Natomiast jest tam pewien pomysł na tą drogę przede wszystkim, ale nie chciałbym też na razie dużo mówić. No, mam nadzieję, że coś uda nam się zrealizować.
11: Pan Łukasz się przyłącza do pytania o boisko do siatkówki. Oczywiście wyrażamy chęć współpracy i pomocy przy pracach na boisku.
10: Czyli my boisko zrobimy, tylko tak, musimy wybrać miejsce i teraz pytanie, czy chcecie w to rzeczywiście tutaj grać, że to nie będzie tak jak z tymi 37 czy 8 placami zabaw na terenie gminy, że budujemy te place zabaw i one się kończą, szanowni państwo, czym? One się kończą później, już wiem, gdzie możemy to zrobić, one się kończą, te place zabaw, tym, że stoją. I nic się tam nie dzieje i zarastają zielskiem i tylko się wszyscy na siebie denerwują, bo trzeba to utrzymać. Myślę sobie, jakbyście bardzo chcieli, to tak sobie myślę, że chyba takie boisko, nie wiem, czy to jest na tym terenie sprzedanym, czy naszym, przy stadionie mi się wydaje, że coś takiego, no ale możemy spróbować na Zagoplu, jeżeli uważacie, że moglibyśmy tą infrastrukturę jakoś tutaj dostosować do tych wymogów tego, bo rozumiem, że trzeba byłoby to sprofesjonalizować, to ja jestem jak najbardziej za. Ja nawet was serdecznie zapraszam. Panie, naprawdę możemy, czy przez Messengera teraz, żeby już nie kombinować, ja jestem tutaj obecny na mediach społecznościowych, to możemy się na jakiś dzień umówić, jeżeli macie taką determinację i taką potrzebę, to bo to jest nieduży nakład, a uważam, że jeżeli zrobiliście coś dobrego, to możemy jeszcze jakąś imprezę zrobić, no bo na tym cyplu to tam nie ma warunków, no nie ma. Do profesjonalnego.
11: Panie burmistrzu, 14 minut do końca.
10: Jak to?
11: Do końca czasu antenowego.
10: Nie było pytań, to my dzisiaj szybko.
11: Ale dzisiaj jaki wysyp? Nie wiem, że będzie wysyp. Panie burmistrzu, pani Rena ta pyta, ale konkretnie odpowiedzi nie było odnośnie ulicy Nektarowej i Miodowej. Po deszczu zapraszamy, tylko trzeba w kaloszach odwiedzić te dwie ulice.
10: Ja się dziwię w ogóle, że tu nie ma akcji, bo ja byłem, spodziewałem się, że nas tutaj będziecie, przede wszystkim mnie, będziecie męczyć za te drogi gruntowe. Mamy w Kruszwicy, na terenie gminy Kruszwica, szanowna pani i szanowni państwo, 300 km dróg gruntowych. O 200 km zabiegają sołtysi, radni. To są drogi, które są uczęszczane, które powodują nie dojazd do pól, tylko dojazd do ludzi. Więc 200 km to jest poważne wyzwanie. Jedną z tych dróg jest Nektarowa. Jak już powiedziałem, dla mnie priorytetem, nie zrobię tam drogi, dopóki nie zrobimy tam kanalizacji. Wiem, że teraz mamy sytuację wybitnie trudną. Ratujemy się tam wysypaniem tego gruzu, kamienia. Ale nie teraz. Teraz mamy zmarzlinę i ta woda jak troszeczkę nie wsiąknie, musicie się niestety uzbroić w cierpliwość i przeżyć te najbliższe kilka dni, kilka nawet może tygodni, bo nie wiadomo jak to spowoduje się, że tam mamy na metr zmarzniętą ziemię. Nie przesiąka w tej chwili woda, nie osusza się łatwo teren. Zresztą widzimy co jest. To jeszcze w naszej gminie mam takie wrażenie, że patrząc na komunikaty Urzędu Wojewódzkiego, gdzie w niektórych gminach po prostu przepompowania wody, tam więcej śniegu po prostu spadło. Chciałbym tego śniegu więcej, bo mamy mało wody, szczególnie w Jeziorze Tryszczyni i w Jeziorze Gopło, ale nie tylko. No ale teraz konsekwencje w tym krótkim okresie czasu są duże. Więc ja drogi w tej chwili pani nie obiecam, lamp pani nie obiecam, ale zabierzemy się za kanalizację. Chciałbym wszystko, ale nie da się.
11: Pani Marlena Trybuszewska pyta. Witam. W naszej gminie jest coraz więcej dzieci zdiagnozowanych ze spektrum autyzmu, ADHD, Asperger. Nie ma u nas szkoły integracyjnej. Najbliższa jest w Inowrocławiu. Czy w związku z tym jest możliwość utworzenia klas integracyjnych, oddziałów, terapii dla tych dzieci?
10: No jest problem, nie? Podejmiemy się tego wyzwania. To nie jest pierwszy sygnał. Jest dużo osób z tym spektrum autyzmu. My mamy taki specjalny dzień tutaj nawet, który tutaj podnosimy te kłopoty, robimy tam takie wydarzenie pod się wierzą, czy tam teraz była na rynku. No jest kłopot, szanowni państwo. Ilość orzeczeń o niepełnosprawności dzieci, które wchodzą do systemu naszej oświaty i powodują, że no nie potrzebują na przykład dodatkowego nauczyciela, jest ogromna, przez to też rosną koszty, ale ja widzę też, że to jest albo choroba cywilizacyjna, czy te media społecznościowe, czy coś jeszcze ma na to taki negatywny wpływ, nie wiem, bo to rozumiem, że to jest stwierdzenie jednak przez zespół, przez lekarza. Poważna to jest sprawa, no i rzeczywiście wyzwanie jest to duże. No chyba tak, chyba to jest, bo jeszcze nie mówimy o seniorach i o problemach, które będą rosły z roku na rok, jeżeli chodzi o seniorów, czyli te osoby, które pojedynczo gdzieś tam mieszkają, o które trzeba będzie zadbać w dużo większym stopniu. Tam też spodziewam się, szanowni państwo, a mówimy przede wszystkim o wojnie, o schronach, a o tych się przestało niestety mówić, ale to będzie nasze wyzwanie. Natomiast to okej, no. Nie chcę obiecać, że znajdę jutro rozwiązanie, ale pochylimy się na pewno nad tym tematem.
11: Pan Michał Duszczak. Majówki w Kruszwicy. Powiem tak, ja wiem, że ten... Po pierwsze tak, chciałbym odnośnie imprez jedną rzecz powiedzieć. Złożyliśmy pewien wniosek związany z wydarzeniem patriotycznym. Mam nadzieję, że on zyska aprobatę i będziemy mogli zrobić jakieś wydarzenie, bo takiego wydarzenia jeszcze nie było, a brakuje. Plenerowe. Natomiast, proszę państwa, my zrobiliśmy w tamtym roku 176 wydarzeń kulturalnych na terenie gminy Kruszwica, większych, mniejszych. Ten maj, były te mistrzostwa, potem bardzo aktywny czerwiec. Ja miałem takie wrażenie, nie wiem, czy państwo nie odnosicie takiego wrażenia, że był trochę przesyt. Proszę się na mnie nie gniewać, że to powiedziałem. To jest moje odczucie.
9: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław. Do usłyszenia.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
9: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. Burmistrz Kruszwicy Mikołaj Bogdanowicz zabrał głos w sprawach, które poruszają mieszkańców. Przez 2 godziny odpowiadał na pytania zadane podczas transmisji na żywo, dotyczące codziennych problemów, inwestycji i funkcjonowania gminy. Jak to wyglądało? Posłuchajcie sami.
10: No ale teraz konsekwencje w tym krótkim okresie czasu są duże. Więc ja, drogi, w tej chwili pani nie obiecam, lamp pani nie obiecam, ale zabierzemy się za kanalizację. Chciałbym wszystko, ale nie da się.
11: Pani Marlena Trybuszewska pyta. Witam. W naszej gminie jest coraz więcej dzieci zdiagnozowanych ze spektrum autyzmu, ADHD, Asperger. Nie ma u nas szkoły integracyjnej, najbliższa jest w Inowrocławiu. Czy w związku z tym jest możliwość utworzenia klas integracyjnych, oddziałów, terapii dla tych dzieci?
10: No jest problem, nie? Podejmiemy się tego wyzwania. To nie jest pierwszy sygnał i jest dużo osób z tym spektrum autyzmu. My mamy taki specjalny dzień tutaj nawet, który tutaj podnosimy te kłopoty, robimy tam takie wydarzenie pod mi się wierzą, czy tam teraz była na rynku. No jest kłopot, szanowni państwo. Ilość orzeczeń o niepełnosprawności dzieci, które wchodzą do systemu naszej oświaty i powodują, że no nie potrzebują na przykład dodatkowego nauczyciela, jest ogromna, przez to też rosną koszty, ale ja widzę też, że to jest albo choroba cywilizacyjna, czy te media społecznościowe, czy coś jeszcze ma na to taki negatywny wpływ, nie wiem, bo to rozumiem, że to jest stwierdzenie jednak przez zespół, przez lekarza. Poważna to jest sprawa, no i rzeczywiście wyzwanie jest to duże. No chyba tak, chyba to jest, bo jeszcze nie mówimy o seniorach i o problemach, które będą rosły z roku na rok, jeżeli chodzi o seniorów, czyli te osoby, które pojedynczo gdzieś tam mieszkają, o które trzeba będzie zadbać w dużo większym stopniu. Tam też spodziewam się, szanowni państwo, no, mówimy przede wszystkim o wojnie, o schronach, a o tych się przestało niestety mówić, ale to będzie nasze wyzwanie. Natomiast to okej, no. Nie chcę obiecać, że znajdę jutro rozwiązanie, ale pochylimy się na pewno nad tym tematem. Powiem tak, ja wiem, że ten... Po pierwsze tak, chciałbym odnośnie imprez jedną rzecz powiedzieć. Złożyliśmy pewien wniosek związany z wydarzeniem patriotycznym. Mam nadzieję, że on zyska aprobatę i będziemy mogli zrobić jakieś wydarzenie, bo takiego wydarzenia jeszcze nie było, a brakuje. Plenerowe. Natomiast, proszę państwa, my zrobiliśmy w tamtym roku 176 wydarzeń kulturalnych na terenie gminy Kruszwica, większych, mniejszych. Ten maj, były te mistrzostwa, potem bardzo aktywny czerwiec. Ja miałem takie wrażenie, nie wiem, czy państwo nie odnosicie takiego wrażenia, że był trochę przesyt. Proszę się na mnie nie gniewać, że to powiedziałem. To jest moje odczucie. I stwierdziliśmy, że będziemy robić mniej wydarzeń, a mocniejszych. W tym roku się koncentrujemy, szanowni państwo, na Centrum Kultury. Prosiłbym o to, żeby ten rok, a wiem, że to tak nie będzie łatwo, dużo się będzie działo, bo my 150 zaplanowaliśmy, pewnie jeszcze urośnie ta ilość tych wydarzeń, ale no, te Centrum Kultury troszeczkę chcemy doposażyć, jeszcze pewne rzeczy unowocześnić, tam zrobić tak, żeby było już naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Między innymi możliwość jakby ustalania miejsc, czy ewentualnie jak będą biletowane rzeczy, bo takie częściowo też przewidujemy. żeby można to było zrobić już całkowicie przez internet elektronicznie, nie tam broń Boże przez osobiste kupienie biletów. To też będzie możliwość, ale żeby przede wszystkim ten system tam już funkcjonował tak, jak to na całym kraju ma miejsce, w tych nowoczesnych muzeach, miejscach. I wracając do tych imprez, wydaje nam się, że zrobienie mniejszej ilości imprez mocniejszych ma dużo większy sens niż robienie takich wydarzeń, które kosztują bardzo dużo wysiłku i też pieniędzy, ale wprowadzają pewną monotonię w mieszkań. No, nudzicie się Państwo, mam wrażenie, tymi wydarzeniami, więc będzie i wydarzeń mniej, a chcemy postawić w przyszłości, bardziej bym prosił, żeby patrzeć na rok 2027, mniej wydarzeń, ale mocniejszych w Kruszwicy. Nie co tydzień, może co trzy, ale takie konkretniejsze. Tak to sobie, Szanowni Państwo, po tych moich niecałych 2 latach doświadczenia wyobrażam. Jeżeli Państwo uważacie inaczej, nie ma sprawy. Możemy jakby to robić. Teraz tak, co my przewidujemy w tym roku? W tym roku przede wszystkim Dni Kruszwicy. Dogrywamy ostatnie rzeczy. Mamy porezerwowane terminy 3 artystów. 3. Które to po raz pierwszy coś takiego będzie miało miejsce, które mam nadzieję, że odnajdą akceptację. Ale jeszcze raz powiem, że z 5 osobami rozmawiałem w sprawie Dni Kruszwicy. Każdy ma inny pomysł na gwiazdę. I teraz tak pomyślałem sobie, że to są tak różne pomysły, że 4 pozostałych nie będzie zadowolonych. Więc naprawdę ciężka sprawa w tej chwili. Mamy chyba trochę przesyt tego wszystkiego, za dużo jest. Natomiast na pewno Dni Kruszwicy, na pewno chcemy zrobić dobre szanty. Mamy 100-lecie klubu żeglarskiego Popiel 26 czy 7 czerwca, więc na Cypru na szanty zapraszam i chcemy to zrobić tak, żeby dużo było żaglówek na jeziorze, także będziemy o tym mówić wcześniej. Szanty fajne były wtedy, chociaż mechanicy szanty nie przyjadą dla wszystkich tych, którzy lubią bitwę. No to niestety nie pasuje im ten termin. Bardzo nad tym ubolewam. My tego terminu nie możemy zmienić. Potem zrobimy dużą noc DJ-ów i tutaj podziękowania dla nadkopenskiego nurtu na czele z Pawłem Budnerem. Dużą noc DJ-ów zrobimy w lipcu, oczywiście wcześniej Kujawskiej Nowalijki. To wydarzenie, które tutaj robimy z dużym też nakładem sił, ale małym finansowym, ale to wydarzenie ściąga dużo ludzi. Na pewno jest pomysł na Zawisze Czarnego, przedstawienie historyczne. Czekamy jeszcze na jedną rzeczywiście ważną decyzję w tej sprawie, ale będziemy chcieli zaakcentować Zawisze Czarnego w Kruszwicy i robić co roku jedną taką imprezę o charakterze historycznym, żeby jednak ten charakter naszej gminy, nasza historia była podkreślana. Zawisza Czarny był tutaj starostą. W przyszłym roku będzie mijała 610. rocznica objęcia przez niego funkcji starosty. Także będzie okazja do czegoś większego na pewno. Co jeszcze? No polowanie na myszy, zakończenie, no i Mistrzostwa Europy po raz kolejny. To jest też dla nas duży wysiłek finansowy. Tutaj wspieramy pana prezesa. Będziemy technicznie tam pewne rzeczy poprawiać, żeby się wszystko tutaj odbyło w tym roku jak należy, jak co roku. Także to też ma trochę inny wymiar, może mniejszy dla państwa, no ale jednak tu się dużo dzieje wtedy. Także to będzie koniec września, tym razem inny tryb. Wtedy mieliśmy w maju, w roku 2026, a teraz piątym, a teraz pójdziemy na koniec września w tą dużą imprezę. Także te rzeczy się będą u nas działy, no i mówię, no tu mamy 150 wszystkich imprez. Ja wszystkich teraz nie będę wymieniał, bo trudno. Kruszwickie smaki i rzeczy, które po prostu zaplanowaliśmy na rok 2027. One są dostępne w tej chwili, szóste są dostępne w tej chwili i jeszcze za jakiś czas, jak już będziemy mieć gwiazdy dograne ostatecznie i wszystkie szczegóły, to jeszcze poinformujemy o tym szczegółowo. Chciałbym z tym patriotycznym tematem wjechać takim koncertem, natomiast no, bo u nas tego brakuje, uważam, w Kruszwicy. Jest to tak troszeczkę inaczej robione, może za mało podnoszone. Ja uważam, że powinniśmy powoli wrócić do tego dobrego tam przypominania o naszej wspaniałej historii, bohaterach.
11: Panie burmistrzu, 2 ostatnie pytania niestety, ponieważ czas nagli naszej transmisji. Pani Marta pyta, czy nie uważa pan, że w szkołach powinien być psycholog? I pani Żaneta Kowalska, którą serdecznie pozdrawiam, kadr naturalny. Czy jest szansa na lampy i remont ulicy Jesionowej?
10: Jeżeli chodzi o ulicę Jesionową, to Szanowni Państwo, złożyliśmy wniosek do pana wojewody o ulicę Jesionową. No, ale zaraz. Mi się wydaje, że pani Żelto obok pani są lampy. Do samego końca, zaraz. Tak mi się wydaje. Natomiast ja to tam przyjrzę się. Natomiast jeżeli chodzi o samą ulicę Jesionową, to złożyliśmy wniosek o dofinansowanie do wojewody. Jesteśmy na dalekim miejscu na liście rezerwowej. I to jest no, jakaś tam szansa na to, że będziemy ją robić, jest, ale nie aż tak duża, gdybym chciał. Natomiast co do lamp, to raczej postaramy się to zrobić. Z tego co wiem, to projekt na te lampy, tak, rzeczywiście, Jesionowa, lampy, projekt to jest osobna sprawa niż droga. On jest przygotowany, także my to pewnie, jak mamy przygotowany projekt wcześniej czy później, to odhaczymy tą lampę. Dobra, to przepraszam. Teraz mi się to przypomniało, bo dużo tych tematów, szanowni państwo, mamy naprawdę bardzo dużo. 47 zadań w budżecie, a jeszcze kilka dojdzie, więc to gdzieś może umknąć oczywiście. Lampa będzie.
11: Wszystkie pytania, które nie padły, padną w następnej transmisji. Będzie następna transmisja?
10: A, psycholog? Co do psychologa. A co, nie będzie?
11: No, tutaj zostałem panu pole do popisu.
10: A panie Jakubie, pan...
11: No, bardzo chętnie, tak? Proszę bardzo.
10: Pan Jakub jest za, ja nie mam nic przeciwko.
11: Ja bardzo lubię zadawać pytania.
10: Cieszę się, a ja lubię odpowiadać na pytania. Cieszę się, że w ogóle mogliśmy ten czat przeprowadzić. Co do psychologa, no przepraszam, ja mam takie wrażenie, że w ogóle jest deficyt tej grupy zawodowej bardzo duży. Ja widzę tutaj po świetlicy socjoterapeutycznej, pozdrawiam Hanię Lewandowską i panią Malwinę Łudzik. Fajną robotę robicie, natomiast wiem, jaki jest problem z tym, jakie jest zapotrzebowanie psychiatryczne, psychologiczne dla dzieci, jaki jest deficyt. Jeżeli czegoś nie ma, to przede wszystkim jest to związane z tym, ale rzeczywiście no, mamy teraz na przykład bardzo niefajny przykład z sąsiedniej gminy. Ja będę o tym głośno mówił, no, ale wiecie dobrze, co się wydarzyło 2 dni temu u naszych sąsiadów. Bardzo współczuję tutaj i kierownictwu szkoły, i panu wójtowi, bo no, niestety takie rzeczy się zdarzają mi. Ale to media społecznościowe, dotknijcie państwo te dzieci, chociaż ja sam mam wyrzuty sumienia i też sobie z tym nie radzę. Przegrywam walkę na każdym polu. Bo tak, takie są tu już czasy i też te dzieci mają swoje prawa jakieś, aczkolwiek chyba nie, aż tak bardzo od nas dużo zależy, także też zachęcam do tego, bo tam są złe rzeczy, proszę kontrolować chociażby, co się dzieje w tym miejscu. Państwo jeszcze jesteście, pewnie większość z was to robi, ale naprawdę uważam, że to jest całe zło, które potem determinuje działania naszych dzieciaków i powoduje różne kłopoty między nimi i samych ich osobiście. Jeszcze jakieś pytanie?
11: Teraz jest jeszcze ogólnie tak, że największa ochrona to jest, czy mamy 18 lat, tak czy nie, no i dziecko klika. Tak. I nikt tego nie weryfikuje. Mają to być zaostrzane, ale nie wiem, czy to będzie zaostrzane.
10: Dzisiaj techniczne możliwości i aplikacje, które kontrolują i rodzic może widzieć, co te dzieci oglądają i pewne ograniczenia wprowadzać, jednak są. Wymaga to trochę zachodu. No tak, ale to włączę sobie coś tam, YouTube'a sobie włączę w telewizji, co ja mam z nim zrobić, no.
11: Panie burmistrzu, podsumowanie krótkie.
10: Bardzo dziękuję za te pytania. Miałem pewne obawy, że nikt nie będzie oglądał tego czatu. Nie mówię, co to będzie? No, nikt się nie odzywa przed. Żadnych pytań nie ma. Ostatnio było ostrzej. Było przed.
11: Wydaje mi się, że na wiele więcej pytań teraz odpowiedzieliśmy niż podczas ostatniej transmisji. Dostało może z 6-7 pytań, ale takich rozbudowanych.
10: Ale wtedy było więcej, nie? W każdym razie, szanowni państwo, bardzo dziękuję za to, że poświęciliście swój czas, bo to oznacza, że interesujecie się sprawami gminy. My nie jesteśmy tutaj nieomylni, jesteśmy tylko ludźmi. Nam się chce, ale prosiłbym też o to, żeby wiedzieć, że no może nie zawsze wszystko z waszej perspektywy wygląda, wam się może też wydawać, no dlaczego oni tego nie robią? To jest proste, oczywiste, łatwe. My napotykamy na rzeczy i bariery, których no, nie mamy czasu wam powiedzieć, dlaczego na przykład, nie wiem, jeszcze nie zaczęliśmy budować parkingu przy Janocinie. To jest ten dobry przykład, bo tam glina jest i niestety nie będzie wsiąkać i kamienia na betonach nie położymy, bo nie da rady, trzeba szukać innego rozwiązania i to wydłuży w ogóle cały proces i podroży oczywiście bardzo ten proces. Więc prosiłbym o też takie zrozumienie. Podaję tylko przykład, że to w każdym wymiarze napotykamy na różne takie przeszkody, ale nam się generalnie, szanowni państwo, chce nam się działać, staram się pracować, jesteśmy tutaj otwarci na to. Też prosiłbym o tą cierpliwość. Proszę też pisać, komunikować się, maila pisać. Ostatnio na przykład był pan w sprawie jeziora Gopło. Podniesiemy ten temat. Nie wiem, czy pan nas ogląda, czy nie. Ma pan rację. Tak nie może być, że to Gopło gdzieś tam jest zblokowane. Ja poproszę tutaj o to, żeby to naprawić, żeby to poprawić. Napisał pan bardzo fajnego maila, na podstawie którego my możemy na spokojnie komuś to pokazać, przegadać, przedyskutować, bo gdzieś tam napisać komentarz, czy gadać między sobą, to jest jedno, ale jak chcecie, żeby coś się zmieniło, to po prostu wprost to artykułujcie, nie będziemy na pewno na to, nie będziemy was lekceważyć, no i to, co będzie możliwe finansowo i możliwe tutaj organizacyjnie, będziemy chcieli po prostu poprawiać w Kruszwicy. Dziękuję uprzejmie.
11: Do zobaczenia.
9: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław. Do usłyszenia.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
9: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. Już niedługo rusza nabór do inowrocławskiego medyka. To szansa dla wszystkich, którzy chcą zdobyć kwalifikacje w zawodach medycznych. Jakie kierunki są dostępne i jak się zapisać? Posłuchajcie sami.
11: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal KI24info i Melo Radio Inowrocław, a wraz ze mną po raz kolejny już pani dyrektor inowrocławskiego medyka Ulsza Majewska. Dzień dobry, pani dyrektor.
0: Witam serdecznie pana, witam serdecznie państwa.
11: Pani dyrektor, który to już raz się spotykamy?
0: No, kolejny raz.
11: Kolejny enty nasty raz. Rusza nabór letni, wiosenno-letni można powiedzieć, tak, do naszego inowrocławskiego medyka. Co wyróżnia państwa szkoły na tle innych szkół?
0: No, ciekawe pytanie.
11: No, jak zawsze.
0: I niełatwe pytanie. Panie redaktorze, jesteśmy szkołą z bardzo bogatą tradycją. Tradycja i nowoczesność, tak bym powiedziała. Bo nasza szkoła to jest szkołą ponad 70-letnią, z bardzo dużym doświadczeniem. Kształciliśmy kadry medyczne od samego początku. To jest pielęgniarstwo, fizjoterapeutów, ratowników medycznych i wiele innych zawodów. Czyli mogę powiedzieć, że naszą siłą jest doświadczenie. Ale też i doświadczenie i tradycja, czyli przekazując wiedzę, łączymy ją z tradycją, to co jest istotą zawodów medycznych. Nie tylko współcześnie mówimy, że jest to zawód. Nie. Zawody medyczne to są zawody cały czas z powołaniem. Trzeba posiadać bardzo duże predyspozycje do zawodu. Oczywiście dzięki szkole wielu rzeczy się dowiaduje słuchacz. Mało tego, rozwija te swoje predyspozycje do zawodu. Ale zwracamy uwagę, oprócz przekazywania wiedzy, kształtowania umiejętności specjalistycznych, zawodowych, charakterystycznych dla danych zawodów, dodatkowo wartości, które są niezbędne do pracy z drugim człowiekiem, a w szczególności z człowiekiem chorym. Drugim naszym atutem to jest doskonała baza dydaktyczna. Ja używam tego słowa nie bez powodu. Bazę dydaktyczną mamy bardzo dobrą, oczywiście dzięki współpracy z organem prowadzącym, którym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Posiadamy pracownie specjalistyczne, sale wykładowe, ale również i zaplecze, czyli kąciki, tak nazwę, strefę taką relaksacyjną, w tej chwili używa się takiego określenia, która mieści się w korytarzach szkoły, na drugim szczególnie piętrze, gdzie słuchacze mogą sobie spokojnie wypić herbatę, kawę, zjeść śniadanie, czy po prostu poczekać na zajęcia. Pracownie są wyposażone w standard, czyli to, co jest, one przypominają gabinety specjalistyczne. Oczywiście baza jest doskonała, to nie znaczy, że my jej cały czas nie mamy wzbogacać. Nie, byłoby to błędem. Jest baza dydaktyczna, są sale wykładowe i oczywiście praktyki zawodowe, które odbywają się w placówkach ochrony zdrowia. Mamy dobrą współpracę z pracodawcami i te praktyki zarówno w szkole, jak i w placówkach, to są praktyki. Ja jako doświadczony pedagog, nie powiem, że już z wieloletnim stażem, czyli stary pedagog.
6: Z wieloletnim doświadczeniem.
0: Z wieloletnim doświadczeniem, tak. Mogę powiedzieć, że w naszej szkole zawsze nauka jest i praktyka na serio, czyli jest prawdziwa. Jest prawdziwa przy łóżku chorego, podopiecznego. Tak samo staramy się, nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej, aby w pracowniach specjalistycznych w szkole zajęcia nie odbywały się tak, jak należy, to znaczy zgodnie z wymaganiami merytorycznymi, metodyką pracy i oczywiście z bazą dydaktyczną, czyli pacjenta zastępują nam specjalistyczne fantomy, modele, a są i takie sytuacje, że czynność jest wykonywana i na pacjencie, czyli na podopiecznym. Baza dydaktyczna i trzeci element, to jest bardzo ważne, kadra specjalistyczna. Kadra specjalistyczna kompetentna, łącząca wiedzę teoretyczną z wiedzą praktyczną, więc są to specjaliści dobrej klasy, często pracujący też w placówkach ochrony zdrowia. No i oczywiście atmosfera pracy. Atmosfera pracy, czyli atmosfera nauki, tak, aby ci nasi słuchacze mieli doskonałe warunki do zdobywania wiedzy, no i przede wszystkim byli doceniani i wychodzili z założenia, że to jest szkoła ich, że ta szkoła słuchaczy przygotuje do wykonywania w przyszłości w pracy z drugim człowiekiem. I czwartym elementem, który jest charakterystyczny
6: Pani
0: dla naszej...
6: Pani zawsze pięknie rozgaduje, że aż ja się boję przerywać, bo tak się przyjemnie słucha.
0: No nie wiem, czy nie za dużo,
6: nie, ale, bardzo
0: ale to koniecznie chcę podkreślić. Zaangażowanie szkoły na rzecz promowania zdrowia. I to jest tradycja szkoły kilkudziesięcioletnia. A mianowicie angażujemy się, prowadząc zajęcia w szkołach, dla dzieci w wieku przedszkolnym, w przedszkolach, w szkołach, dla seniorów, takie jak pierwsza pomoc medyczna, jak profilaktyka schorzeń chorób nowotworowych, jak profilaktyka przemocy i wiele, wiele innych. I tutaj mamy też okazję zaprezentować się jako szkoła, która przygotowuje naszych słuchaczy do roli edukacyjnej, bo przecież nasi absolwenci już w swojej pracy z pacjentami, z podopiecznymi będą również promować zdrowy styl życia i prowadzić edukację prozdrowotną. A przy okazji prezentujemy kierunki, które oferuje szkoła. To są takie punkty, które składają się na jakość pracy szkoły.
6: Tak zwany łańcuch zdarzeń.
0: Tak jest.
6: Medycznych zdarzeń. Tak. Pani dyrektor, jakie kierunki dzisiaj cieszą się największym zainteresowaniem w placówce?
0: To wszystko zależy od zainteresowania osób. Powiem tak ogólnie, że kierunki medyczne wróciły... Stały się znowu modne, ale powiem tak, konieczne. Stąd też szkoła oferuje szeroki wachlarz kierunków medycznych. Niektóre są kierunkami bardziej znanymi, a niektóre kierunki są młodsze, bądź się wydawałoby się, że jeszcze 30 lat temu wstecz nikt nie sądził, że ten zawód wejdzie w skład zespołu terapeutycznego. jeszcze może w mniejszych ośrodkach, w mniejszych placówkach ochrony zdrowia. Jest trudniej, ale większe ośrodki nie wyobrażają sobie, aby taki zawód jak technik masażysta, technik farmaceutyczny, czy też technik sterylizacji medycznych, terapeuta zajęciowy, podolog, higienistka stomatologiczna, asystentka stomatologiczna, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca, technik elektroradiolog, podolog, aby te kierunki, po tych kierunkach nie miały osoby pracy. W tej chwili rynek pracy wchłania, ponieważ te zawody są bardzo potrzebne.
11: A czy oferta została rozszerzona na 2026?
0: Ona jest cały czas taka sama. My tutaj poszerzyliśmy jedynie o kierunek o podologa. To jest kierunek łączący się z technikiem usług kosmetycznych, ale specjalizujący się głównie w zabiegach, w pielęgnacji, w profilaktyce stóp. Często niektórym osobom się wydaje, że to może być specjalista ograniczający się do pielęgnacji takiej, powiem, estetycznej, upiększającej
11: pedikir, nasze, tak zwane.
0: Tak jest, nasze stopy. Oczywiście jest w błędzie, ponieważ mamy coraz więcej schorzeń narządu ruchu, a konkretnie też właśnie i stóp, i to bez względu na wiek. A niestety z wiekiem te problemy się pogłębiają. Często wynika to nie tylko z zaniedbań takich pielęgnacyjno-higienicznych, ale po prostu wynikające ze stanu zdrowia. To jest kierunek taki nowszy, natomiast pozostałe kierunki cały czas podtrzymujemy.
11: Pani dyrektor, na tak zwanym poza anteniu rozmawialiśmy o teoretykach, teoretycznej nauce na studiach, że niektóre kierunki przygotowują nas tylko w sposób teoretyczny, a nie praktyczny, co oczywiście odróżnia Waszą szkołę, bo u Was nie tylko teoria, ale również i praktyka.
0: Tak, teoria jest zawsze bardzo ważna, bo rozwija możliwości, horyzonty człowieka, jak również i ta wiedza medyczna, zawodowa, specjalistyczna. Ale jeżeli to nie jest poparte praktyką, to niestety taki człowiek, absolwent, i on się trudno odnajduje wówczas w rzeczywistości, gdy podejmuje pracę. Dlatego też w naszej szkole dużą wagę przywiązujemy do praktyk zawodowych i tak jak wspomniałam w mojej wcześniejszej wypowiedzi, te praktyki, to rozwijanie umiejętności zawodowych odbywa się już w pracowni specjalistycznej, gdzie oddział, czyli klasa, podzielona jest na dwie grupy, czyli to są liczby, to jest liczba osób w grupie nie jest tak duża. Oczywiście jest to uzależnione od specyfiki danego zawodu i praktyki takie odbywają się w szkole, a takim pogłębieniem, gdzie już jest podstawa umiejętności zdobyta w szkole, oczywiście pod bacznym okiem nauczyciela, wówczas z nauczycielem słuchacz odbywa dalszą praktykę, rozwijając swoje umiejętności, doskonaląc w placówkach ochrony zdrowia. Dodam, że jest to jeszcze trudniej, ponieważ pracuje w naturalnym środowisku. I teraz zdobywaną wiedzę i umiejętności zdobywane w pracowni specjalistycznej pod kierunkiem nauczyciela musi dostosować do pracy z pacjentem w środowisku naturalnym. Czy to oddział szpitalny, czy to uzdrowisko, czy to warsztaty terapii zajęciowej, czy to salon kosmetyczny, czy to apteka, czy też inna placówka, mam na myśli tutaj gabinet dentystyczny. I oczywiście zawsze biorąc pod uwagę standard wykonania, czyli technikę wykonania danej czynności, danego zabiegu, czyli biorąc pod uwagę algorytm wykonania, a dalej ważna jest relacja z pacjentem.
9: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Do usłyszenia.
7: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
9: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Trwają zapisy do inowrocławskiego medyka. Przedstawiciele szkoły mówią o nowych kierunkach i możliwościach, jakie czekają na przyszłych uczniów. Co nam powiedzieli? Posłuchajcie sami.
6: Także pacjent czuł się komfortowo.
0: Pacjent właśnie czuł się komfortowo i pacjent czuł się bezpiecznie. Pacjent czuł się bezpiecznie. Trzeba tak wykonać czynność, czyli słuchacz musi posiadać wiedzę i już umiejętności.
6: I też bardzo dużą dozę empatii, bym powiedział.
0: Oczywiście, jak najbardziej. Tak, czyli wykonywać tak czynność, jak ja bym chciała, aby przy mnie wykonywano tę czynność, bądź też mojej najbliższej osoby. To jest trudne. I tutaj jest takie stopniowanie trudności. I oczywiście od tego pomocny jest nauczyciel, który ma obowiązek czuwać, aby były zachowane wszelkie normy, wszelkie wartości, gdyż dobro pacjenta, pacjent jest tutaj najważniejszy. A rolą naszego słuchacza, a przede wszystkim nas, i jako nauczycieli, jest tego słuchacza naszego przygotować jak najlepiej do zawodu, no ale wcześniej musi zdać egzamin zawodowy.
6: Pani dyrektor, a tutaj są wszyscy słuchacze przed nami, wszyscy są po drugiej stronie. Chcieliby się dowiedzieć, jak wygląda proces rekrutacji do szkoły i kiedy są najważniejsze terminy, żeby się zapisać, przyjść, zakwalifikować w tym 2026.
0: Tak, proces rekrutacji praktycznie już się rozpoczął.
6: On jest trwały, od kilku miesięcy, bo był zimowy, teraz jest wiosenny, tak, letni będzie.
0: Tak, a poza tym też promując siebie, szkołę, wychodząc do środowiska, już pokazujemy naszym potencjalnym kandydatom, co jest specyfiką naszej szkoły, jak szkoła pracuje. I my jako kadra, ja jako dyrektor wychodzimy z założenia, że najlepiej jest pokazać szkołę codzienną, czyli jak ta szkoła pracuje. I dlatego też mamy drzwi otwarte. Jest to bardzo modna forma i powiem praktyczna, jeżeli chodzi o drzwi otwarte. My w tym roku, podobnie w latach minionych, takie drzwi otwarte mamy cykliczne.
6: Co kilka tygodni.
0: Tygodni, tak. Chcemy pokazać po prostu, jak pracujemy, a że jesteśmy szkołą dla dorosłych i zdajemy sobie sprawę, że duża liczba osób pracuje już zawodowo,
6: a
0: chciałyby te osoby przekwalifikować się, czyli zdobyć nowy zawód lub podwyższyć kwalifikacje, które już posiadają, to na pewno znajdą dla siebie czas, godzinę, dzień, gdzie będzie można odwiedzić naszą szkołę, aż dzisiaj już właśnie serdecznie zapraszam.
6: Tutaj widzimy do wyboru do koloru,
0: tak,
6: terminy.
0: Tak, tu mam przed sobą taki plakat, który mówi o drzwiach otwartych szkoły w naszym medyku i najbliższe drzwi otwarte będą 6 marca, a potem 20 marca. I celowo zrobiliśmy w godzinach od 14 do 17. Są zajęcia, też zajęcia popołudniowe u nas w szkole, ponieważ kształcimy zarówno w formie dziennej, stacjonarnej, jak i zaocznej. Jest to piątek, więc można wybrać się do szkoły medycznej, do nas tutaj na Narutowicza 53 i zobaczyć, jak nasi słuchacze uczą się, czyli gdzie odbywają się zajęcia, jak wygląda szkoła. Można porozmawiać z nauczycielami, Ja jestem również do dyspozycji. Możemy porozmawiać, pokażemy szkołę, pracownię. Możecie Państwo przygotować dla nas pytania. I to będzie takie spotkanie właśnie robocze.
6: Tu widzimy też terminy w kwietniu, w maju, w czerwcu.
0: Tak, w maju i jeszcze w czerwcu. Dodam jeszcze, że w maju planujemy niespodziankę, to znaczy to jest niespodzianka, która odbywa się każdego roku, jednakże w tym roku została przesunięta na miesiąc maj. To będzie Dzień Medyka. Czyli medyk znajdź dla siebie miejsce. Nie będę mówiła o szczegółach. Myślę, że to będzie bardzo interesujące spotkanie. Będzie już to miesiąc maj, wiosna, ciepło. Chcemy coś dla Państwa zorganizować atrakcyjnego, oczywiście pod kątem służb medycznych i przygotowujemy ciekawy temat.
6: Wspomniała Pani o tym, że dzisiaj zawody medyczne są szczególnie potrzebne. Jak zmieniło się zainteresowanie w ostatnich latach, młodych ludzi szczególnie, zawodami medycznymi?
0: Powiem tak, do zawodów medycznych przychodzą osoby, mniej jest już osób, które wybierają kierunek, jeszcze nie orientując się, mało orientując się, co jest specyfiką tego zawodu. Czyli bardziej jest świadomy wybór. To są osoby, które chcą pracować z człowiekiem, z podopiecznym chorym, z problemami zdrowotnymi. A zainteresowanie jest coraz większe tymi zawodami, szczególnie takimi zawodami jak technik elektroradiolog, bo tutaj medycyna bardzo szybko się przecież rozwija i potrzeba techników elektroradiologów, opiekun medyczny.
6: Szczególnie do osób starszych, chorych już, którzy nie radzą sobie sami.
0: A poza tym wiemy, że w tej chwili w szpitalach leczenie, czyli hospitalizacja pacjenta, ona jest krótka. Cykl leczenia, hospitalizacji maksymalnie do tygodnia, dwóch tygodni. Tak samo, jeżeli chodzi o zabiegi operacyjne. Natomiast jest to potem już przechodzi na opiekę domową. Pacjent w domu czuje się lepiej, jest u siebie. I tu są możliwości właśnie takie duże dla opiekunów medycznych, dla techników masażystów. My żyjemy dłużej. Mówi się o postępie cywilizacji, ale też widzimy, pomimo że mówimy, cieszymy się z tego właściwie, że człowiek żyje dłużej, jest dłużej sprawny intelektualnie, fizycznie, ale mamy jednak do czynienia z chorobami cywilizacyjnymi. Czy to choroby układu nerwowego, czy choroby układu sercowo-naczyniokrążeniowego, ale też wypadki różnego rodzaju lokomocyjne, choroby właśnie, tak jak wspomniałam, takie dotyczące układu nerwowego, choroby przewlekłe powodują, że pacjent wymaga opieki w domu i wymaga dłuższej terapii rehabilitacyjnej. I tutaj są bardzo szerokie możliwości dla techników masażystów. Ale powiem też, że na przykład w takim zawodzie jak technik usług kosmetycznych społeczeństwo chce ładniej wyglądać, chce być zadbane, nawet jeżeli jesteśmy chorzy. Kiedyś jeszcze wstecz, 30 lat wstecz, być może to było już, ale było to rzadziej, że osoba właśnie przewlekle chora, czy nawet właśnie z postępującą demencją. Przecież wiemy, że jest takie założenie dla zdrowia, dla tej sfery psychicznej, lepszego samopoczucia, aby nie ograniczać tej higieny człowieka do toalety, ale właśnie, żeby ta osoba czuła się tak, jak była, jak sama potrafiła o siebie zadbać, gdy była jeszcze w pełni sił fizycznych i psychicznych.
6: A czy widzą Państwo potrzebę edukacji w konkretnych specjalizacjach? I zainteresowanie konkretnymi specjalizacjami?
0: Tak. Uważam, że zdecydowanie tak. I tutaj ponownie chcę się zatrzymać na techniku usług kosmetycznych. Zarówno dla młodzieży, jak i dla dorosłych. Często ludzie, a szczególnie młodzi ludzie, gdy rozpoczynają się problemy takie dotyczące dojrzewania, problemy skórne, ale też w zakresie profilu,

0: edukacja właśnie taka systematyczna stóp, aby nie występowały potem powikłania czy poważniejsze problemy zdrowotne stóp. Czy też taki zawód jak terapeuta zajęciowy. Jest to wspaniały zawód, ponieważ jego rolą jest praca nad osobą chorą, której zadaniem jest przywracanie tej osoby do sprawności sprzed choroby. Nawet jeżeli się do końca nie uda człowiekowi choremu być tak sprawnym, gdy był jeszcze zdrowy, czy to po wypadku, czy w wyniku choroby przewlekłej. Ale ja sobie nie wyobrażam, żeby terapeuta zajęciowy nie wchodził do zespołu terapeutycznego, jak na przykład jest psycholog, pielęgniarka, lekarz, psychiatra. Tam jest to niezbędne. A przecież coraz więcej powstaje takich ośrodków. Mamy też tu w Inowrocławiu i to jest bardzo dobrze, że mamy, jak warsztaty terapii zajęciowej, czy domy dziennego pobytu, wspaniale też działający środowiskowy dom samopomocy tutaj w Inowrocławiu, czy przystań nadziei. Ja tutaj nie promuję tych placówek, my z tymi placówkami współpracujemy od lat, ale wiem, ile one czynią dobra. Oczywiście tam są też nasi słuchacze z nauczycielem, jakie to jest ważne dla seniorów, gdzie ten zawód ma szerokie możliwości właśnie pracy z podopiecznym.
1: Pani dyrektor, tytułem końca kilka słów do naszych odbiorców, słuchaczy. Dlaczego właśnie teraz postanowiliby, no tutaj pani rola już wchodzi, żeby postanowili przyjść do naszego medyka na nabór?
0: Szanowni Państwo, zapraszam serdecznie osoby, które chciałyby pracować w przyszłości z podopiecznymi, z pacjentami, chciałyby pracować w aptekach, chciałyby być opiekunem medycznym, czy też opiekunką dziecięcą, czy terapeutą zajęciowym, czy higienistką stomatologiczną, o której być może tutaj mniej mówiłam, czy też podologiem, technikiem masażystą, technikiem sterylizacji medycznej, to wybierzcie Państwo szkołę medyczną w Inowrocławiu. Szkołę, która zapewni Państwu dobry start w zawodzie. To jest, przygotujemy Państwa solidnie do pracy. W pierwszej kolejności przygotujemy do egzaminów zawodowych. Dodam, że mamy 100% zdawalność egzaminów teoretycznych i praktycznych. Że będziecie Państwo czuć się w szkole dobrze, że poczujecie smak nauki, ale takiej, gdzie nauka będzie dla Państwa przyjemnością. I zdobędziecie jeszcze Państwo coś więcej. Na pewno serdeczną atmosferę, na pewno chęć wsparcia w sytuacjach trudnych i że warto przyjść, żeby się przekonać, czy podejmiecie decyzję o przyjściu do naszej szkoły, która stanie się waszą szkołą, bo takie jest zawsze moje założenie.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporter.

0: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info.

0: adresem KI24info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24info.
1: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
2: Nowy salon optyczny Filman już od 14 maja w Galerii Solnej w Inowrocławiu. Przyjdź na bezpłatne badanie wzroku i skorzystaj z wyjątkowych promocji na okulary. Szczegóły oferty na filman.pl/galeria-solna.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info-producenci.
4: Po reklamie. Melo Radio Inno Wrocław. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inno Wrocław.
5: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. W dzisiejszym magazynie zaglądamy do Akademii Szkolnictwa w Inowrocławiu. Rozmawialiśmy z panią dyrektor Haliną Petą o nowych salach, planach szkoły na najbliższe miesiące oraz o nowych inicjatywach. Co nam zdradziła? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
6: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, Meloradiu Inowrocław, a wraz ze mną tradycyjnie pani dyrektor Akademii Szkolnictwa, pani Halina Peta. Dzień dobry, pani dyrektor.
7: Dzień dobry, witam.
6: Pani dyrektor, spotykamy się po tym miesiącu, nawet dwóch miesiącach obiecanych, no bo się co chwila coś dzieje tutaj w regionie. W Akademii Szkolnictwa. Co dzisiaj na ten, można powiedzieć, już wiosenny, ale też już czasami letni czas, bo jak słońce przygrzeje, to naprawdę jest ciepło, jest największym atutem Akademii Szkolnictwa. Co się zmieniło przez te kilka miesięcy? Bo słyszałem, że się zmieniło parę rzeczy.
7: Trochę się zmieniło na wyniki jednego konkursu, właściwie dwóch konkursów. Jeszcze czekamy do końca kwietnia. Mam nadzieję, że niebawem będą znane. To, co już na pewno mogę powiedzieć, co będzie atrakcją dla obecnych absolwentów klas ósmych, jak również do uczniów naszej szkoły. Wprowadzamy innowację pedagogiczną polegającą na tym, że uczniowie naszej szkoły będą kończyli szkołę z prawem jazdy i będą przygotowani do wykonywania mobilnych zawodów. Czyli każdy zawód ma już opracowany program nauczania, także będą kucharze, fryzjerze, każdy zawód praktycznie będzie wiedział, w jaki sposób po ukończeniu szkoły rozkręcić swój własny biznes w formie mobilnej. Nie wszystkim pasuje właśnie na sposób, na miejsce zamieszkania, wykonywania pracy stałej, albo nie ma takiej pracy, albo akurat no nie każdy w danym momencie na coś takiego gotowy. Będzie przygotowany do wykonywania mobilnego zawodu i to się wiąże też, że uczniowie naszej szkoły po ukończeniu szkoły będą kończyli szkołę z prawem jazdy.
6: Także duża innowacja.
7: Duża innowacja, też duża potrzeba, bo sądzę, czasy są jakie są i trzeba wychodzić frontem do klienta i sądzę, że mobilne zawody to są zawody przyszłości i trzeba w tym kierunku iść i inwestować.
6: No widzę cały czas tutaj z przytupem, co chwila jakieś zmiany się dzieją, co chwila coś się dzieje. Pani dyrektor, które sale w ostatnich kilku miesiącach znacząco się zmieniły? Pani dyrektor, te zmiany w naszych salach w Akademii Szkolnictwa, co się z nimi wiąże?
7: No przybyła teraz, już jest na 99-10% gotowa świetlica do terapii dla uczniów, wyposażona w profesjonalny sprzęt. Tam będzie praca pedagoga, psychologa, także uczniowie będą mieli oprócz fachowej opieki takie merytoryczne ze strony nauczycieli, także bardzo profesjonalne i komfortowe wyposażenie i sądzę, że to bardzo będzie sprzyjało wyciszeniu uczniów i rozwojowi psychicznemu, emocjonalnemu, także w tym kierunku już naprawdę bardzo ładne, nowoczesne pomieszczenie.
6: A tobie, jak pani, jako pani dyrektor, na czym najbardziej zależy? Na tym rozwoju, na tych wynikach szkoły, czy właśnie na tej atmosferze takiej swobodnej, która no króluje w tej szkole?
7: Wszystko jest ważne, ale nie ma wyników, nie ma klimatu szkoły, bez dobrej atmosfery szkoły, właściwe stosunki międzyludzkie są podstawą do sukcesu, do rozwoju, a przede wszystkim wydaje mi się, że to jest inwestycja w przyszłość. Uczeń, który jest stabilny emocjonalnie, który po prostu to potrafimy się wtedy dobrze uczyć, rozwijać, bo to jest baza. Nawet jak nam się wydaje, że uczniowie mają tam gorsze wyniki i tak dalej, nie zawsze wyniki są miarą sukcesu ucznia. Czasami warto zainwestować w jego rozwój emocjonalny, bo to jest baza na przyszłość. Wiedzę zawsze można uzupełnić. Tak jest moje zdanie. Na pewno jest klimat, atmosfera, dobre wyniki w nauce, ale wyniki nie są najważniejsze. Takie moje zdanie było, jest i będzie.
6: Wszystko się składa w jedną całość. Jest kilka czynników, żeby to wszystko, jak to się mówi, wyszło na plus tej edukacji. Ale atmosfera i uczniowie, te szkole są też ważni. Pani dyrektor, na co stawia Akademia Szkolnictwa w najbliższym czasie?
7: Nie tylko na rozwój. Czekamy teraz na wyniki bardzo ważnych konkursów. Jeden kompas młodego obywatela, kompas to jest projekt ministerialny, drugi też projekt jest profesjonalna szkoła roku, no czekamy na wyniki, no jestem sama ciekawa, ale na pewno będziemy tutaj stawiali w przypadku kompasu młodego obywatela na tradycję, na zdrową żywność, na i to trochę to w kierunku edukacji prozdrowotnej, ale także głównie w kierunku zwiększenia świadomości ucznia, co jemy, na co zwracać uwagę w naszym codziennym menu, żeby to uczniowie sami widzą. Teraz właśnie inwestujemy w bardzo rodzime rasy, rodzime produkty i sami zauważają, że ten smak mięsa jest trochę inny niż ten, do którego są przyzwyczajeni. Także w tym kierunku idziemy, takie szeroko pojętej edukacji ekologicznej.
6: Na różnych szczeblach się rozwijamy, cały czas słyszę.
7: No nie ma innego wyjścia. Jest kilka zawodów i każdy zawód musi mieć swoją ścieżkę rozwoju i w miarę możliwości, w miarę ogłaszania konkursu, programu staramy się w nich uczestniczyć, żeby uczniowie w każdym zawodzie mieli swoją ścieżkę rozwoju.
6: Pani dyrektor, a co naszą tutaj placówkę Akademii Szkolnictwa wyróżnia, no na tle innych mamy licea, technika, też szkoły zawodowe?
7: A nie mi o tym mówi, to jest już sprawa organu prowadzącego, sprawa opinii, ale moim zdaniem sam fakt, że uzyskaliśmy ten tytuł Orła Edukacji, który się uzyskuje na podstawie opinii uczniów, opinii rodziców, świadczy o tym, że opinia o szkole jest bardzo dobra. A co za tym idzie, codzienna praca, jaka jest w szkole, zostaje przez uczniów, rodziców doceniona. I to jest właściwie taki wykładnik, bo nie mi mówić o sprawy z innymi szkołami. Każda szkoła ma swoją ścieżkę rozwoju, jaką sobie organ prowadzący, jaką sobie dyrekcja brała. Jeżeli wiedzą, że to jest ta ścieżka rozwoju, to wszystkim życzę powodzenia, jak to się rozwija, tak jak czuję to w sercu.
6: Które kierunki kształcenia dzisiaj są najpopularniejsze w tej szkole? No pani takim okiem pedagoga.
7: Tak, patrząc Pana Boże, to no, na pewno fryzjer, kucharz, cukiernik, mechanik, stolarz, sprzedawca. Tak mówię, tak w kolejności tutaj, jakie jest i to co roku się powtarza. Co roku się powtarza, ale teraz są, jak mamy już te nowoczesne pracownie, może więcej elektryków będzie, bo to było zawsze najmniejszy nabór był na kierunki właśnie elektryczne. Sądzę, że teraz, jak mamy tą nowoczesną pracownię, to się przełoży na lepszy nabór.
6: To co chwila widzimy tutaj, cały czas do przodu mkniemy.
7: Tak jest w każdej szkole, sądzę. Jest w każdej szkole, każdy na miarę swoich możliwości i pomysłów robi to, co może. I tak wszystkim życzę, żeby tak każdy się w tym wszystkim realizował tak jak my, bo to nas cieszy, że coś się dzieje i mam nadzieję, że to wszystko jakoś fajnie pójdzie. To, co mogę na koniec, może nie na koniec, ale...
6: Jeszcze się nie rozstajemy, spokojnie.
7: Po prostu tak postanowiłam opisać to, co dotąd było w tej szkole robione i taką małą, wydać niewielką publikację. Każdy dzień jest nową lekcją. Bo tak faktycznie jest. Nigdy nie wiemy, co nam przyniesie kolejny dzień i z każdego dnia wyciągamy wiedzę i naukę, co robić dalej. Także mam nadzieję, że to będzie taka dosyć przyjemna lektura dla osób, które rozpoczynają pracę w kadrze kierowniczej szkoły, jak również dla tych, którzy chcą podpatrzeć, pomyśleć, jak to można codzienny dzień trochę zmienić w oparciu o obserwacje otoczenia.
6: A ile czasu pani zajęło pisanie tego?
7: Ja wiem, gdzieś około miesiąca.
6: Ile stron?
7: Jak się jest niewiele, tam 50 ile stron, to jest tam niewiele, ale to nie chodzi o ile stron, chodzi o takie podzielenie się swoimi takimi przemyśleniami. No i tak postanowiłam i tak zrobiłam.
6: A co pani okiem pedagoga, ile pani już lat jest w branży, że tak powiem?
7: No prawie tyle, ile żyję, czyli 50 lat jestem w branży, czyli przeżyłam już różne reformy, różne tutaj nowości edukacyjne i z każdej reformy coś wynika. Nie wszystko nam się podobało, wszystko zawsze jest, gdzieś prawda jest pośrodku, ale ważne, żeby z każdej reformy, z każdego pomysłu tutaj rozwoju edukacji wybrać to, co jest dla nas najlepsze i co z tego skorzystać.
6: Pani dyrektor, tutaj widzimy lata doświadczeń, nawet dekady doświadczeń. Czy było coś, co pani zaskoczyło? Ile tu pani już jest w tej placówce w Akademii Szkolnictwa?
7: No to już jesteśmy 13 rok.
6: W 13, tym miejscu?
7: Tak. Czy zaskoczyło? No do tej chwili coś zaskakuje. Tak, tytuł tej publikacji. Każdy dzień jest nową lekcją i nigdy nie wiemy, co nam przyniesie. Starczy, że przyjdzie inny skład uczniów do szkoły i już musimy z tego wyciągać wnioski, już musimy się dostosować. Każde nowe pokolenie, co rozpoczyna szkoły, jest innym pokoleniem. I musimy też brać pod uwagę ich zachowania, ich doświadczenia, jakie mają. To musimy modyfikować nasz sposób podejścia do ucznia. To jest wszystko jest bardzo ruchome. Tutaj nie ma statystyki i to, co kocham, że tu się ciągle coś dzieje i ja bym nie umiała pracować tak za biurkiem typowo i dokumenty wypełniać, to byłabym chora. Chyba musi się coś dziać, żeby się rozwijać.
6: Czyli mamy podobne charaktery. Jak jeden, dwa dni się nic nie dzieje, to już nerwówka.
7: Tak, dokładnie.
6: A jak nasza placówka przygotowuje młodych ludzi na te realia rynku? No bo wiadomo, dzisiaj z poszukiwaniem pracy jest trudno. Niektórzy ludzie wysyłają 200, ostatnio widziałem taki wynik 200, 250 CV i nic nie dostaje. Nikt z nich nie dostaje odpowiedzi, a może 2-3 odpowiedzi, no że się nie dostali. Jak pani to postrzega?
7: No to jest zupełnie inaczej. Co roku mieliśmy tak od 2 lata wstecz po kilkanaście, czasami po kilkadziesiąt podań. W tej chwili nie mamy ani jednego podania o pracę, czyli w kierunku nauczycielskim to zupełnie wygląda inaczej. Na pewno brak nauczycieli do pracy i też szukam w niektórych tutaj przedmiotach, ale w każdym razie jest na pewno brak nauczycieli do pracy, o czym świadczy brak podań, co było kilka lat temu jeszcze nie do pomyślenia.
6: Czyli można powiedzieć, w niedobrym kierunku to cały czas zmierza.
7: No na pewno nie jest na tyle atrakcyjny zawód nauczyciela, żeby byłoby kilku chętnych na jedno miejsce, jak to drzewiej bywało, że tak powiem.
6: Może te właśnie płace ich zniechęcają, no bo się mówi, że o Jezu, nauczyciel tak mało zarabia czasami, a niektórzy mówią, że wręcz przeciwnie.
7: Jak ktoś idzie w tej branży, to powiem szczerze, do zawodu nauczyciela nie przychodzi się dla pieniędzy, to jest stara prawda jak świat. To musi być pasja, bo wtedy się człowiek realizuje, chociaż nie ukrywam, wynagrodzenie jest bardzo ważne, to jest podstawa naszej egzystencji i nigdy te płace nie były za wysokie, a mimo wszystko to się wszystko rozwijało. W tej chwili widzimy, że pomimo zapowiadanych podwyżek i tak dalej, nie ma zbyt wielu chętnych do pracy w tym zawodzie. To jest taka największa bolączka na chwilę obecną. To chyba potwierdzą nauczyciele, dyrektorzy wielu szkół, że w tym kierunku jest taki trend, że brak nauczycieli do pracy.
6: A z kim Akademia Szkolnictwa współpracuje cyklicznie? Z jakimi firmami, pracowniami?
7: Współpracujemy z naszymi pracodawcami, którzy właśnie, u których nasi uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu. Współpracujemy z dużymi firmami, takie jak Barbara Loik, czy firma Imago, czy Autostyl, tutaj, gdzie mamy bardzo wysoko wykwalifikowane, wyposażone zakłady, gdzie nasi uczniowie wyjeżdżają na wizyty studyjne, gdzie czego więcej się mogą dowiedzieć niż normalnie tutaj realia zakładu pracy. Także staramy się, żeby właśnie jak najwięcej brać też pomysłów z innych firm, nie tylko z naszego miasta, ale z okolic. No, firma Imago no, to jest w Warszawie, ale przyjeżdżają na cykliczne tutaj warsztaty, to łykniemy innego oddechu z większego świata, czy może z innych klimatów. I to się wszystko przekłada na kolejne pomysły.
6: Pani dyrektor, czy pani w ogóle śpi?
7: Zdarza się.
6: Bardzo dobrze. Czasami też mam taką odpowiedź, no ale czasami pasja i to, co chcemy robić, no troszeczkę tej doby brakuje przez to.
7: Póki co sobie radzę.
6: No i pięknie. Pani dyrektor, no zbliżają się ciepłe miesiące, zbliżają się wakacje. Co planuje Akademia Szkolnictwa? Może pani tam zdrąbka z tajemnicy zdradzić?
7: Wielkie wydarzenie. Drzwi otwarte szkoły, ale połączone ze spotkaniem międzypokoleniowym. Zapraszamy rodziców, dziadków i uczniów klas ósmych, chociaż nie tylko, na spotkanie Powrócimy jak za dawnych lat, gdzie będą smaki właśnie lat 70. i 80. A to się wiąże z tym, że właśnie w tym roku przepada 50-lecie budynku, w którym mieści się szkoła. Czyli cała transformacja od zakładów odzieżowych torpu, fabryki bombek.
5: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
5: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. Nowe sale, ambitne plany i sporo ciekawych wydarzeń przed uczniami Akademii Szkolnictwa. O tym wszystkim rozmawialiśmy z panią dyrektor Haliną Petą. Co usłyszeliśmy? Posłuchajcie sami. Tylko w Melo Radio Inowrocław.
7: Zakłady, gdzie nasi uczniowie wyjeżdżają na wizyty studyjne, gdzie coś więcej mogą się, czego więcej się mogą dowiedzieć niż normalny tutaj realia zakładu pracy. Także staramy się, żeby właśnie jak najwięcej brać też pomysłów z innych firm, nie tylko z naszego miasta, ale z okolic. No, firma Imago, no to jest w Warszawie, ale przyjeżdżają na cykliczne tutaj warsztaty. Trochę łykniemy innego oddechu z większego świata, czy może z innych klimatów. I to się wszystko przekłada na kolejne pomysły.
6: Pani dyrektor, czy pani w ogóle śpi?
7: Zdarza się.
6: Bardzo dobrze. Czasami też mam taką odpowiedź, no ale czasami pasja i to, co chcemy robić, no troszeczkę tej doby brakuje przez to.
7: Póki co sobie radzę.
6: No i pięknie. Pani dyrektor, no zbliżają się ciepłe miesiące, zbliżają się wakacje. Co planuje Akademia Szkolnictwa? Może pani tam zdrąbka z tajemnicy zdradzić?
7: Wielkie wydarzenie. Drzwi otwarte szkoły, ale połączone ze spotkaniem międzypokoleniowym. Zapraszamy rodziców, dziadków i uczniów klas ósmych, chociaż nie tylko, na spotkanie Powrócimy jak za dawnych lat, gdzie będą smaki właśnie lat 70. i 80. A to się wiąże z tym, że właśnie w tym roku przepada 50-lecie budynku, w którym mieści się szkoła. Czyli cała transformacja od zakładów odzieżowych torpu, fabryki bombek, aż po współczesną szkołę. Udało nam się zrobić stare zdjęcia, wywiady, także taka lekcja historii. Historia zatoczyła koło ducha dzisiaj 50 lat, są też tam dzisiaj, w tym roku 50 lat. Są też pomysł był na to, żeby to uwiecznić taką, że zresztą to w tym filmie słychać właśnie takie smętne wypowiedzi. No teraz już tylko wszystko do wyburzenia, już nic nie pozostanie po tej naszej fabryce, ale okazuje się, że nie, że w te mury tchnęło nowe życie. I mam nadzieję, że tak będzie.
6: A stary budynek, gdzie się mieścił?
7: Tutaj, gdzie jest szkoła.
6: Tutaj cały czas w tym samym miejscu.
7: Tak, zobacz, ten film pięknie pokazuje, jaka zaszła transformacja tych budynków, tych sal, pomieszczeń. I to trochę takie sentymentalna podróż, ale z dobrym happy endem.
6: Ale to musimy obejrzeć. No
7: nie ma innego wyjścia.
6: A ja bukietu nie wziąłem na tą rocznicę i co teraz?
7: Nie, to jest błąd.
6: Muszę iść do kwiaciarni szybko i nadrobić zaległość.
7: Przynajmniej do
6: kwiaciarni. Dwa kupię teraz.
7: No, przynajmniej.
6: Pani dyrektor, jakie nowe technologie w tym roku się pojawiły, które właśnie wpłynęły na tą edukację młodych uczniów?
7: No, na pewno będziemy mocno też inwestować w najnowocześniejsze technologie AI, także staramy się pozyskiwać nowy sprzęt z tymi najnowocześniejszymi technologiami, w tym nam właśnie pomagają te firmy, o których wcześniej wspomniałam. I co chwilę szukamy nowości. Chcemy klub cyfrowy założyć i jeszcze wiele pomysłów, ale czekamy jeszcze na wyniki tego konkursu, bo bez wsparcia, jakie jest w ramach tych grantów, to wielu rzeczy nam się nie uda zrobić, ale mam nadzieję, że to się wszystko uda.
6: No trzymajmy kciuki. A jakie dofinansowania wpadły, że tak powiem kolokwialnie, w tym roku i na co?
7: No w tym roku otrzymaliśmy dofinansowanie z Kłometyki na na właśnie ten spotkanie seniorów. To będzie dosyć duże dzisiaj wydarzenie, takie testy mentalne. No i przede wszystkim to, na co liczymy, też na promocję tych wszystkich rodzimych smaków, czyli naprawdę tutaj dużą staranność i dużą uwagę przywiązujemy do jakości produktów. Tak jak już wcześniej wspomniałam, uczniowie teraz doceniają, że smak niby taki sam, ale dużo lepszy niż na co dzień mają do czynienia.
6: Jak młodzież reaguje na te zmiany, które się wprowadzacie cyklicznie w naszej szkole?
7: Na początku jest zwykle pytanie, a po co? Ale później jak widzą różnicę, no to jest warto było, fajnie, że to wiemy. Już teraz nie będziemy wyrzucać czegoś do kosza, jak nie zjemy, że to właśnie ten zero waste, ten system taki, że wszystko musi być przerobione, coraz bardziej uświadamiany w sposób naturalny, nie narzucony, ale sami doświadczają, że w tym kierunku trzeba iść.
6: Ale tutaj też integruje się ta szkoła,
7: No przede wszystkim, integracja, klimat szkoły poprzez takie naturalne działania, to jest podstawa działania w każdej placówce, sądzę.
6: Pani dyrektor, co jest dzisiaj największym wyzwaniem? Czy właśnie ta pędząca sztuczna inteligencja, czy wręcz przeciwnie, że ona wam daje większe pole do popisu? No bo to jest szkoła, która, można powiedzieć, w wielu aspektach może ją wykorzystać na plus.
7: No każda nowość niesie szanse i zagrożenia. Ważne, żeby z tego świadomie korzystać, żeby nie zapędzić się, że tylko sztuczna inteligencja i nic więcej, że ona będzie za nas myślała, robiła. Nie, można z nowości korzystać, ale z szacunkiem do tradycji. Trzeba jednak włączyć własne myślenie, że jednak mój udział jest tu dominujący, żeby się nie dać zdominować najnowocześniejszym technologiom, z nich umiejętnie korzystać. I w tym kierunku chcemy, żeby było zrozumienie w nauczaniu, żeby uczniowie też to zrozumieli.
6: A jeśli chodzi o nabór, to zwiększa się z każdym rokiem, czy to zależy?
7: No nabór się rozpoczyna dopiero, także zobaczymy, sądzę, że naszym atutem będą te nowości, o których wspomniałam, ale również to, że będzie otwarta już zgoda do szkoły branżową drugiego stopnia, czy uczniowie mają kontynuację po skończeniu szkoły branżowej pierwszego stopnia, kontynuować naukę i uzyskać tytuł technika, jak to nie mogą przystąpić do matury. To jest taka szansa rozwoju. Nie zmieniając szkoły, mogę uzyskać także średnie wykształcenie pełne.
6: A ile teraz macie uczniów?
7: 330.
6: No to troszeczkę jest. I wszyscy w zawodach.
7: No tak, wszyscy w zawodach, tu tam ktoś siedzą zawodów i w tych zawodach kształcimy. No zobaczymy, ilu z nich przejdzie do szkoły branżowej drugiego stopnia. No zobaczymy, bo po raz pierwszy ten nabór będzie, także jeszcze nie mam rozeznania.
6: Jak przyciągnąć młodych ludzi do szkolnictwa zawodowego, pani zdaniem?
7: Pytanie trudne, bo jednak jeszcze tkwi takie porzekadło, ty idziesz do zawodówki. Wyrodnie szkoła i to tak w pierwszej chwili daje takie nisko samoocenę, ale to się już poprawia. Mam duży kontakt ze szkołami podstawowymi. Sam fakt, jak przychodzą chętnie na festiwal zawodowy, doświadczają, że to nie jest ten stereotyp szkolnictwa zawodowego, co kiedyś. Tu też może być nowocześnie, może być fajnie.
6: No, widzimy po salach, że jest nowocześnie.
7: I może być też bardzo dobra, fajna przyszłość, tylko trzeba chcieć, jak wszędzie.
6: A jaka jest frekwencja plus minus dziewczyny, chłopacy, na jakich kierunkach? Bo chyba cukiernik to bardziej dziewczyny, czy nie?
7: Nie, to jest akurat tak mniej więcej porówno. No na pewno elektromechanik, stolarz, przewaga chłopców, chociaż nie tylko. Mamy też dziewczyny w zawodzie mechanik, w zawodzie stolarz, także to już też trochę zmienia. Fryzjerów w przewadze dziewczyny, ale są też chłopacy. Sprzedawcy za pół na pół jest, ale już nie ma, czy to jest typowo męski zawód, że nie znajdziemy tam dziewczyny, czy to po damski, że nie znajdziemy chłopaka. To się powoli to zmienia.
6: A jakie umiejętności pani zdaniem są kluczowe po wyjściu z tej szkoły? Co rzeczywiście realnie uczniowie zdobywają? I co pani też widzi po tym, jak oni wychodzą z tej szkoły?
7: Przede wszystkim wiedzę z danego zawodu, tą wiedzę praktyczną, jak i teoretyczną. Umiejętność kontaktu z klientem, bo to jest teraz podstawa, tym bardziej jak teraz przygotować będziemy do mobilnych zawodów, kontakt z klientem jest priorytetem. Bo chcąc dobić klienta, musimy to nauczyć, właśnie w tym kierunku też te wszystkie nasze zmiany programowe idą, że jednak kontakt z klientem to jest podstawa. No i umiejętność reklamy swoich tutaj działań. Także to jest podstawa działań w tych nowych zawodach. To jest bardzo powszechnie, to jest potrzebne i w tym kierunku będziemy chciał nasze tutaj nauczanie kierować.
6: Też organizujecie dużo imprez, dużo takich, można powiedzieć, inicjatyw zrzeszających uczniów, a które właśnie z nich integrują ich najbardziej? Pani, no to jest pani perspektywy, no bo pani przecież widzi te wszystkie imprezy, te wszystkie wydarzenia.
7: Takie największe cykliczne to jest na pewno Festiwal Zawodów, który będzie w maju, to jest cykliczna impreza 13 w tym roku, gdzie będą właśnie prezentowane różne zawody, rozmowa z uczniami klas ósmych i też uczniami między sobą uczą się, jak swój zawód zareklamować. A wszystkie inne mniejsze, typowo takim typowo ekologicznym na lekcjach biologii, jak właśnie wykorzystywać też produkty, jak patrzeć na otoczenie, takie właśnie wszystkie integrują, które dają uczniom możliwość wykazania się. Bardzo jestem tutaj bardzo pozytywnie nastawiona do metody projektu, także też jeżeli będziemy robili w przyszłym roku nowe jakieś działania na rzecz edukacji zdrowotnej, chcemy zresztą robić metodę projektu, żeby integrować wszystkie przedmioty. Bo w tym kierunku sądzę powinno iść nauczanie.
6: To widzę, że pani cały czas głowa pełna pomysłów, ale pani sama działa, czy ma pani ludzi, sztab tak zwany?
7: W szkole nie ma samodzielnego działania.
6: No i bardzo dobrze.
7: To jest grupa i dzięki wspaniałym zastępcom, wspaniałej całej kadrze pedagogicznej, jakie mam, ale również pracownikom administracji i obsługi. U nas nie ma to, że to jest na tym stanowisku, to tylko kadrze się integruje w miarę swojej możliwości, pomaga, włącza się i to jest wtedy też źródło sukcesu, że wszyscy czujemy to, co robimy, no i kochamy to, co robimy.
6: Pani dyrektor, a jak wygląda codzienność ucznia w Akademii Szkolnictwa? Przychodzi, zajęcia, jak to wygląda?
7: No ja w każdej szkole.
6: Macie jakieś, są te praktyczne od razu na początku, czy to zależy od stopnia? Że na początku jest teoria, później jest praktyka?
7: Nie, to jest łączenie teorii z praktyką, także to jest, idzie równolegle. Jest teoria i jest praktyka, także nie ma, że to jest sam po jakimś czasie. To wszystko dzieje się równolegle. I albo są warsztaty szkolne dla uczniów, którzy z różnych względów nie mogą mieć praktyki u pracodawcy, zdrowotnym dajmy na to. I są te praktyki u pracodawcy, to wszystko idzie do tego. Jest tydzień nauki, tydzień praktyki, tak naprzemiennie, także mają równolegle nauczanie i praktyczna nauka zawodu.
6: Czy są jakieś planowane nowe kierunki lub zmiana oferty kształcenia w najbliższych miesiącach?
7: Nie, nowych kierunków nie planujemy. Mamy mniej więcej rozeznanie, jak to wygląda na rynku pracy. Te kierunki, które mamy na chwilę obecną, na roku, bo co za rok będzie, to nie wiemy.
6: Może nawet już nas nie być. Tutaj jest, można powiedzieć, dynamicznej sytuacji międzynarodowej, ale odpukać może będziemy, wszystko będzie dobrze.
7: Nie gniewy, to góra wie najlepiej, a w jej zakresy nie wchodzimy. Te kierunki, które mamy, to kontynuujemy, tylko trzeba udoskonalać formy kształcenia i doposażać pracownię, żeby być z trendem czasu.
6: Tak już zbliżając się do końca, gdzie pani widzi Akademię Szkolnictwa za kilka lat, jeżeli będzie tak świetnie prosperować jak teraz?
7: Sądzę, to miejsce, co mam, jest wystarczające i mam dużo tutaj perspektywy rozwoju. Dobre położenie, dobry klimat i to, co mi się tutaj najbardziej podoba, to zawsze zazdrościłam szkołom tam zagranicznym, że z każdej pracowni, z wyjścia na boisko, to tworzy taki klimat, takie patio i to takie jest takie właśnie to, co mi się tu najbardziej podoba.
6: A co się dzieje w maju, w czerwcu? W Akademii Szkolnictwa jakieś imprezy, coś
7: no,
6: pani
7: w maju jest na pewno jest Festiwal Zawodu, to jest duża impreza, ale w czerwcu to jest okres egzaminów zawodowych, także musimy już w czerwcu odpuścić, pomijając to oczywiście nawet do szkoły, bo to jest sprawa inna, ale już czerwiec taki jest właśnie miesiącem egzaminacyjnym, w związku z tym ciszej trzeba, żeby były warunki do egzaminów.
6: Co powiedziałaby pani uczniom, którzy się jeszcze może wahają, czy tu przyjść, czy nie wiedzą?
7: Niech przyjdą, zobaczą, porozmawiają i wyciągną sami wnioski, że szkoła zawodowa to jest szkołą perspektywiczną i można na różnym etapie rozwoju. Znam uczniów, którzy kończą studia, którzy właśnie są też po naszej szkole tutaj branżowej. Także nic nie zamyka nikomu drogi do własnego rozwoju, tylko właśnie wzbogaca w oparciu o to, że ma praktykę zawodową, ma kontakt już z realnym rynkiem pracy. Szybciej dojrzewanie po prostu ci uczniowie emocjonalnie są bardziej osadzeni w realiach życiowych.
6: Panie dyrektor, tytułem końca, czego pani życzyć na ten 2026, na te zmiany, na te modernizacje, na te plany dalekosiężne?
7: Na pewno zdrowie i dobrych ludzi wokół, których mamy, ale jak jeszcze będą inni dobrzy ludzie, to chętnie przyjmę pod swój dach.
6: Dziękuję pani bardzo. A kiedy się widzimy następnym razem, żeby może te jakieś większe zmiany były, coś ciekawego było, jeszcze większego do powiedzenia, do zdradzenia?
7: Poczekamy, jak będą wyniki konkursów, bo to jest ważne. Niby kwiecień się kończy, jeszcze nie mam, może jaki będzie tutaj poślizg, ale no zapraszam na festiwal zawodu, bo plany są ciekawe, także zapraszam.
6: A moim gościem, a raczej ja byłem gościem Akademii Szkolnictwa, była pani dyrektor tej placówki, pani Halina Peta. Dziękuję pani dyrektor.
7: Dziękuję, również się zapraszam.
5: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Do usłyszenia.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
5: Jakub Kozłowski, przed wami magazyn reportera. KSK Chemetyka Noteczna Wrocław zakończyła sezon. 14 miejsce i sporo pytań o przyszłość drużyny. Co na ten temat mają do powiedzenia zarząd i trener? Posłuchajcie sami, tylko w Melo Radio Inowrocław.
6: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal KAI24info, a wraz ze mną trener Noteci, pan Krzysztof Szubarga.
8: Dzień dobry, witam.
6: No i prezes Białoniebieskich, pan
8: Przemysław Rakowski.
6: Czyli w takim znamienitym gronie, no bo koniec sezonu, podsumowanie. No i w związku z tym mam do was parę pytań. Panowie, 14 miejsce w tabeli. Ulga czy rozczarowanie? Jak to wygląda? Bo były playoffy.
8: Na pewno ulga, chociaż przed sezonem był plan taki, że mają być playoffy. Ten plan został zmieniony pod koniec pierwszej rundy. Ale na końcu ulga, bo udało się utrzymać tą ligę dla Inowrocławia. To było punktem kluczowym już na końcu sezonu.
6: No i trenerze?
9: Na pewno ulga, bo w pewnym momencie sezonu, gdy objąłem zespół, był jasno postawiony cel przede mną utrzymania drużyny w pierwszej lidze i na pewno ulga, bo to się udało zrobić, ale oczywiście jako były zawodnik, jako sportowiec chcę wygrywać każde spotkanie i myślę, że gdyby nie urazy Darela, Dylana, troszeczkę szukania innych opcji, próba ściągnięcia Travisa, gdyby nie to, wszystko się nie zadziało. Myślę, że do końca sezonu byśmy byli w walce realnej o playoffy. Takie zawsze są ambicje sportowców, także myślę, że to było do zrobienia. No ale tak jak wspomniałem, przez te wszystkie też urazy, perturbacje, też trzeba patrzeć na to, że utrzymaliśmy się na kilka kolejek przed zakończeniem rozgrywek. Dość pewnie, także myślę, że to no, na koniec, jak patrząc, ulga.
6: Tak, bo były takie roszady w tym sezonie, prawda? Zawodników, coachów, prawda? Pana Przemysława Rakowskiego. Tutaj mam do pytania do pana jeszcze w związku z tymi roszadami. Jakub Kobel, nowy nabytek do Teci.
8: No to też osoba głównie trenera, ale gdzieś tam pracowaliśmy dużo wcześniej nad tym ruchem. Udało się sprowadzić wartościowego gracza. Mam nadzieję, że mocno tutaj z dobrej strony pokaże się w Inowrocławiu i też przyciągnie innych graczy.
6: Panie trenerze, czy to będzie rzeczywiście taki game changer? Jak to wygląda?
9: Myślę, że każdy na to liczy. No, ja też na to liczę. Znam Kubę, jeszcze graliśmy w jednym zespole przy moim końcu kariery. Także na pewno chłopak ma duży potencjał. Też już umocnił swoją pozycję w pierwszej lidze. Także no, na pewno bardzo na niego liczymy, a w szczególności ja jako takie przedłużenie mojej myśli trenerskiej na boisku. Wiem, że Kuba może to robić, wie jak poustawiać zawodników, wie kiedy zacząć daną zagrywkę. Także ten timing, to zgranie, mam nadzieję, że będzie na bardzo dobrym, wysokim poziomie.
6: A z pana perspektywy, co najbardziej nie zagrało w tym sezonie? No, mówiliśmy o tych kontuzjach, ale może o grze zawodników.
9: O grze zawodników, powiem, że najbardziej myślę, że troszkę brakowało nam fizyczności na pozycjach obwodowych. Gdzie drużyny przeciwne miały tam mocniejszych graczy, mieliśmy duże problemy, też musieliśmy później kombinować i szukać różnych ustawień w defensywie, żeby gdzieś pochować niektórych zawodników w obronie i też nie dać rozpędzić się zawodnikom drużyny przeciwnej. Co to też można powiedzieć, w pewnym sensie też się udało, bo patrząc na pierwszą rundę i na drugą rundę, jakbyśmy sprawdzili, ile punktów straciliśmy na mecz, to jest bardzo duża różnica, więc ta defensywa na pewno poszła do przodu, ale myślę, że zdecydowanie pod kątem tej fizyczności na tych pozycjach, szczególnie obwodowych, mieliśmy duże problemy i tutaj musimy na pewno, patrząc pod kątem przyszłego sezonu, zbudować taki zespół, żeby mieć odpowiedź na każdego przeciwnika.
6: Panie prezesie, pytanie do pana. Które z decyzji kadrowych, które podjęliście na początku tego sezonu, który teraz się kończy, byłyby zupełnie inne dzisiaj? Z której by pan zrezygnował? Pamięta pan?
8: Ciężko to powiedzieć teraz, ponieważ podejmując decyzję przed sezonem, każda z tych decyzji była podejmowana w sposób taki, że to jest na plus dla klubu, więc nie można tego powiedzieć teraz, jakie bym nie podjął. Zostały takie podjęte, a nie inne. I trzeba było się z tym mierzyć, trzeba było na to w późniejszym czasie też zareagować odpowiednio. Takie ruchy my się wykonaliśmy i jest jak jest. Zajęliśmy 14 miejsce, mamy tę pierwszą ligę. Plan na drugą rundę został już wykonany, więc nie ma co tutaj się cofać do tego, patrzeć bardziej w przód, wyciągać lekcje z tego, co się nie udało, gdzieś wyciągać wnioski i iść do przodu.
6: Patrzymy na statystyki z tych meczów, no na przykład z Astorią Bydgoszcz, no tam nie poszło nam najlepiej, ale właśnie te mecze z takimi topowymi drużynami z piku ligi, z piku tabeli poszły nam bardzo dobrze, nawet i wygraliśmy, a właśnie te mecze z takimi drużynami z dołu przegrywaliśmy na końcu. Panie trenerze, co tam mogło nie zagrać z pana perspektywy? Czy ta presja rzeczywiście kibiców?
9: Do pytania tego wcześniejszego. Każdy jest mądry troszeczkę po szkodzie zawsze, bo każda decyzja w danym momencie czasami wydaje się bardzo dobra i 100% pewna, a różnie to czasami w życiu wychodzi. Jak we wszystkim, tak samo jest w sporcie, więc no, też trzeba na to wziąć troszeczkę uwagę, zwrócić. Co nie poszło w tych meczach z tymi słabszymi przeciwnikami? No, to wspominałem już w meczu z Opolem, gdzie myślę, że też mogliśmy to spotkanie spokojnie wygrać na 5 minut do końca. Tracimy Darela, który grał, myślę, najlepszy mecz w tym sezonie. Tracimy Darela, później tracimy Dylana. Może już Dylana już była ostatnia minuta, więc może to już było troszeczkę po meczu. Ale od tego gdzieś tam zaczęły się te problemy. Później mecz z Białymstokiem, gdzie też szukaliśmy tych rozwiązań z Travisem. Też udało się go ściągnąć na jeden miesiąc. Także też takie próby troszeczkę, też wracając też jeszcze raz do tego pytania, co pan zadał, tutaj też teraz bym się zastanowił, czy na siłę było potrzeba ściągania tego Travisa, który tak naprawdę nam nie pomógł, ale liczyłem na to, że jego doświadczenie, przyjazd do nas da też impuls drużynie, że jesteśmy w grze cały czas, że klubowi zależy na tym, żeby odnosić zwycięstwa z każdym przeciwnikiem, ale myślę, że teraz po czasie możliwe, że lepsze było pozostawić tych zawodników, którzy grali troszeczkę mniej minut i dać im więcej w tych spotkaniach bez Travisa, a może te spotkania by się potoczyły inaczej, bo jednak to zgranie tych chłopaków z drużyną było zupełnie inne. Tutaj myślę, że też te mecze z tymi dobrymi przeciwnikami pokazały, że ten zespół miał potencjał i mógł się bić z każdym zespołem. No, czasami jest tak też, że jak grasz z tą, powiedzmy, dużo lepszą ekipą, jest troszeczkę mniej presji, bo za bardzo nikt od ciebie może nie oczekuje, że musisz ten mecz wygrać. A przychodziły te spotkania, gdzie graliśmy troszeczkę z nożem na gardle i mieliśmy troszeczkę problem też ze skutecznością i też tak nie funkcjonowaliśmy, jak powinniśmy. Chociaż z drugiej strony pojechaliśmy z Wielkim, przyjechał do nas Rzeszów, gdzie tak naprawdę musieliśmy to spotkanie wygrać. Wszyscy o tym wiedzieli, chłopaki o tym wiedzieli i wygraliśmy bez żadnego problemu. Myślę, że to był jeden z lepszych meczów naszych w tym sezonie. Czy następne spotkanie do Katowic też jechaliśmy tak naprawdę utrzymać się w lidze i też od samego początku dominowaliśmy i pokazaliśmy, jaką jesteśmy drużyną i że możemy spokojnie tam wygrać. Nie rzucili nam od 60 punktów, także myślę, że też w tych spotkaniach pod presją graliśmy dobrze, ale też te spotkania, gdzie też tej presji było troszeczkę mniej, tak jak mecze, nie wiem, z Bydgoszczą. Chociaż bez presji. Też z drugiej strony patrząc, w sporcie ta presja jest zawsze. Ale czasami takie coś jest u zawodników, że gra z taką dużą, mocną ekipą. Ja pamiętam, jak rywalizowaliśmy, grając z słabszym zespołem, na przykład w Ostrowie Wielkopolskim i przegrywaliśmy z Treflem Sopot 3-2 w playoffach. Oni byli zdecydowanym faworytem, chyba wtedy nie przegrali meczu w lidze, czy byli naprawdę poza zasięgiem w polskiej koszykówce, a nam udało się wyrwać im dwa spotkania i w piątym meczu u nich graliśmy jak równy z równym do trzeciej kwarty. I czasami takie spotkania się zdarzają, gdzie ta presja była większa po ich stronie niż po naszej. Więc myślę, że ta drużyna troszeczkę miała taką sinusoidę, że potrafiliśmy wpaść w ten dobry rytm, graliśmy naprawdę fajną koszykówkę, ale jedna, dwie akcje, gdzie nam nie wyszły, nie potrafiliśmy utrzymać tej równi i po prostu wpadaliśmy w dołek, gdzie potem ciężko było z tego wyjść.
6: No tak się zdarza czasami, nie? Ale ten mecz nie pamiętam, czy ja dobrze pamiętam, z Poznaniem u nas. W ostatnich minutach tak naprawdę wygraliśmy, ale były emocje, panowie. Piękne.
8: Sporo było takich meczów, więc...
6: Panie prezesie, gdzie dzisiaj jest Noteć? W odbudowie, czy już bardziej jest tak stabilnie? Jak to wygląda?
8: W tym momencie może zawodnicy są na wakacje, ale klub...
6: My jeszcze nie, my tu jeszcze siedzimy.
8: Klub musi funkcjonować, klub działa, więc jesteśmy od pewnego czasu na etapie budowy nowej drużyny. Pozyskiwania też nowych sponsorów, nowych środków. Idziemy do przodu po kolejne cele.
6: A co po tym sezonie musi się zmienić natychmiast, a co już jest tak naprawdę w procesie zmian? Mówił pan na tak zwanym poza anteniu, że już od marca pan patrzy tutaj już nad zawodnikami. Planuje pan nowy sezon?
8: Wspólnie z trenerem obserwowaliśmy rynek. To by pasowało do nowej drużyny. Więc zaczęliśmy bardzo, bardzo szybko, można powiedzieć. Jeszcze w trakcie sezonu gdzieś nasze wspólne rozmowy o nowym już sezonie, gdzie mieliśmy już pewność po meczu z Katowicami utrzymania. Zaczęliśmy już intensywnie działać i są tego efekty, że bardzo szybko udało się podpisać tych graczy, których chcieliśmy zatrzymać, a także tutaj nowego zawodnika, można powiedzieć, jak to pan nazwał, Stopki.
6: No Stopki, oczywiście, że Stopki. Z kim nie rozmawiam, to mówią Jakub Kober. Mówią, Kubuś jest dobry, zobaczymy, mówię, jak fan koszykówki, ale absolutny amator, ale tutaj trzymamy kciuki. Panie trenerze, no bo wszedł pan tak naprawdę w połowie sezonu po panu Przemysłowie Łuszczewskim. Czy trudno było się odnaleźć tutaj w nowej rzeczywistości, czy jednak no powrót do korzeni tak zwany? Jak to wyglądało?
9: Na pewno to było nowe wyzwanie dla mnie, bo nigdy takiej sytuacji w życiu nie miałem, że przejmowałem zespół w trakcie sezonu. Ale myślę, że to kwestia była kilku dni i człowiek już wszedł swój rytm, swoją pracę. Także no tutaj nie uważam, żeby był jakiś duży problem. Oczywiście musiałem poznać tych chłopaków na co, kogo stać tak do końca, bo oczywiście inaczej jest, jak oglądasz ich na wideo, inaczej jak poznajesz osobiście i wiesz też o różnych innych tam gdzieś też problemach, bo każdy jest człowiekiem i też ma różne rzeczy, więc trzeba też i różne charaktery, także też trzeba to wszystko gdzieś mniej więcej wiedzieć, więc kilka dni z każdym gdzieś tam tygodniem na pewno lepiej ich poznawałem, więc myślę, że takie wejście było, uważam.
6: Już dzisiaj wiemy, że zostaje Radosław Trubacz, Daryl Harris, Piotrek Lis, Szymon Sobiech. Na ile to będzie fundament tej nowej drużyny? No i też powiększony o nowych zawodników, miejmy nadzieję nowych, których jeszcze nie znamy.
9: No myślę, że ci chłopaki pokazali w tym sezonie, że zasługują na to, żeby zostać i dostać drugą szansę, bo można powiedzieć gdzieś, tak jak prezes wspomniał przed sezonem, założenia były play-offy, tych play-offów nie udało się zrobić. Także jeżeli podjęli się to zrobienia tego rok temu i teraz zostają u nas i wiedzą o tym, jaki jest cel, to myślę, że też będą chcieli to pokazać i to udowodnić, że oni w składzie są w stanie też zrobić te play-offy.
6: Panie prezesie, jakieś słowa do zapomnienia?
8: Tutaj trener wszystko dodał, powiedział w sumie, więc nie ma co dodawać. No, zostali ci gracze, których my chcieliśmy, też oni chyba sami sobie mają do udowodnienia to, że właśnie te play-offy są w ich zasięgu i myślę, że osiągniemy to.
6: No to trzymamy kciuki. Oczywiście kibice, nie możemy o nich nie wspomnieć, którzy zrobili fantastyczną oprawę w tym sezonie. Panie prezesie, coś tutaj w kibicach?
8: Tak, no tutaj można tylko chwalić, ponieważ odbija to się echem w całej Polsce, bo czy są mecze u nas, czy jadę na wyjazdy, to gdzieś tam rozmawiam z prezesami, czy nawet z trenerami i wszyscy, czy z zawodnikami, wszyscy wspominają tutaj tych kibiców, tą atmosferę, więc można powiedzieć, to robi robotę. I najwyższa frekwencja oczywiście w lidze, jeżeli chodzi o kibiców, tutaj trzeba się chwalić tym.
6: Proszę bardzo, mówię, że Inowrocław, małe miasto, najwyższa frekwencja kibiców. Panie trenerze, który element gry dzisiaj wymaga największej poprawy? Z pana perspektywy, no dzisiaj, w nowym sezonie, mamy kwiecień, końcówkę kwietnia.
9: Znaczy, no tutaj no, będzie troszeczkę zupełnie inny zespół zbudowany, tak jak wspomniałem. Uważam, że potrzebujemy tej większej fizyczności na obwodzie zdecydowanie. Także to też pootwiera różne inne rozwiązania. Potrzebujemy też, uważam, mocnego, wysokiego zawodnika, który też nam da przewagę pod koszem. Także tutaj nad tymi elementami się skupiamy i w tych poszukiwaniach tych zawodników na te elementy zwracamy uwagę.
5: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
5: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Wracamy do rozmowy z zarządem i trenerem Noteci. Jakie dziś są nastroje w klubie i co dalej z drużyną z Inowrocławia? Posłuchajcie sami, tylko w Melo Radio Inowrocław.
9: Gdzie drużyny przeciwne miały tam mocniejszych graczy, mieliśmy duże problemy, też musieliśmy później kombinować i szukać różnych ustawień w defensywie, żeby gdzieś pochować niektórych zawodników w obronie i też nie dać rozpędzić się zawodnikom drużyny przeciwnej. Co to też można powiedzieć, w pewnym sensie też się udało, bo patrząc na pierwszą rundę i na drugą rundę, jakbyśmy sprawdzili, ile punktów straciliśmy na mecz, to jest bardzo duża różnica, więc ta defensywa na pewno poszła do przodu, ale myślę, że zdecydowanie pod kątem tej fizyczności na tych pozycjach, szczególnie obwodowych, mieliśmy duże problemy i tutaj musimy na pewno, patrząc pod kątem przyszłego sezonu, zbudować taki zespół, żeby mieć odpowiedź na każdego przeciwnika.
6: Panie prezesie, pytanie do pana. Które z decyzji kadrowych, które podjęliście na początku tego sezonu, który teraz się kończy, byłyby zupełnie inne dzisiaj? Z których by pan zrezygnował? Pamięta pan?
8: Ciężko to powiedzieć teraz, ponieważ podejmując decyzję przed sezonem, każda z tych decyzji była podejmowana w sposób taki, że to jest na plus dla klubu, więc nie można tego powiedzieć teraz, jakie bym nie podjął. Zostały takie podjęte, a nie inne i trzeba było się z tym mierzyć, trzeba było na to w późniejszym czasie też zareagować odpowiednio. Takie ruchy my się wykonaliśmy i jest jak jest. Zajęliśmy 14 miejsce, mamy tą pierwszą ligę. Plan na drugą rundę został już wykonany, więc nie ma co tutaj się cofać do tego, patrzeć bardziej w przód, wyciągać lekcje z tego, co się nie udało, gdzieś wyciągać wnioski i iść do przodu.
6: Patrzymy na statystyki z tych meczów, no na przykład z Astorią Bydgoszcz, no tam nie poszło nam najlepiej, ale właśnie te mecze z takimi topowymi drużynami z piku ligi, z piku tabeli poszły nam bardzo dobrze, nawet i wygraliśmy, a właśnie te mecze z takimi drużynami z dołu przegrywaliśmy na końcu. Panie trenerze, co tam mogło nie zagrać z pana perspektywy? Czy ta presja rzeczywiście kibiców?
9: Do pytania tego wcześniejszego. Każdy jest mądry troszeczkę po szkodzie zawsze, bo każda decyzja w danym momencie czasami wydaje się bardzo dobra i 100% pewna, a różnie to czasami w życiu wychodzi, jak we wszystkim, tak samo jest w sporcie, więc no, też trzeba na to wziąć troszeczkę uwagę. Co nie poszło w tych meczach z tymi starszymi przeciwnikami? No, to wspominałem już w meczu z Opolem, gdzie myślę, że też mogliśmy to spotkanie spokojnie wygrać. Na 5 minut do końca tracimy Darela, który grał, myślę, najlepszy mecz w tym sezonie. Tracimy Darela, później tracimy Dylana, może już Dylana już była ostatnia minuta, więc może to już było troszeczkę po meczu, ale od tego gdzieś tam zaczęły się te problemy. Później mecz z Białymstokiem, gdzie też szukaliśmy tych rozwiązań z Travisem, też udało się go ściągnąć na jeden miesiąc. Także też takie próby troszeczkę, też wracając też jeszcze raz do tego pytania, co pan zadał. Tutaj też teraz bym się zastanowił, czy na siłę było potrzeba ściągania tego Travisa, który tak naprawdę nam nie pomógł, ale liczyłem na to, że jego doświadczenie, przyjazd do nas da też impuls drużynie, że jesteśmy w grze cały czas, że klubowi zależy na tym, żeby odnosić zwycięstwa z każdym przeciwnikiem, ale myślę, że teraz po czasie możliwe, że lepsze było pozostawić tych zawodników, którzy grali troszeczkę mniej minut i dać im więcej w tych spotkaniach bez Travisa, a może te spotkania by się potoczyły inaczej, bo jednak to zgranie tych chłopaków z drużyną było zupełnie inne. Tutaj myślę, że też te mecze z tymi dobrymi przeciwnikami pokazały, że ten zespół miał potencjał i mógł się bić z każdym zespołem. No, czasami jest tak też, że jak grasz z tą, powiedzmy, dużo lepszą ekipą, jest troszeczkę mniej presji, bo za bardzo nikt od ciebie może nie oczekuje, że musisz ten mecz wygrać. A przychodziły te spotkania, gdzie graliśmy troszeczkę z nożem na gardle i mieliśmy troszeczkę problem też ze skutecznością i też tak nie funkcjonowaliśmy, jak powinniśmy. Chociaż z drugiej strony pojechaliśmy z Wielkim, przyjechał do nas Rzeszów, gdzie tak naprawdę musieliśmy to spotkanie wygrać. Wszyscy o tym wiedzieli, chłopaki o tym wiedzieli i wygraliśmy bez żadnego problemu. Myślę, że to był jeden z lepszych meczów naszych w tym sezonie. Czy następne spotkanie do Katowic też jechaliśmy tak naprawdę utrzymać się w lidze i też od samego początku dominowaliśmy i pokazaliśmy, jaką jesteśmy drużyną i że możemy spokojnie tam wygrać. Nie rzucili nam nawet 60 punktów, także myślę, że też w tych spotkaniach pod presją graliśmy dobrze, ale też te spotkania, gdzie też tej presji było troszkę mniej, tak jak mecze, nie wiem, z Bydgoszczą, chociaż bez presji. Też z drugiej strony patrząc, w sporcie ta presja jest zawsze. Ale czasami takie coś jest u zawodników, że gra z taką dużą, mocną ekipą. Ja pamiętam, jak rywalizowaliśmy, grając z słabszym zespołem, na przykład w Ostrowie Wielkopolskim, i przegrywaliśmy z Treflem Sopot 3-2 w playoffach. Oni byli zdecydowanym faworytem, chyba wtedy nie przegrali meczu w lidze, czy byli naprawdę poza zasięgiem w polskiej koszykówce, a nam udało się wyrwać im dwa spotkania i w piątym meczu u nich graliśmy jak równy z równym do trzeciej kwarty. I czasami takie spotkania się zdarzają, gdzie ta presja była większa po ich stronie niż po naszej. Więc myślę, że ta drużyna troszeczkę miała taką sinusoidę, że potrafiliśmy wpaść w ten dobry rytm, graliśmy naprawdę, naprawdę fajną koszykówkę, ale jedna, dwie akcje, gdzie nam nie wyszły, nie potrafiliśmy utrzymać tej równi i po prostu wpadaliśmy w dołek, gdzie potem ciężko było z tego wyjść.
6: Ja tak się zdarza czasami, nie? Ale ten mecz nie pamiętam, czy ja dobrze pamiętam, z Poznaniem u nas w ostatnich minutach tak naprawdę wygraliśmy, ale były emocje, panowie. Piękne, piękne.
8: Sporo było takich meczów, więc...
6: Panie prezesie, gdzie dzisiaj jest notać? W odbudowie, czy już bardziej jest tak stabilnie? Jak to wygląda?
8: W tym momencie może być, zawodnicy są na wakacjach, ale klub...
6: My jeszcze nie, my tu jeszcze siedzimy.
8: Klub musi funkcjonować, klub działa, więc jesteśmy od pewnego czasu na etapie budowy nowej drużyny, pozyskiwania też nowych sponsorów, nowych środków. Idziemy do przodu po kolejne cele.
6: A co po tym sezonie musi się zmienić natychmiast, a co już jest tak naprawdę w procesie zmian? Mówił pan na tak zwanym poza anteniu, że już od marca pan... patrzy tutaj już nad zawodnikami,
8: tak,
6: planuje pan nowy sezon?
8: Wspólnie z trenerem obserwowaliśmy rynek, to by pasowało do nowej drużyny, więc zaczęliśmy bardzo, bardzo szybko, można powiedzieć, jeszcze w trakcie sezonu, gdzieś nasze wspólne rozmowy o nowym już sezonie, gdzie mieliśmy już pewność po meczu z Katowicami utrzymania, zaczęliśmy już intensywnie działać i są tego efekty, że bardzo szybko udało się podpisać tych graczy, których chcieliśmy zatrzymać, a także tutaj nowego zawodnika, można powiedzieć, jak to pan nazwał, Stopki.
6: No, Stopki oczywiście, że Stopki. Z kim nie rozmawiam, to mówią Jakub Kobel. O, mówią, Kubuś jest dobry, zobaczymy, mówię, jak fan koszykówki, ale absolutny amator, ale tutaj trzymamy kciuki. Panie trenerze, no bo wszedł pan tak naprawdę w połowie sezonu po panu Przemysławie Łuszczewskim. Czy trudno było się odnaleźć tutaj w nowej rzeczywistości, czy jednak no powrót do korzeni tak zwany? Jak to wyglądało?
9: Na pewno to było nowe wyzwanie dla mnie, bo nigdy takiej sytuacji w życiu nie miałem, że przejmowałem zespół w trakcie sezonu. Ale myślę, że to kwestia była kilku dni i człowiek już wszedł swój rytm, swoją pracę. Także no tutaj nie uważam, żeby był jakiś duży problem. Oczywiście musiałem poznać tych chłopaków na co, kogo stać tak do końca, bo oczywiście inaczej jest, jak oglądasz ich na wideo, inaczej jak poznajesz osobiście i wiesz też o różnych innych tam gdzieś też problemach, bo każdy jest człowiekiem i też ma różne rzeczy, więc trzeba też i różne charaktery, także też trzeba to wszystko gdzieś mniej więcej wiedzieć, więc kilka dni z każdym gdzieś tam tygodniem na pewno lepiej ich poznawałem, więc myślę, że takie wejście było, uważam, ok.
6: Już dzisiaj wiemy, że zostaje Radosław Trubacz, Daryl Harris, Piotrek Lis, Szymon Sobiech. Na ile to będzie fundament tej nowej drużyny? No i też powiększony o nowych zawodników, miejmy nadzieję nowych, których jeszcze nie znamy.
9: No myślę, że ci chłopaki pokazali w tym sezonie, że zasługują na to, żeby zostać i dostać drugą szansę, bo można powiedzieć, gdzieś tak jak prezes wspomniał, przed sezonem założenia były play-offy, tych play-offów nie udało się zrobić. Także jeżeli podjęli się to zrobienia tego rok temu i teraz zostają u nas i wiedzą o tym, jaki jest cel, to myślę, że też będą chcieli to pokazać i to udowodnić, że oni w składzie są w stanie też zrobić te play-offy.
6: Panie prezesie, jakieś słowa do zapomnienia?
8: Tutaj trener wszystko dodał, powiedział w sumie, więc nie ma co dodawać. No, zostali ci gracze, których my chcieliśmy, też oni chyba sami sobie mają do udowodnienia to, że właśnie te playoffy są w ich zasięgu i myślę, że osiągniemy to.
6: No to trzymamy kciuki. Oczywiście kibice, nie możemy o nich nie wspomnieć, którzy zrobili fantastyczną oprawę w tym sezonie. Panie prezesie, coś tutaj w kibicach?
8: Tak, no tutaj można tylko chwalić, ponieważ odbija to się echem w całej Polsce, bo czy są mecze u nas, czy jadę na wyjazdy, to gdzieś tam rozmawiam z prezesami, czy nawet z trenerami i wszyscy, czy z zawodnikami, wszyscy wspominają tutaj tych kibiców, tą atmosferę, więc można powiedzieć,

0: rozwiązania. Potrzebujemy też, uważam, mocnego, wysokiego zawodnika, który też nam da przewagę pod koszem. Także tutaj nad tymi elementami się skupiamy i w tych poszukiwaniach tych zawodników na te elementy zwracamy uwagę. Także no, kwestia teraz tego, kogo uda nam się podpisać, a na pewno różne zespoły walczą o każdego zawodnika, także no, jest to kwestia też negocjacji i końcowego gdzieś podpisu.
1: A są jacyś wypatrywani nowi? Bo już tutaj coś mówili mi wczoraj, że jakichś dwóch, trzech nowych, mówią, podpytaj się panów, no jak przyjdą.
0: No jeżeli mamy pięciu zawodników, no to jeszcze potrzebujemy siedmiu, także jesteśmy aktywni na rynku, cały czas rozmawiamy z zawodnikami. Oczywiście to jest długi proces, bo to nie jest kwestia jednej rozmowy i podpisu kontraktu. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje. Ale no, to jest jakiś proces i czasami jest tak, że jakiś jeden podpis wyklucza innego zawodnika, z którym rozmawiamy, czy na odwrót, niepodpisanie któregoś z zawodników otwiera drzwi dla innego. Więc no, to są takie teraz kwestie, gdzie cały czas jesteśmy, można powiedzieć, z prezesem na telefonie i z agentami, z zawodnikami i cały czas gdzieś szukamy tego optymalnego rozwiązania, żeby ten zespół był jak najmocniejszy, a dla mnie w szczególności liczy się to, żeby ten zespół miał mocny charakter i pokazał w przyszłym sezonie w Inowrocławiu, jak walczy w każdym spotkaniu.
1: Panowie, już tytułem końca, bo powoli się zbliżamy. Jakie są realne cele na przyszły rok? Pytanie do was obu.
2: Cel minimalny to oczywiście ten, który był niezrealizowany, czyli walka o te play-offy, ale myślę, że takie stawianie typowo celu play-off nie do końca to jest słuszne. Ja uważam, że walczyć w każdym meczu o zwycięstwo i to wtedy nam pokaże moc, siłę, charakter tej drużyny. Jeżeli będziemy walczyć w każdym meczu o zwycięstwo, to jestem przekonany, że jesteśmy w stanie osiągnąć każdy wynik.
1: Panie trenerze?
0: Ja mam postawiony cel przez zarząd i prezesów awans do play-off, a moim osobistym celem jest wygranie ligi.
1: No i tego się trzymajmy. Panowie, czego wam życzyć? Standardowe pytanie, może pan...
0: Myślę, że zdecydowanie zdrowia i troszeczkę szczęścia, bo myślę, że w niektórych spotkaniach tego szczęścia troszkę nam brakowało i czasami, gdzie powiedzmy to jedno posiadanie, jedna piłka w inną stronę może przesądzić o wyniku, a czasami takie rzeczy są też bardzo spodziewane.
1: Panie prezesie?
2: Zdrowia, przede wszystkim zdrowia, a dla nas, jako dla zarządu, żeby nam się udało pozyskać jak najwięcej środków, aby trener mógł w czym wybierać co do pozostałych graczy.
1: No i tym optymistycznym, finansowym, no i sportowym akcentem zakończymy nasz wywiad, a moimi rozmówcami był pan prezes Przemysław Rakowski, dziękuję. No i pan trener Krzysztof Szubarga. Dziękuję panowie i powodzenia.
3: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław. Do usłyszenia.
4: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.

0: Reklama. Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi kopalką oraz traktorem. Sprawdź nas. Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
1: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie.

0: Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
1: Nowy salon optyczny Filman już od 14 maja w Galerii Solnej w Inowrocławiu. Przyjdź na bezpłatne badanie wzroku i skorzystaj z wyjątkowych promocji na okulary. Szczegóły oferty na filman.pl/galeria-solna.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
3: Po reklamie.

0: słuchaj na 98.1 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. W dzisiejszym magazynie wracamy do rozmowy, podczas której mieszkańcy miasta i gminy zadali burmistrzowi Kruszwicy Mikołajowi Bogdanowiczowi szereg trudnych i bardzo konkretnych pytań. Co na nie odpowiedział? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
2: Tu też jest duża presja, żeby to robić. Tam no, kilka milionów w tej kadencji, w drugiej połowie będziemy w wodę i kanalizę musieli zainwestować. No, mam nadzieję, że coś kraj i rząd stawia na obronność. Tam nie ma kanalizacji. Nie ma wodociągu, więc no to jest trochę problem. No i mówię, kilometr to jest milion, nie? Co to jest kilometr? Milion złotych. Kanalizacji.
3: Pani Marta pyta, proszę pomyśleć o parkingu dla niepełnosprawnych przy SDS, czy będzie odprowadzany podopieczny, bo nie ma gdzie zaparkować.
2: To znaczy parkingi na rynku, no to mogę się teraz rozwinąć. Mamy 2 godziny. Nie, no dobrze, żartuję. Rzeczywiście ten parking jest niebezpieczny, jeżeli chodzi o parkowanie przy znanej piekarni dobrej w miarę, której tam często codziennie jestem. Tam ten parking nie jest zgodny z przepisami i tutaj grozi nam troszeczkę i macha palcem generalna dyrekcja, że jak zrobi przebudowę, to zrobi parkowanie nie prostopadłe, tylko równoległe. To zmniejszy znacząco ilość w tym miejscu miejsc parkingowych, ale pewnie otworzy możliwości zrobienia parkingu zgodnie z przepisami dla niepełnosprawnych. Tak to widzę. W tej chwili musimy się troszeczkę pomęczyć. No my kupiliśmy ten grunt na Łuku, gdzie były te wyburzenia, co raczej spotkało się z Państwa pozytywnym odbiorem i tam będziemy chcieli zrobić połączenie drogowe z tą drogą Rynek, to jest chyba ulica Mickiewicza. Gdzie jest też wniosek o to, żeby nazwę zmienić, tak? Tak, to jest tam zasadne, ale tutaj jakby chcemy tam zrobić drogę i tutaj zrobić miejsca parkingowe, co jest też bardzo potrzebne. Mamy zgodę Generalnej Dyrekcji na wjazd, to nas cieszy. Nawet, no może będzie wjazd i wyjazd, aczkolwiek na wjazd. No i to są w tej chwili nasze najbliższe możliwości i plany. Chcieliśmy bardzo, chciałem, Szanowni Państwo, nie to, że się tłumaczę, mam nadzieję, że zakłóceń dużych nie robię. Nie to, że się tłumaczę, że to nie wyszło. Natomiast chcieliśmy kupić razem z bankiem działkę, która kiedyś stanowiła miejsce, gdzie było targowisko, jak Państwo pamiętacie, w latach 90. Ja to pamiętam. I razem z bankiem na pół. Tam jest 30 miejsc parkingowych, 32. No niestety konserwator zabytków po naszym zapytaniu, czy zgodzi się, żebyśmy tam zrobili parking, odmówił nam. Powiedział, że on tam widzi i zgodnie z jakby wytycznymi konserwatorskimi. Bez zgody, no przepraszam, my nie będziemy na ziemi tam parkować, nie będziemy robili czegoś, czego tam nie wolno i nie przy takich wydatkach, które mieliśmy wydać na tą działeczkę. Ale trzeba, zdaniem konserwatora zabytków, tam trzeba odbudować kamienicę, która kiedyś była bankiem, starym bankiem, która dziesiątki lat temu została zburzona, więc to było najlepsze miejsce na parkingi. No i w Kruszwicy specjalnie już w obrębie rynku niczego świeżego, które oczywiście można tutaj jeszcze tam koło delikatesów w dół, to też jest nasza działka, jakby za kościołem, za tymi działkami, tam też można, ale to jest odległość. Nie wiem, czy Państwo pod górkę te 150 metrów podejdą, no. Ale tam jest nasza działka, myślimy o tym, żeby ze skwerem bursztynowym się połączyć i tam zrobić też miejsce parkingowe, taki support dla Myśliwieży, support dla turystyki, dla skweru, no tam jest dobre miejsce, to można zrobić, ale to też przerzucamy na kolejny plan, tych planów jest dużo, możliwości są ograniczone, ale i tak uważam, że te inwestycje, które tutaj w tej chwili realizujemy, są zabezpieczają, że tak nie doprowadzą do jakiegoś krachu finansowego gminy Kruszwica, delikatnie rzecz ujmując, są bezpieczne, ale zapewniają rozwój. Aczkolwiek jestem otwarty na kolejne jakby tutaj inicjatywy, no będziemy z radnymi na ten temat na pewno bardzo mocno dyskutować i wsłuchiwać się w Państwa głosy.
3: Pan Arkadiusz pyta, co z budynkiem na ulicy Niepodległości 14? Czy będzie nadal tak stał i niszczył?
2: A co to jest budynek? No, to były rada. No ale Szanowni Państwo, no, to jest prywatna własność. My nie jesteśmy właścicielem tego. Gmina Kruszwica sprzedała to. Ja byłem wtedy w Bydgoszczy, więc nie wiem, czy to był rok. Ma to prywatny właściciel, znany Państwu pewnie. I no cóż, też ubolewam, że to brzydko tam zarasta, jakieś tam odrastają, duże zielsko rośnie i denerwuje mnie to w tym miejscu. No, no nie mamy tutaj możliwości jakiegoś tam działania bezpośredniego. To nie nasze.
3: Pan Maciej pyta. Ponawiam pytanie z listopadowego czatu, na które nie otrzymałem odpowiedzi. Co się dzieje z boiskiem wielofunkcyjnym znajdującym się przy hali widowiskowej na Zagopiu? Boisko od bardzo długiego czasu jest wyłączone z użytku. Czy istnieje możliwość skorzystania z nowego programu rządowego polegającego na modernizacji boisk i przekształcenia go na przykład na boisko ze sztuczną trawą typu Orlik? Bo Zagople takie boisko potrzebuje.
2: To znaczy, to nie jest nasz teren. To nie jest gminny teren. Mógłby być. Przyznaję, że chodzi mi to po głowie, żeby w jakiś sposób... Zainteresowany jestem tym miejscem. Natomiast to jest teren szkoły powiatowej, własność powiatu. Więc nie będę się za powiat w tym momencie tutaj chciał wypowiedzieć. My mamy współwłasność, nawet nie. My tylko współużytkujemy halę sportową, gdzie dopłacamy 50% rocznych kosztów jej utrzymania. I to jest jedyny nasz jakby tam element, który mamy. Więc niestety nie mogę mówić swobodnie o tym, że zrobimy tam jakąś inwestycję, bo to nie jest po prostu gminy Kruszwica.
3: Pan Michał pyta, co z parkingiem obok CKS Ziemowit?
2: A tutaj dobrze, bardzo dobrze nawet uważam. Po pierwsze przygotowujemy, oczywiście nie będziemy korzystać z Lidla. Pozdrawiamy tu przedstawicieli tego sklepu, bo też tam się gdzieś wypowiadają publicznie na mediach społecznościowych. Nie będzie takiej konieczności. Po pierwsze, wiem, że Państwo nie lubicie, jak wycinamy drzewa, ale niekiedy trzeba. Te dwie wielkie topole, które monumentalne, bo monstrualne nawet bym powiedział, zostały wycięte, nie wiem, czy zauważyliście, ale były niebezpieczne w tym miejscu. Tam jest taki parking, który w tej chwili będziemy chcieli wykorzystać, czyli koło stacji Olkop. Już używam nazw własnych. Wiecie Państwo, o co chodzi. Chcemy go ucywilizować, powycinać krzaki, wyczyścić. Może usunąć ogrodzenie lub wymienić ogrodzenie. Jeszcze się nad tym zastanawiamy. Mamy tam przeznaczone na to jakieś finanse. Więc tam będzie kilkanaście do 20 do 25 miejsc, które będziemy chcieli wykorzystać na potrzeby kina. Ja uważam, że to nie jest mało. Ale mamy swój pomysł. Oczywiście wszystko będzie zależało, Szanowni Państwo, od ceny, ale chcemy kupić teren po myjni przy ulicy Lipowej. On tam jest częściowo utwardzony, ale częściowo to jest teren tam, jak Państwo chodzicie przy tym pięknym miejscu, które zostało odnowione przy starej wieży ciśnień. Jest tam taki grunt, szykujemy się na to, ale też cena jest tu istotna, nie przepłacimy za to. Natomiast gdyby się udało to pozyskać, to jest idealne miejsce na parking dla Centrum Kultury i Sportu Ziemowit i częściowo dla mieszkańców. Tam jest siłownia, która ma dzisiaj problemy. Też serdecznie pozdrawiam, bo coraz więcej osób z tego korzysta i mieszkańców, którzy mieszkają w tych kilku blokach przy, a tam, żebyście Państwo wiedzieli, od tego miejsca, gdzie była ta myjnia, jest takie wąskie przejście, jest taka działka, która bezpośrednio wchodzi do Centrum Kultury. Idealne połączenie.
3: Pan Michał ponownie pyta, czy będzie oświetlenie wzdłuż ścieżki rowerowej Amfiteatru Dzika Plaża?
2: Tak, Szanowni Państwo, tylko tak, chcemy wymienić obecne lampy, które są nieciekawym rozwiązaniem, to było beznadziejne. Po pierwsze, ja tam chodzę teraz na pieszo sobie, tak mi świecą w te oczy, nie wnoszą nic. Chcemy kontynuować mniej więcej w stylu, jakim jest łącznik zrobiony pod mostem, czyli te wyższe takie, nie takie super wysokie, ale te wyższe między drzewami się tylko to jest dycha za jeden punkt, nie? Musicie Państwo wiedzieć prawie, nie? Taka lampa kosztuje, ale chcemy systematycznie po prostu, będziemy chcieli je wymieniać. To fajnie będzie też wyglądało, bo te lampy, my je włączyliśmy, w ogóle były jakiś czas wyłączone, włączyliśmy je, a to ktoś kopnie, nie działa, psują się, tych takich na 3 metry nikt już nie kopnie aż tak łatwo i nie zniszczy, natomiast to jest wydatek, nie? I najpierw oczywiście mamy tą listę, tam pani pytała, Nektarowa, tą listę mamy rozbudowaną i chcemy tam jednak to życie ludzi, gdzie im się komfort, bezpieczeństwo jest dla nich ważne, poprawiać, tu jest ten element dodatkowy. Ja wiem, że to jest bardzo ważne, ale będziemy systematycznie chcieli to zrobić właśnie w tym samym stylu, co jest pod ścieżką, pod mostem, pod tym łącznikiem.
3: Pani Karolina, dzień dobry. Złożyliśmy pismo do gminy w sprawie lodówki miejskiej. Po dzisiejszy dzień nie uzyskaliśmy odpowiedzi. To był 28 października. Pozdrawiam serdecznie.
2: Pani Karolina, dużo pani ma tych inicjatyw. Ale ja chętnie na zasadzie zadania publicznego oddam taką możliwość, gdzie my chętnie jesteśmy w stanie to wesprzeć, ale Szanowni Państwo, jesteśmy jako urząd i urzędnicy pilnować kwestii świeżości tych artykułów, kwestii bezpieczeństwa żywności, kwestii odpowiedzialności za to. Jako zadanie publiczne chętnie to oddam, ale nie chciałbym tym zajmować się jako Urząd Miejski w Kruszwicy. To jest moja odpowiedź. Jeżeli ma Pani taką inicjatywę, taką potrzebę, taką chęć, bardzo proszę, ale bym prosił, żeby to Państwo jako instytucja, stowarzyszenia, fundacji, nie wiem, co Państwo reprezentujecie, tym się od początku do końca zajęli i wzięli za to pełną odpowiedzialność. I ja się wtedy na to zgadzam. Bo łatwo coś powiedzieć, rzucić, a zrealizować. Pozdrawiam.
3: Pani Katarzyna, mamy bardzo dobre szkoły w Kruszwicy. Czy będą remontowane i modernizowane te, które są potrzebne?
2: Naprawdę, Pani Kasiu, chce Pani zacząć ze mną tą rozmowę? Ja nie wiem, czy ja chcę. Więc tak, na pewno jest projekt w tej chwili przygotowany dla Szkoły Podstawowej nr 1 termomodernizacji i wiem, że musimy go w niedalekiej przyszłości zrealizować. Około 4 milionów złotych to będzie kosztowało. Powiem tak, mamy 8 szkół w tej chwili w gminie Kruszwica, mówimy oczywiście o niepublicznej, ale tam też są nasze dzieci. I w sumie tak mało z gminy Kruszwica, bo bardzo dużo. Dużo więcej niż w innych szkołach podstawowych. Pod względem liczebności to jest 3. szkoła lub 4. w gminie Kruszwica, ta niepubliczna. Ale do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że dzieci nam się rodzi na jedną szkołę. Od 2 lat, praktycznie od 3 lat dzieci nam się rodzi na jedną szkołę. Przepraszam. No i jeżeli mamy utrzymywać pełną sieć szkół, no to trudno jest mówić, że będziemy jakieś grube miliony inwestować w resztę. Mój pomysł i moja inicjatywa w tamtym roku, co upadło przez czynniki zewnętrzne i przez też bardzo duże protesty mieszkańców, szczególnie nauczycieli, ja ich rozumiem, nie? Natomiast no, to jest właśnie takie pytanie, nie? My poprawimy resztę szkół, które będą funkcjonowały przez najbliższe dziesięciolecia, ale potem, kiedy będziemy mogli przeprowadzić racjonalną jakby redukcję sieci obecnej, w tych 2 szkołach najmniejszych za 1,5 roku będzie po 40 dzieciaków. Nie ma klas, jaki to WF, jaka to między tymi dziećmi konkurencja, 3, 4, 5-osobowe klasy, uważam, że nie są niczym dobrym dla dzieci. Nie zgadzam się tutaj z tymi, którzy twierdzą inaczej, bo też mamy doświadczenia, analizy, badania. Ja rozumiem, że jak jest tam 15, 16 dzieci, jest wszystko w porządku. Nie chodzi o 30-osobowe klasy, bo to rzeczywiście klasy, ja chodziłem do 36-osobowego klasy, no są tutaj pewnie osoby, które pamiętają, bo chodziły ze mną do tej klasy, a są na pewno tam po drugiej stronie, bo wiem, to była jazda bez trzymanki. Natomiast no, 17-18 to jest coś normalnego. Likwidacja tych 2 szkół powoduje, że naprawdę te klasy nie będą większe niż 20 dzieciaków, nawet gdybyśmy te 2 szkoły zlikwidowali i skumulowali na przykład szkołę w Polanowicach z Kruszwicą. Więc ja tylko chciałbym powiedzieć może tak, że jeżeli nie będzie tych odważnych decyzji związanych z likwidacją tych 2 szkół, no nie możemy mówić o inwestycjach w inne szkoły, bo po prostu no to wszystko niestety wegetuje. Źle to wygląda. Ja zgadzam się z tym, że to jest nasz wyrzut sumienia i trzeba to jak najszybciej zmienić. Likwidacja 2 szkół to jest, szanowni Państwo, 5 milionów złotych rocznie oszczędności. Ja mogę obiecać tylko, że jeżeli by do tego doszło, to te pieniądze będą inwestowane w pozostałe szkoły.
3: Pan Jan Kowalski, bardzo polskim i bardzo polskie nazwisko, pyta, co z obiecanym parkingiem obok sklepu Janocin, bo kierowcy okupują zatoczkę autobusową.
2: Tak, no mamy w budżecie, szanowny panie, nie pamiętam kwoty, 300 tysięcy, w budżecie na rok 2026, tak, robię tam zakupy. Nie będę robił kryptoreklamy, bo mnie posądzą, ale dobra, jest bydgoska, najlepsza na świecie i jestem fanem. Już powiedziałem, że ten cholesterol i zawał to będzie przez nich, między innymi. Natomiast, szanowni Państwo, no pojawił się tam drobny problem, bo mamy już projektanta wybranego, który zaczął przygotowywać pewną koncepcję, chcemy rozszerzyć w ogóle ten parking.
1: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Burmistrz Kruszwicy Mikołaj Bogdanowicz zabrał głos w sprawach, które poruszają mieszkańców. Przez 2 godziny odpowiadał na pytania zadane podczas transmisji na żywo, dotyczące codziennych problemów, inwestycji i funkcjonowania gminy. Jak to wyglądało? Posłuchajcie sami.
2: Nie wymienić tylko tych płyt okropnych, które tam są, na coś cywilizowanego, tylko chcielibyśmy pójść dalej. No niestety pojawiają się tam problem zasadniczy, że grunt nie możemy zrobić na zasadzie gruntu przysiąkalnego, bo pod spodem okazało się po wodwiertach, że jest glina i ten grunt i ta większa woda będzie po prostu stanowiła tam problem, a nie bardzo mamy się gdzie wbić z odwodnieniem. No i teraz szukamy rozwiązania, ale tak, mamy w budżecie, to jest mój bardzo ważny projekt, który ja sobie też obiecałem, że zrealizuję, więc no poprawimy tą sytuację, żeby tych miejsc parkingowych w tym miejscu po prostu było więcej. W ogóle mamy, oprócz tej kwoty, mamy 500 tysięcy złotych w budżecie za sprawą tutaj radnych z osiedla Zagople, którzy no mają tam swoje te okręgi wyborcze i szukamy takich miejsc kilka na Zagoplu, jakby z inicjatywy radnych. Pracujemy razem, radni plus projektant plus nasi pracownicy urzędu, żeby znaleźć miejsca, które można w ramach tych środków w tym roku jeszcze w różnych miejscach na Zagoplu zrobić. Także działamy, pracujemy. Bardzo bym chciał, żeby w tym roku ten parking powstał. Jeszcze jeden parking, przepraszam, to powiem. Też dla Państwa, bo to też dla mnie jest bardzo ważne. Chcemy, aby urzędnicy, włącznie z burmistrzem i zastępcą, parkowali w innym miejscu niż obecnie, ponieważ przyjazd pod urząd w czasie różnych takich ważniejszych rzeczy i zaparkowanie mija się naprawdę, czyli jest bardzo trudne, no bo my zajmujemy 80% tego parkingu jako urzędnicy, a Państwo nie macie gdzie zaparkować. Chcemy przenieść nasz parking na tak zwaną zieleń, czyli tam naprzeciwko amfiteatru. Tam musimy też zrobić utwardzenie, bo wiadomo, w tym błocie nikt nie będzie parkował, ale chcemy też to zacząć robić w tym roku, żeby po prostu te miejsca parkingowe były dla Państwa. Także to też jest kolejny parking obok tego w Janocinie, który bym chciał w tym roku zrobić.
3: Pan Jarosław, witam. Zwracam się z prośbą o pomoc w naprawie drogi powiatowej Polanowice-Sokolniki.
2: Sołtys?
3: Sokolniki.
2: Ale Jarosław.
3: Jarosław Kozłowski.
2: Jak zdrowie, panie Sołtysie?
3: Mój nazwistnik, mogę powiedzieć.
2: To znaczy tak, no szanowni Państwo, trzeba powiedzieć, że dobra, tylko mamy pewną kolejność. Po pierwsze, jak współpracujemy z powiatem? Żeby zmotywować powiat do tego, żeby inwestował w remonty dróg, my jako gmina Kruszwica co roku wyszliśmy od tamtego roku, to jest też moja inicjatywa, dopłacamy 200 tysięcy złotych do ich inwestycji. W tamtym roku udało nam się zrobić bardzo ważną drogę w Żernikach, która była naprawdę okropna. Ona była naprawdę okropna. Jest bardzo ładna, więc mieszkańcy Żernik mogli, nawet gdzieś tam wypowiedzieli się pozytywnie na tym zebraniu. Kolejną drogę, którą w tym roku zamierzamy zrobić powiatową z naszym udziałem, no i sobie to już powiedzieliśmy z władzami powiatu, na odcinku Papros Dobre, na wylocie z naszej gminy jest okropnie, więc kolejnym wnioskiem, który do mnie spływa, i myślę, że to będzie przyszły rok, przynajmniej do dyskusji, to jest Witowice-Kobylnica. Natomiast ten wniosek, o którym pan radny mówi, też jest zasadny i będziemy zabiegać o to, żeby ta droga była realizowana. Ale proszę też pamiętać, że decyzje nie do końca leżą od nas. My możemy ewentualnie jakąś kwotą w którymś roku, na przykład w 2027, poprosić panią starostę, żeby to jest taki mniej więcej 20% wkład. Natomiast no też wiemy, że droga drodze nie jest równa, nie? I naprawdę jak ktoś uważa, że jego droga projektowa jest zła, to wybierzemy tą, która z punktu widzenia jednak tej jakości jest, no to uważam, że ona powinna być zrobiona w pierwszej kolejności. No i już tam poszły konie po betonie, to inaczej już nie będzie w tym roku, ale w przyszłym roku temat otwarty. Ale Witowice-Kobylnica też temat jest na rzeczy, jak na ktoś ogląda z tego terenu, to rzeczywiście przyznaję, że ta droga wymaga też remontu bardzo poważnego, nie?
3: Hubert Mizera pyta. Szanowny panie burmistrzu, jako jeden z lokalnych artystów pisze z pytaniem, czy pojawią się może przeglądy dla zespołów artystów z naszego miasta i niedalekich okolic, aby w przyszłości szansą dla nich mogło być pokazanie się szerszej publiczności, na przykład w ramach zwycięstwa w takim przeglądzie wystąpienie na Dniach Kruszwicy Obok Gości. Pozdrawiam pana burmistrza i pana Jakuba. Pozdrawiam pana Huberta.
2: Pozdrawiam serdecznie. Bardzo się cieszę, że to pytanie zostało zadane. To będzie zadanie nowego dyrektora Centrum Kultury i Sportu Ziemowit. Mamy nowe deski Cekisu. Bardzo fajne miejsce to będzie. Cały czas uważam, że to jest wielka dla nas szansa i za późno o parę lat, ale dobrze, że powstanie. To jest jakby pierwsza sprawa. Druga sprawa, którą realizujemy, o którym Państwo nie wiecie i teraz Państwa o tym poinformuję, to jest to, że chcemy zrobić amfiteatr na nowo, ale spokojnie, bez dużych inwestycji, bo gdzie indziej ulokowaliśmy swoje uczucia w najbliższych latach, ale chcemy wymienić deskowanie, ale chcemy też podzielić amfiteatr na pół. Dlaczego? Dlatego, że każda impreza na amfiteatrze jest imprezą masową i mamy nadzieję dobrych 30 tysięcy kosztów. Podział amfiteatru na pół, tak żeby można było połowę jego wydzielić, powoduje, że otwieramy go na mniejsze imprezy i wtedy jest dużo łatwiej po prostu z niego skorzystać. To jest jeden z zarzutów, chociaż on się teraz ostatnio nie pojawia, że amfiteatr stoi pusty. Tak, on stoi pusty, bo każda impreza jest na dzień dobry 30 tysięcy i tam trzeba wydać grube pieniądze, żeby jakieś festiwale zrobić. To już jest naprawdę poważna sprawa. A też no, lokujemy swoje wydarzenia w dużej mierze na Wzgórzu Zamkowym, na parkingu Mysiej Wieży, które ma też swój potencjał. Amfiteatr, żeby zapełnić od razu, to też trzeba już jest gwiazdę topową, a z tymi gwiazdami, szanowni Państwo, pewnie za chwilę będą pytania, to jest 5 osób, 5 pomysłów. Mówię o mieszkańcach. Każdy ma inny pomysł i 4 niezadowolonych przy realizacji jednej. Także muszę powiedzieć, że to jest duże wyzwanie ściągnąć kogoś przyciągającego do Kruszwicy. Ale będziemy walczyć o to na tych dniach Kruszwicy. Także wracając, proszę Pana, tak, nowy dyrektor Centrum Kultury dostanie to zadanie, będzie zobowiązany, żeby Was po prostu wyciągać. W ogóle każda inicjatywa, która z którą do nas przychodzicie. Nie wiem, nie chcę wymieniać nazwisk, nie chcę Was tutaj, że tak powiem, denerwować, ale dziękuję tym wszystkim, którzy do mnie przychodzą, czy do mnie, czy do kolegi Adama, czy do naszej tutaj promocji i mają inicjatywę i mówią tak, słuchajcie, mamy pomysł, byśmy chcieli zrobić to, to i to, mamy jakiś wkład własny, szczególnie osobowy, naszą energię, nasze kontakty i my mamy lekko jako urząd pomóc. I ja jeszcze raz powtarzam, od początku, jak zacząłem tutaj pełnić tą funkcję, że my jesteśmy na takie rzeczy bardzo otwarci i tutaj dziękuję za zlot Mercedesa, który będzie w którąś niedzielę piękną. Fajna rzecz, fajna impreza. Czy zlot motoryzacyjny, motocyklowy, to może nie, bo tak nie było, ale te zloty motoryzacyjne fajne się cieszyły dużym zainteresowaniem.
3: We wrześniu chyba był jakiś.
2: Tak, i zlot Mercedesa, to był w ogóle to zablokowana Kruszwica. Zlot Mercedesa będzie taki 150 aut zabytkowych, takich jakby to powiedzieć pasjonatów tutaj z dużej części Polski zgromadzi, więc na to już mieszkańców zapraszamy. I takie inicjatywy tak, także jak Pan uważa, że potencjał Pana jest tutaj do wykorzystania, no mówię, jak najbardziej jesteśmy za, w nowym obiekcie Centrum Kultury dopiero będzie przestrzeń.
3: Ponownie Pan Arkadiusz pyta, Panie Burmistrzu, 230 osób, o właśnie teraz 230 doszła na żywo, rośnie. Co z projektem zaplecza dla klubu Gopła, który powstał za poprzednika i kosztował gminę sporo pieniędzy?
2: Robimy. Jakie ma pan Arcadiusz, jakie ma wątpliwości? No przecież ja o tym kilkukrotnie mówiłem już dzisiaj na początku tego spotkania. Myślę, że też, aczkolwiek może rzeczywiście mnie się wydaje, że Państwo to słyszeliście, to powiem jeszcze raz. Zaczynamy w tej chwili przebudowę Stadionu Miejskiego w Kruszwicy. On będzie realizowany w dwóch etapach. Pierwszy, ale w jednym czasie będzie realizowany, ale w dwóch projektach. Pierwszy projekt, na który mamy już dofinansowanie, w wysokości 3,4 miliona złotych, to jest budowa stadionu lekkoatletycznego w miejsce tych starych elementów i powstanie po prostu nowa cała infrastruktura oraz powstanie no, tablica oświetlenie, tablica plus zadaszone trybuny. To będzie naprawdę obiekt bardzo ładny, bardzo elegancki i tam na znicz nie było miejsca. Naprawdę ten znicz tam by wyglądał. Nikt go zresztą nie przewidywał na etapie tego wstępnego projektu. I projektem, który będzie w tym samym czasie realizowany, jest projekt zaplecza, który i tutaj od razu powiem, wartość kosztorysowa tego jest 3,5 miliona złotych w tej chwili. To nic tutaj nie zmienialiśmy. My chcieliśmy nawet zamienić to na jakieś kontenery, ale szczerze mówiąc uznaliśmy, że nie ma to sensu. I ten projekt, który wykonany był już parę lat temu, będziemy realizowali, więc też będzie na to przetarg. Czekamy jeszcze tylko na jeden konkurs organizowany przez Urząd Marszałkowski, ale jesteśmy dobrej myśli. I nawet czy dostaniemy, czy nie dostaniemy, to zaplecze musi być razem z stadionem, który za 2 lata powstanie, oddane w jednym czasie i będzie. Ja nie wiem, jaki problem. Ja chyba kilka razy o tym mówiłem, ale może warto było jeszcze raz.
3: Pani Irena pyta, dlaczego świetlica w Kobylnikach jest tylko wynajem, a co z młodzieżą, którzy nie mają gdzie się podziać, była budowana dla nich i zamknięta dla młodych, już nikogo nie interesuje.
2: To ja pierwsze słyszę. Ja generalnie uważam, że świetlica w miejscowości Kobylniki jest jedną z bardziej uczęszczanych przez mieszkańców na co dzień. Niedawno jakiś fajny projekt był realizowany przez fundację hodowców gęsi. Natomiast mamy tam zatrudnionego opiekuna, tak jak w większości świetlic, na 25 godzin w miesiącu, więc ja myślę, że jakby tutaj sołtys, macie dobrego sołtysa w Kobylnikach, naprawdę, pozdrawiam Adama, to jest człowiek niezwykły, jemu się bardzo chce i on jest bardzo zdolny do takich poświęceń, no, to jest rzadka postawa, więc wykorzystajcie to i również pani, to polecam, żeby się skomunikować z sołtysem, dogadać sprawę z opiekunem świetlicy, żeby ją otwierać w momentach, kiedy tego potrzebują mieszkańcy czy młodzież. Wiem, że tam ja bardzo często jestem zaproszony na różne wydarzenia, jakieś mamy tam, przede wszystkim oczywiście rządzą tam seniorzy, ale młodzież jak najbardziej fajnie. Zapraszam.
3: Pan Mateusz pyta, panie burmistrzu, bardzo dużo mówi się w Kruszwicy o ludziach, którzy grają w koszykówkę, piłkę nożną. A co z ludźmi, którzy lubią zagrać w siatkówkę na plaży latem? Nie ma żadnego zadbanego boiska. Ci, którzy spotykają się pod siatką, muszą jeździć do Łojewa. Czy jest szansa zrobić prawdziwe boisko bez szkieł i psich kup w piasku?
2: No to gdzie? Pamiętajcie, że my jesteśmy w tym obszarze Natura 2000 i tu tak patrzę, że jak... To nie jest duża inwestycja, nie? Pytanie, czy aż tak będzie dużo osób zainteresowanych. Ja chętnie bym w ogóle nie widzę w Kruszwicy siatkówki, bo może amatorsko, ale tam panie parę lat temu były bardzo widoczne. Natomiast tak, mamy koszykówkę, rzeczywiście mamy piłkę nożną, mamy lekkoatletykę, z tego jesteśmy znani. Jak się spotykamy z tymi działaczami, to są, no brakuje pewnie, i mamy wiosła. Ale brakuje pewnie jakiejś osoby, która by zechciała po prostu poprowadzić, bo jest dużo osób zainteresowanych tym sportem. Brakuje mi tutaj, i pan w ogóle z pierwszym takim sygnałem w tej sprawie, no nikt nie ma takiego oczekiwania, nie będziemy robić rzeczy, których ludzie nie chcą. Jeżeli tego bardzo chcecie, zbierze się grupa ludzi, możemy pokombinować i pomyśleć. Inna sprawa, gdzie to może być? Na Cyplu? No nie jest to dobry pomysł. Nie mamy tam zaplecza takiego, po drugie tam nie ma miejsca. Tam jest, tak bym powiedział, trzeba byłoby wyciąć trochę drzew, pozdrawiam pana dyrektora Andrzeja Sierackiego, żeby ewentualnie boisko i zrobić piłkochwyty, żeby ta woda, patrzyliśmy, a to nie kryje, że ja patrzyłem, żeby to obecne boisko przesunąć na stronę zachodnią, w stronie loku i tam, żeby zrobić piłkochwyty i ewentualnie tam, żeby zrobić boisko bliżej tego, żeby tego więcej miejsca było tutaj na froncie. Też, no to jest kolejna sprawa, strefa 100-metrowa i przebudowa tego obiektu na Cyplu. Oczywiście też musimy to w tej kadencji absolutnie zrobić. To straszyć i to wstydu nam co ile przynosi, ja muszę się z tego tyle tłumaczyć, jak ktoś z zewnątrz przyjedzie, to zobaczy, to jest po prostu, chwyta się za głowę, co to jest, ale jeszcze trochę. Jak zdejmiemy strefę 100-metrową, otworzymy możliwości budowy czegoś nowego w tym miejscu, bo teraz nie wolno. Także z tym boiskiem jestem otwarty, ale pan przyjdzie, pogada. No może coś wymyślimy tutaj jeszcze, nie? Może ma pan jakieś miejsce, gdzie moglibyśmy to zrobić, co będzie dla was jakieś optymalne. No, jakieś wielkie koszty to nie są przecież, nie?
3: Nowa Kruszwica pyta, czy naprawdę zadłużone Nakło jest dla pana wzorem do naśladowania inwestycji? Jak ktoś nie wie, to tam jest prawie lub już ponad 100 milionów długu.
2: Ale 250 milionów dochodu. My mamy 130, 150, zależy, czy baczymy, czy bieżące, czy inwestycje. Mamy 150 milionów dochodów z tymi zewnętrznymi do inwestycji, a będzie w tym roku dużo więcej. A mamy, no, będziemy mieć w tym roku 4 miliony zadłużenia. Ja uważam, że nie chciałbym doprowadzić do jakiegoś zadłużenia, które spowoduje destabilizację sytuacji gminy. Ale z drugiej strony nieinwestowanie to jest tak, że to jest cofanie się do tyłu, to nie jest dobre. To jest oksymoron, ja wiem, ale to jest uwstecznianie gminy.
1: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, wracamy z kolejnym magazynem reportera. W dzisiejszym magazynie wracamy do rozmowy, podczas której mieszkańcy miasta i gminy zadali burmistrzowi Kruszwicy Mikołajowi Bogdanowiczowi szereg trudnych i bardzo konkretnych pytań. Co na nie odpowiedział? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
2: Ale z drugiej strony nieinwestowanie to jest tak, że to jest cofanie się do tyłu, to nie jest dobre, to jest oksymoron, ja wiem, ale to jest uwstecznianie gminy. I uważam, że my potrzebujemy pilnie dużych inwestycji, żeby zatrzymać ludzi w Kruszwicy, żeby spowodować, żeby to miejsce było na tyle piękne, że ci, którzy wyjechali, żeby tu wrócili, bo się takie osoby pojawiają, szanowni państwo. Teraz jest, no już nie będę mówił, bo nie chcę zapeszyć, ale jest nas firma, która z zagranicy, właściciel polski, niewiele starszy ode mnie o rok, chce przenieść firmę tutaj, bo tam się gdzieś tam znudziło, a Polska i Kruszwica mu zawsze w sercu jest. Takich ludzi jest dosyć dużo, tylko musimy to stworzyć warunki, więc jak nie będziemy, szanowni państwo, inwestować, to my nie mamy szans na nic, nie? Dlatego stadion, centrum kultury, rynek, fontanna, lodowisko z funkcją całoroczną, wodę, otwarcie wody, to trzeba iść, naprawdę. I inne jeszcze rzeczy, których w tej chwili nie wymieniam. Natomiast też nie można przestrzelić oczywiście, bo basen byłby moim zdaniem przerostem formy nad treścią i by nam robił więcej kłopotów niż zysku.
3: Drugie pytanie od Nowej Kruszwicy. Czy nie uważa pan, że zwalnianie ludzi z Urzędu Miejskiego, co skończyło się dla pana przegraną w sądzie, było zasadne? Może trzeba było poczekać na decyzję służb? Łatwo się wydaje nie swoje pieniądze na przegrane rozprawy.
2: Jeszcze raz bym podjął tą samą decyzję. My ustaliliśmy, szanowni państwo, tutaj, że doszło do rzeczy niebywałej. Jak chcecie państwo, to jeszcze raz, żebym powiedział, bardzo chętnie to powiem, bo widziałem to również na sesji. Tutaj były wypłacone z budżetu gminy pieniądze za komisje, które się nie odbyły. Czyli były fikcyjne komisje i wypływały pieniądze z urzędu. Były podrobione podpisy radnych i radni, których podpisy zostały podrobione, potwierdzili to. Więc ja powiem tak, ja powtarzam raz jeszcze, to jest zawsze tak, że po czasie można różnie do tego podejść, a tak jeszcze raz na chłodno, na spokojnie. Doszło tutaj w mojej ocenie do przestępstwa. Nie wiem, jak to ocenią organy ścigania, różnie z tym prawem w Polsce jest, ale no ja mam twarde informacje i dowody, ja mam oświadczenia ludzi, którzy w ten sposób mi tu się wypowiedzieli. To nie są ludzie wielcy, jacyś moi wspaniali zwolennicy, to są ludzie wręcz, którzy też zobaczyli coś, czego się też nie spodziewali. Powiedzieli to, co powiedzieli, mamy to udokumentowane. Ja uważam, że inaczej postąpić nie można było. Ja nie chcę wchodzić w szczegóły, dlaczego my przegraliśmy sprawę w sądzie pracy, ale ja jeszcze raz tą decyzję bym podjął.
3: I trzecie, ostatnie pytanie od Nowej Kruszwicy. Porównuje pan planowane lodowisko w Kruszwicy do funkcjonującego obiektu w Mogilnie, gdzie według podawanych danych sprzedaje się średnio około 120 biletów dziennie. Na jakiej podstawie zakłada pan, że podobna frekwencja jest realna w Kruszwicy, biorąc pod uwagę, że Mogilno jest jedynym lodowiskiem w swoim powiecie, natomiast w naszym przypadku już na starcie występuje konkurencja w postaci lodowisk w pobliskich miejscowościach, na przykład Inowrocław, który również je buduje?
2: Dlatego 300 tysięcy zysku nie przewiduję. Chciałbym być blisko zera i to będzie dla mnie optymalne rozwiązanie, natomiast myślę, że zrobimy to dobrze. Nasze lodowisko będzie bardzo nowoczesne. Skorzystają z tego młodzi ludzie, jak już powiedziałem, w formie WF-u. Swoją ofertę skierujemy na południe, czyli tam, gdzie no nie ma to, no bo Sławek nie ma przecież tu na razie, to taka pustynia, jeżeli chodzi o te obiekty. Uważam, że mamy duże szanse na to, żeby w jakiś sposób ta ilość była taka. No ja mam kilka pomysłów, nie chciałbym zdradzać, bo mamy, po prostu mamy, chcemy wyjść naprzeciw nawet do innych samorządów. Będzie to też zadanie troszeczkę nowego menadżera. Także ja jestem spokojny. To nie zrujnuje, szanowni państwo, naszego budżetu. A to, co powiedziałem wcześniej, nie wiem, czy państwo z Nowej Kruszwicy od początku jesteście, że my chcemy też, żeby ten obiekt nie generował jakichś tam większych strat w tych 7 miesiącach, kiedy lodowiska nie będzie. Liczymy na to, że on będzie również na siebie zarabiał. Więc no, powiem tak, ja jestem tutaj optymistą. Jeszcze raz powiem, to jest inwestycja, jeżeli chodzi o koszty utrzymania, bezpieczna. Do szkoły, dwie szkoły to jest dzisiaj 5 milionów dokładki rocznie, a tutaj mówimy o tym, że jest szansa, żeby wyjść przy inwestycji, która stanowi wartość dodaną w Kruszwicy, na zero. A chciałbym wyjść na zero, to jest cel taki fajny, żeby pokrywać te koszty osobowe, ewentualnie energii. Fakt faktem, przyznaję, że 15 stopni na plusie przez całą zimę będzie problemem. hale już taka temperatura jak teraz, no to jest nie problem, żeby to lodowisko się utrzymało. Czyli około zera, kiedy nie trzeba bardzo mocno tej temperatury tam walczyć o ten lód, no to jest zupełnie, to są też, niestety, to będzie miało wpływ. Ciepła zima spowoduje, że może być jakiś tam kłopot, ale zima taka jak teraz spowoduje, że te zyski na pewno będą.
3: Cezary Wojciech Kośmicki pyta, co było najlepszego w pracy jako wojewoda kujawsko-pomorski?
2: Suchar. Takie zawsze jest milczenie po sucharze. Ja pierniczę. No, wie pan co, 8 lat mam podsumować. Cieszę się, że mogłem służyć ojczyźnie. Naprawdę tak do tego podchodziłem. I cieszę się, że w drugiej kadencji mogłem dużo rzeczy zrobić dla Kruszwicy, bo w pierwszej jeszcze nie było tej przestrzeni. Człowiek się musiał pewnych rzeczy i ścieżek nauczyć, ale się nauczyłem. I te trzy ronda, szanowni państwo, most, inwestycje ściągnięte do Kruszwicy uważam, że zmieniły oblicze naszego miasta, bo było już tak średnio z tym przejazdem. Jeszcze trzeba dużo zrobić, przyznaję, ale no nie był stracony czas na pewno dla państwa jako do samorządu, samorządowców. Ja rozumiem, że to też był efekt późniejszego wyborów, za to również serdecznie dziękuję. Natomiast rzeczywiście no, to na pewno było takie doświadczenie i poznanie wielu ludzi z tej dobrej i złej strony, bo tam też momentami nie było, szanowni państwo, łatwo, delikatnie rzecz ujmując. Cieszę się, że dzisiaj z perspektywy tego, że jestem burmistrzem, jestem w zarządzie konwentu burmistrzów, czyli w tej piątce tego całego gremium, czy jak bywam w urzędzie marszałkowskim, czy jak bywam w urzędzie wojewódzkim, pozdrawiam panów wojewodów. Ja nie mam popalonych, szanowni państwo, mostów. Zbudowane relacje dzisiaj pracują dla Kruszwicy i uważam, że dobrze jest, jak jest. Aczkolwiek, czy bym wrócił? Chyba dwa razy bym do tej rzeki nie wszedł akurat.
3: Katarzyna Woźniak pyta. Panie burmistrzu, czy jest możliwość w Kicku doprowadzenia światłowodu, bo jest w Janocinie i Tarnówku, droga również tragedia. Niestety, ale sołectwo Kicko jest tylko z nazwy, bo nic tutaj nie jest robione. Ostatnio prawie 20 lat temu były pampy. Inwestuje się tylko w Tarnówko i Janocin, a sołectwo Kicko, jak sama nazwa wskazuje.
2: Jakby teraz Tarnówko, Tarnówko ma drogę teraz zrobioną, fakt. Nic nie mówię, Janocin pewnie bardziej czuje się pokrzywdzony. No nie, no Kicko jest rzeczywiście na lekkim oboczu. Przyznaję, że tam się pojawia jedna perspektywa, ale też nie chciałbym o niej w tej chwili mówić. No wiem, szanowni państwo, chciałbym bardzo. Światłowód do Kicka jest mało realny, to sobie to powiedzmy, że to też nie jest inwestycja gminna. Ten światłowód powstał poprzez tą inwestycję państwa, która teraz spowodowała, że on jest zbudowany w niektórych miejscach w naszej gminie i cieszmy się z tego, natomiast no, na razie tam światłowodu do Kicka nie przewidujemy. Ja wiem, że jest problem z połączeniem z internetem, ale no, to nie jest w naszych możliwościach. Natomiast jest tam pewien pomysł na tą drogę przede wszystkim, ale nie chciałbym też na razie dużo mówić. No, mam nadzieję, że coś uda nam się zrealizować.
3: Pan Łukasz się przyłącza do pytania o boisko do siatkówki. Oczywiście wyrażamy chęć współpracy i pomocy przy pracach na boisku.
2: Czyli my boisko zrobimy, tylko tak, musimy wybrać miejsce i teraz pytanie, czy chcecie w to rzeczywiście tutaj grać, że to nie będzie tak jak z tymi 37 czy 8 placami zabaw na terenie gminy, że budujemy te place zabaw i one się kończą, szanowni państwo, czym? One się kończą później, już wiem, gdzie możemy to zrobić, one się kończą, te place zabaw, tym, że stoją. I nic się tam nie dzieje i zarastają zielskiem i tylko się wszyscy na siebie denerwują, bo trzeba to utrzymać. Myślę sobie, jakbyście bardzo chcieli, to tak sobie myślę, że chyba takie boisko, nie wiem, czy to jest na tym terenie sprzedanym, czy naszym, przy stadionie mi się wydaje, że coś takiego, no ale możemy spróbować na Zagopru. Jeżeli uważacie, że moglibyśmy tą infrastrukturę jakoś tutaj dostosować do tych wymogów tego, bo rozumiem, że trzeba byłoby to sprofesjonalizować, to ja jestem jak najbardziej za. Ja nawet was serdecznie zapraszam. Panie to naprawdę możemy, czy przez Messengera teraz, żeby już nie kombinować. Ja jestem tutaj obecny na mediach społecznościowych, to możemy się na jakiś dzień umówić, jeżeli macie taką determinację i taką potrzebę, to bo to jest nieduży nakład, a uważam, że jeżeli zrobiliście coś dobrego, to możemy jeszcze jakąś imprezę zrobić, no bo na tym cyplu to tam nie ma warunków, no nie ma. Do profesjonalnego.
3: Panie burmistrzu, 14 minut do końca.
2: Jak to?
3: Do końca czasu antenowego.
2: Nie było pytań, to my dzisiaj wszystko.
3: Ale dzisiaj jaki wysyp? Nie wiem, że będzie wysyp. Panie burmistrzu, pani Renata pyta, ale konkretnie odpowiedzi nie było odnośnie ulicy Nektarowej Miodowej. Po deszczu zapraszamy, tylko trzeba w kaloszach odwiedzić te dwie ulice.
2: Ja się dziwię w ogóle, że tu nie ma akcji, bo ja byłem, spodziewałem się, że nas tutaj będziecie, przede wszystkim mnie, będziecie męczyć za te drogi gruntowe. Mamy w Kruszwicy, na terenie gminy Kruszwica, szanowna pani i szanowni państwo, 300 km dróg gruntowych. O 200 km zabiegają sołtysi, radni. To są drogi, które są uczęszczane, które powodują nie dojazd do pól, tylko dojazd do ludzi. Więc 200 km to jest poważne wyzwanie. Jedną z tych dróg jest Nektarowa. Jak już powiedziałem, dla mnie priorytetem nie zrobię tam drogi, dopóki nie zrobimy tam kanalizacji. Wiem, że teraz mamy sytuację wybitnie trudną. Ratujemy się tam wysypaniem tego gruzu, kamienia. Ale nie teraz. Teraz mamy zmarzlinę i ta woda jak troszeczkę nie wsiąknie, musicie się niestety uzbroić w cierpliwość i przeżyć te najbliższe kilka dni, kilka nawet może tygodni, bo nie wiadomo jak to spowoduje się, że tam mamy na metr zmarzniętą ziemię. Nie przesiąka w tej chwili woda, nie osusza się łatwo teren. Zresztą widzimy co jest. To jeszcze w naszej gminie mam takie wrażenie, że patrząc na komunikaty Urzędu Wojewódzkiego, gdzie w niektórych gminach po prostu przepompowania wody, tam więcej śniegu po prostu spadło. Chciałbym tego śniegu więcej, bo mamy mało wody, szczególnie w Jeziorze Tryszczyni i w Jeziorze Gopło, ale nie tylko. No ale teraz konsekwencje w tym krótkim okresie czasu są duże. Więc ja drogi w tej chwili pani nie obiecam, lamp pani nie obiecam, ale zabierzemy się za kanalizację. Chciałbym wszystko, ale nie da się.
3: Pani Marlena Trybuszewska pyta. Witam. W naszej gminie jest coraz więcej dzieci zdiagnozowanych ze spektrum autyzmu, ADHD, Asperger. Nie ma u nas szkoły integracyjnej, najbliższa jest w Inowrocławiu. Czy w związku z tym jest możliwość utworzenia klas integracyjnych, oddziałów, terapii dla tych dzieci?
2: No jest problem, nie? Podejmiemy się tego wyzwania. To nie jest pierwszy sygnał. Jest dużo osób z tym spektrum autyzmu. My mamy taki specjalny dzień tutaj nawet, który tutaj podnosimy te kłopoty, robimy tam takie wydarzenie pod Miesią Wieżą, czy tam teraz była na rynku. No jest kłopot, szanowni państwo. Ilość orzeczeń o niepełnosprawności dzieci, które wchodzą do systemu naszej oświaty i powodują, że no nie potrzebują na przykład dodatkowego nauczyciela, jest ogromna. Przez to też rosną koszty, ale ja widzę też, że to jest no albo choroba cywilizacyjna, czy te media społecznościowe, czy coś. Coś jeszcze ma na to taki negatywny wpływ, nie wiem, bo to rozumiem, że to jest stwierdzenie jednak przez zespół, przez lekarza. Poważna to jest sprawa, no i rzeczywiście wyzwanie jest to duże. No chyba tak, chyba to jest, bo jeszcze nie mówimy o seniorach i o problemach, które będą rosły z roku na rok, jeżeli chodzi o seniorów, czyli te osoby, które pojedynczo gdzieś tam mieszkają, o które trzeba będzie zadbać w dużo większym stopniu. Tam też spodziewam się, szanowni państwo, no, mówimy przede wszystkim o wojnie, o schoronach, a o tym się przestało niestety mówić, ale to będzie nasze wyzwanie. Natomiast to okej, okay, no. Nie chcę obiecać, że znajdę jutro rozwiązanie, ale pochylimy się na pewno nad tym tematem.
3: Pan Michał Duszczak.
2: Majówki w Kruszwicy. Powiem tak, ja wiem, że ten... Po pierwsze tak, chciałbym odnośnie imprez jedną rzecz powiedzieć. Złożyliśmy pewien wniosek związany z wydarzeniem patriotycznym. Mam nadzieję, że on zyska aprobatę i będziemy mogli zrobić jakieś wydarzenie, bo takiego wydarzenia jeszcze nie było, a brakuje. Plenerowe. Natomiast, proszę państwa, my zrobiliśmy w tamtym roku 176 wydarzeń kulturalnych na terenie gminy Kruszwica, większych, mniejszych. Ten maj były te mistrzostwa, potem bardzo aktywny czerwiec. Ja miałem takie wrażenie, nie wiem, czy państwo nie odnosicie takiego wrażenia, że był trochę przesyt. Proszę się na mnie nie gniewać, że to powiedziałem. To jest moje odczucie.
1: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław. Do usłyszenia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Burmistrz Kruszwicy Mikołaj Bogdanowicz zabrał głos w sprawach, które poruszają mieszkańców. Przez 2 godziny odpowiadał na pytania zadane podczas transmisji na żywo, dotyczące codziennych problemów, inwestycji i funkcjonowania gminy. Jak to wyglądało? Posłuchajcie sami.
2: No ale teraz konsekwencje w tym krótkim okresie czasu są duże. Więc ja, drogi, w tej chwili Pani nie obiecam, lamp Pani nie obiecam, ale zabierzemy się za kanalizację. Chciałbym wszystko, ale nie da się.
3: Pani Marlena Trybuszewska pyta. Witam. W naszej gminie jest coraz więcej dzieci zdiagnozowanych ze spektrum autyzmu, ADHD, Asperger. Nie ma u nas szkoły integracyjnej, najbliższa jest w Inowrocławiu. Czy w związku z tym jest możliwość utworzenia klas integracyjnych, oddziałów, terapii dla tych dzieci?
2: No jest problem, nie? Podejmiemy się tego wyzwania. To nie jest pierwszy sygnał. Jest dużo osób z tym spektrum autyzmu. My mamy taki specjalny dzień tutaj nawet, który tutaj podnosimy te kłopoty, robimy tam takie wydarzenie pod mi się wierzą, czy tam teraz była na rynku. No jest kłopot, szanowni państwo. Ilość orzeczeń o niepełnosprawności dzieci, które wchodzą do systemu naszej oświaty i powodują, że no nie potrzebują na przykład dodatkowego nauczyciela, jest ogromna. Przez to też rosną koszty, ale ja widzę też, że to jest no albo choroba cywilizacyjna, czy te media społecznościowe, czy coś jeszcze ma na to taki negatywny wpływ, nie wiem, bo to rozumiem, że to jest stwierdzenie jednak przez zespół, przez lekarza. Poważna to jest sprawa, no i rzeczywiście wyzwanie jest to duże. No chyba tak, chyba to jest, bo jeszcze nie mówimy o seniorach i o problemach, które będą rosły z roku na rok, jeżeli chodzi o seniorów, czyli te osoby, które pojedynczo gdzieś tam mieszkają, o które trzeba będzie zadbać w dużo większym stopniu. Tam też spodziewam się, szanowni państwo, no, mówimy przede wszystkim o wojnie, o schoronach, a o tym się przestało niestety mówić, ale to będzie nasze wyzwanie. Natomiast to okej, no. Nie chcę obiecać, że znajdę jutro rozwiązanie, ale pochylimy się na pewno nad tym tematem. Powiem tak, ja wiem, że ten... Po pierwsze tak, chciałbym odnośnie imprez jedną rzecz powiedzieć. Złożyliśmy pewien wniosek związany z wydarzeniem patriotycznym. Mam nadzieję, że on zyska aprobatę i będziemy mogli zrobić jakieś wydarzenie, bo takiego wydarzenia jeszcze nie było, a brakuje, plenerowe. Natomiast, proszę państwa, my zrobiliśmy w tamtym roku 176 wydarzeń kulturalnych na terenie gminy Kruszwica, większych, mniejszych. Ten maj były te mistrzostwa, potem bardzo aktywny czerwiec. Ja miałem takie wrażenie, nie wiem, czy państwo nie odnosicie takiego wrażenia, że był trochę przesyt. Proszę się na mnie nie gniewać, że to powiedziałem. To jest moje odczucie. I stwierdziliśmy, że będziemy robić mniej wydarzeń, a mocniejszych. W tym roku się koncentrujemy, szanowni państwo, na Centrum Kultury. Prosiłbym o to, żeby ten rok, a wiem, że to tak nie będzie łatwo, dużo się będzie działo, bo my 150 zaplanowaliśmy, pewnie jeszcze urośnie ta ilość tych wydarzeń, ale no, to Centrum Kultury troszeczkę chcemy doposażyć, jeszcze pewne rzeczy unowocześnić, tam zrobić tak, żeby było już naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Między innymi możliwość jakby ustalania miejsc, czy ewentualnie jak będą biletowane rzeczy, bo takie częściowo też przewidujemy, żeby można to było zrobić już całkowicie przez internet elektronicznie, nie tam broń Boże przez osobiste kupienie biletów. To też będzie możliwość, ale że przede wszystkim ten system tam już funkcjonował tak, jak to na całym kraju ma miejsce, w tych nowoczesnych muzeach, miejscach. I wracając do tych imprez, wydaje nam się, że zrobienie mniejszej ilości imprez mocniejszych ma dużo większy sens niż robienie takich wydarzeń, które kosztują bardzo dużo wysiłku i też pieniędzy, ale no wprowadzają pewną monotonię w mieszkańcach. No, znudzicie się państwo, mam wrażenie, tymi wydarzeniami, więc będzie i wydarzeń mniej, a chcemy postawić w przyszłości, bardziej bym prosił, żeby patrzeć na rok 2027, mniej wydarzeń, ale mocniejszych w Kruszwicy. Nie co tydzień, może co trzy, ale takie konkretniejsze. Tak to sobie, szanowni państwo, po tych moich niecałych 2 latach doświadczenia wyobrażam. Jeżeli państwo uważacie inaczej, nie ma sprawy. Możemy jakby to robić. Teraz tak, co my przewidujemy w tym roku? W tym roku przede wszystkim no, Dni Kruszwicy. Dogrywamy ostatnie rzeczy. Mamy porezerwowane terminy 3 artystów. 3. Które to po raz pierwszy coś takiego będzie miało miejsce, które mam nadzieję, że odnajdą akceptację. Ale jeszcze raz powiem, że z 5 osobami rozmawiałem w sprawie Dni Kruszwicy. Każdy ma inny pomysł na gwiazdę. I teraz tak pomyślałem sobie, że to są tak różne pomysły, że czterech pozostałych nie będzie zadowolonych. Więc naprawdę ciężka sprawa w tej chwili. Mamy chyba trochę przesyt tego wszystkiego, za dużo jest. Natomiast na pewno w Dniku Krzwicy, na pewno chcemy zrobić dobre szanty. Mamy stulecie klubu żeglarskiego Popiel 26 czy 7 czerwca, więc na Cyplu na szanty zapraszam i chcemy to zrobić tak, żeby dużo było żaglówek na jeziorze, także będziemy o tym mówić wcześniej. Szanty fajne były wtedy, chociaż mechanicy szanty nie przyjadą dla wszystkich tych, którzy lubią bitwę. No to niestety nie pasuje im ten termin. Bardzo nad tym ubolewam. My tego terminu nie możemy zmienić. Potem zrobimy dużą noc DJ-ów i tutaj podziękowania dla nadkopenskiego nurtu na czele z Pawłem Budnerem. Dużą noc DJ-ów zrobimy w lipcu, oczywiście wcześniej Kujawskiej Nowalijki. To wydarzenie, które tutaj robimy z dużym też nakładem sił, ale małym finansowym, ale to wydarzenie ściąga dużo ludzi. Na pewno to, na pewno jest pomysł na Zawisze Czarnego, przedstawienie historyczne. Czekamy jeszcze na jedną rzeczywiście ważną decyzję w tej sprawie, ale będziemy chcieli zaakcentować Zawisze Czarnego w Kruszwicy i robić co roku jedną taką imprezę o charakterze historycznym, żeby jednak ten charakter naszej gminy, nasza historia była podkreślana. Zawisza Czarny był tutaj starostą. W przyszłym roku będzie mijała 610. rocznica objęcia przez niego funkcji starosty. Także będzie okazja do czegoś większego na pewno. Co jeszcze? No polowanie na myszy, zakończenie, no i Mistrzostwa Europy po raz kolejny. To jest też dla nas duży wysiłek finansowy. Tutaj wspieramy pana prezesa. Będziemy technicznie tam pewne rzeczy poprawiać, żeby się wszystko tutaj odbyło w tym roku jak należy, jak co roku. Także to też ma trochę inny wymiar, może mniejszy dla państwa, no ale jednak tu się dużo dzieje wtedy. Także to będzie koniec września, tym razem inny tryb. Wtedy mieliśmy w maju, w roku 2026, a teraz w piątym, a teraz pójdziemy na koniec września w tą dużą imprezę. Także te rzeczy się będą u nas działy, no i mówię, no tu mamy 150 wszystkich imprez, ja wszystkich teraz nie będę wymieniał, bo trudno. Kruszwickie smaki i rzeczy, które po prostu zaplanowaliśmy na 2027, one są dostępne w tej chwili, szóste są dostępne w tej chwili i jeszcze za jakiś czas, jak już będziemy mieć gwiazdy dograne ostatecznie i wszystkie szczegóły, to jeszcze poinformujemy o tym szczegółowo. Chciałbym z tym patriotycznym tematem wjechać takim koncertem, natomiast no, bo u nas tego brakuje, uważam, w Kruszwicy. Jest to tak troszeczkę inaczej robione, może za mało podnoszone. Ja uważam, że powinniśmy powoli wrócić do tego dobrego tam przypominania o naszej wspaniałej historii, bohaterach.
3: Panie burmistrzu, dwa ostatnie pytania niestety, ponieważ czas nagrywa naszej transmisji. Pani Marta pyta, czy nie uważa pan, że w szkołach powinien być psycholog? I pani Żaneta Kowalska, którą serdecznie pozdrawiam, kadr naturalny, czy jest szansa na lampy i remont ulicy Jesionowej?
2: Jeżeli chodzi o ulicę Jesionową, to szanowni państwo, złożyliśmy wniosek do pana wojewody o ulicę Jesionową. Ale zaraz. Mi się wydaje, że pani Żanoto, obok pani są lampy do samego końca, zaraz. Tak mi się wydaje. Natomiast ja to tam przyjrzę się. Natomiast jeżeli chodzi o samą ulicę Jesionową, to złożyliśmy wniosek o dofinansowanie do wojewody. Jesteśmy na dalekim miejscu na liście rezerwowej i to jest no, jakaś tam szansa na to, że będziemy ją robić, jest, ale nie aż tak duża, gdybym chciał. Natomiast co do lamp, to raczej postaramy się to zrobić. Z tego co wiem, to projekt na te lampy, tak, rzeczywiście Jesionowa, lampy, projekt, to jest osobna sprawa niż droga. On jest przygotowany, także my to pewnie, jak mamy przygotowany projekt wcześniej czy później, to odhaczymy tą lampę. Dobra, to przepraszam. Teraz mi się to przypomniało, bo dużo tych tematów, szanowni państwo, mamy naprawdę bardzo dużo. 47 zadań w budżecie, a jeszcze kilka dojdzie, więc to gdzieś może umknąć, oczywiście. Oczywiście. Lampa będzie.
3: Wszystkie pytania, które nie padły, padną w następnej transmisji. Będzie następna transmisja?
2: A, psycholog? Co do psychologa? A co, nie będzie?
3: No, tutaj zostałem panu pole do popisu.
2: A panie Jakubie, pan...
3: No, bardzo chętnie, tak? Proszę bardzo.
2: Pan Jakub jest za, ja nie mam nic przeciwko.
3: Ja bardzo lubię zadawać pytania.
2: Cieszę się, a ja lubię odpowiadać na pytania. Cieszę się, że w ogóle mogliśmy ten czat przeprowadzić. Do psychologa, no przepraszam, ja mam takie wrażenie, że w ogóle jest deficyt. tej grupy zawodowej bardzo dużo. Ja widzę tutaj po świetlicy socjoterapeutycznej, pozdrawiam Hanię Lewandowską i panią Malwinę Łudzik, fajną robotę robicie, natomiast wiem, jaki jest problem z ten, jakie jest zapotrzebowanie psychiatryczne, psychologiczne dla dzieci, jaki jest deficyt. Jeżeli czegoś nie ma, to przede wszystkim jest to związane z tym, ale rzeczywiście no, mamy teraz na przykład bardzo niefajny przykład z sąsiedniej gminy. Ja będę o tym głośno mówił, no, ale wiecie dobrze, co się wydarzyło 2 dni temu u naszych sąsiadów. Bardzo współczuję tutaj i kierownictwu szkoły i panu wójtowi, bo no, niestety takie rzeczy się zdarzają mi. Ale to media społecznościowe, dotknijcie państwo te dzieci, chociaż ja sam mam wyrzuty sumienia i też sobie z tym nie radzę. Przegrywam walkę na każdym polu. Bo tak, takie są tu już czasy i też te dzieci mają swoje prawa jakieś, aczkolwiek chyba nie, aż tak bardzo od nas dużo zależy, także też zachęcam do tego, bo tam są złe rzeczy, proszę kontrolować chociażby, co się dzieje w tym liceum. Państwo już tu jesteście, pewnie większość z was to robi, ale naprawdę uważam, że to jest całe zło.

0: zachodu. No tak, ale to włączę sobie coś tam. YouTube'a sobie włączę w telewizji, co ja mam z nim zrobić, no.
1: Panie burmistrzu, podsumowanie krótkie.
0: Bardzo dziękuję za te pytania. Miałem pewne obawy, że nikt nie będzie oglądał tego czatu. Nie mówię, co to będzie? No, nikt się nie odzywa przed. Żadnych pytań nie ma. Ostatnio było ostrzej. Było. Przed.
1: Wydaje mi się, że na wiele więcej pytań teraz odpowiedzieliśmy niż podczas ostatniej transmisji. Dostało może z 6-7 pytań, ale takich rozbudowanych.
0: Ale wtedy było więcej, nie? W każdym razie, szanowni państwo, bardzo dziękuję za to, że poświęciliście swój czas, bo to oznacza, że interesujecie się sprawami gminy. My nie jesteśmy tutaj nieomylni, jesteśmy tylko ludźmi. Nam się chce, ale prosiłbym też o to, żeby wiedzieć, że no może nie zawsze wszystko z waszej perspektywy wygląda, wam się może też wydawać, no dlaczego oni tego nie robią, to jest proste, oczywiste, łatwe. My napotykamy na rzeczy i bariery, których no nie mamy czasu wam powiedzieć, dlaczego na przykład, nie wiem, jeszcze nie zaczęliśmy budować parkingu przy Janocinie. To jest ten dobry przykład, bo tam glina jest i niestety nie będzie wsiąkać i kamienia na betonach nie położymy, bo nie da rady, trzeba szukać innego rozwiązania i to wydłuży w ogóle cały proces i w podróży oczywiście bardzo ten proces, więc prosiłbym o też takie zrozumienie. Podałem tylko przykład, że to w każdym wymiarze napotykamy na różne takie przeszkody, ale nam się generalnie, szanowni państwo, chce nam się działać, chce nam się pracować, jesteśmy tutaj otwarci na to. Też prosiłbym o tą cierpliwość. Proszę też pisać, komunikować się, maila pisać. Ostatnio na przykład był pan w sprawie jeziora Gopło. Podniesiemy ten temat, nie wiem, czy pan nas ogląda, czy nie. Ma pan rację, tak nie może być, że te Gopło gdzieś tam jest zblokowane. Ja poproszę tutaj o to, żeby to naprawić, żeby to poprawić. Napisał pan bardzo fajnego maila, na podstawie którego my możemy na spokojnie komuś to pokazać, przegadać, przedyskutować, bo gdzieś tam napisać komentarz, czy gadać między sobą, to jest jedno, ale jak chcecie, żeby coś się zmieniło, to po prostu wprost to artykułujcie, nie będziemy na pewno na to, nie będziemy was lekceważyć, no i to, co będzie możliwe finansowo i możliwe tutaj organizacyjnie, będziemy chcieli po prostu poprawiać w Kruszwicy. Dziękuję uprzejmie.
1: Do zobaczenia.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław. Do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień.

0: Reklama.
1: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24 Info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24 Info.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Kochasz dwa kółka? My też. Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja. Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
8: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
0: Po reklamie.

Cześć, wjechała 10 na zegarki, a ja teraz składam obietnicę. Jeszcze przed południem dzisiaj do kogoś z was trafi podwójne zapro na pierwszy dzień Sunrise Festival. Fajnie? Opoka siemano, to Eli Oaks dla was.

All the time, John Summit, The Chainsmokers w Melo Radio, a na meloradio.pl quizy na weekend idealne. Dzisiaj piękna pogoda, więc jak gdzieś na przykład nad wodą sobie siądziecie, albo w ogródeczku, albo na tarasie, na balkonie, gdziekolwiek, to można sobie poklikać. Przy okazji pamiętajcie, żeby dać znać, gdzie dzisiaj jesteście, gdzie nas słuchacie. Czekam na wasze głosówki albo wiadomości. Meldujcie się, kochani, a oczywiście tego WhatsAppa znajdziecie też tam na meloradio.pl, jak wbijecie sobie na smartfonach. Sound of Legend i Blue przed wami. Pewnie skojarzycie ten numer. Takie mam przeczucie.

Remind, James Hype to jedna z gwiazd Sunrise Festival, jeden z najważniejszych artystów tego wydarzenia, na które zabieramy was nad Polski Bałtyk do Kołobrzegu na Podczelo. O szczegółach na meloradio.pl. Jeszcze dziś będę miał wejściówę.

0: Nowy salon optyczny Filman już od 14 maja w Galerii Solnej w Inowrocławiu. Przyjdź na bezpłatne badanie wzroku i skorzystaj z wyjątkowych promocji na okulary. Szczegóły oferty na filman.pl/galeria-solna.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info-producenci.
2: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy...
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
11: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
14: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
16: Media Expert taniej masz.
17: O reklamie. Melo Radio Inowrocław. Słuchaj na 98,1 FM.

mundo. Tamo bien, Enrique Iglesias, Pitbull, I'm Chino. Dzisiaj piękny dzień przed nami. Piękny, majowy, weekendowy dzionek, który będziemy oczywiście spędzać razem z wami. Dostarczamy muzę, dostarczamy dobrą energię i dostarczymy wam również dzisiaj parę zaproszeń na fajne imprezy w trakcie weekendowego Melo, więc bądźcie czujni. Ale pytam już o wakacje. Jakie macie plany? No właśnie, bo czasami jest tak, że człowiek musi na coś odłożyć, musi wyremontować chatę. Czy jesteście w stanie odłożyć remont, żeby pojechać na urlop? A może jednak rezygnujecie z urlopu, żeby wykonać pewne obowiązkowe czynności. Jak podchodzicie do tematu, czekam na was na WhatsAppie. Głosówki albo wiadomości wysyłajcie. A to Calvin Harris, Satisfy, nóweczka, proszę.

0: Book of Love, Felixian Polina w Meloradio. Fajnie gramy, co? Te numery znajdziecie też w 30 Meloradia, player meloradio.pl. Głosujcie, wspierajcie i propozycje na samym dole też są ważne, bo to są numery, które wkrótce będą w notowaniu.
1: A już o 11 zagramy
0: Kungs to Filius London Galaxy. Proszę bardzo, kto wie, na którym miejscu ten numer był w ostatnim notowaniu 30 Meloradia? Proszę wysyłać na WhatsAppa.

0: Reklama.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: To co, Marian? Rowery?
3: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
2: A raty jakie mają?
3: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
2: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
3: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie.
6: Siemanko, 11 wjechała na zegarki. Obiecałem, że przed południem trafi do Was podwójne zaproszenie na Sunrise Festival 2026. No to trafi, w tej godzinie. Bądźcie czujni. A rozkręcamy się tym numerem Galaxy Kungs, Theophilus London. Róbcie głośniej, opoka, siema.

pana do ucha u mnie i mam nadzieję, że za chwilę was też się pojawi, bo już przenosimy się w ten piękny czas lata, wakacji, nad morze, no nie może być piękniej. Chris nie mógł tego po prostu lepiej wymyślić niż właśnie tam, w koło brzegu, na Podczelu. To jest po prostu niesamowite przeżycie. No ja byłem na zeszłorocznej edycji jeszcze bez Melo, tak po prostu pojechałem, żeby pobawić się, poszaleć. No i powiem wam, że do dzisiaj wspomnienia są razem ze mną i mam nadzieję, że w tym roku zbierzecie razem z nami, do czego gorąco zachęcam. Słuchajcie, mam podwójne zaproszenie na pierwszy dzień festiwalu na 31 lipca. Jeśli macie ochotę po nie sięgnąć, oczywiście podwójne, żebyś sam nie musiał tułać się na drugi koniec Polski, to bardzo proszę, żebyście teraz spróbowali przyłączyć się do zabawy. Jak wiecie, tradycja hymnów Sunrise Festival jest bardzo długa. No, ten ostatni, Control Dreams, rewelacja i petarda. Ciekawe, czy w tym roku usłyszymy coś nowego, ale to na razie jeszcze jest tajemnica. Ja bym bardzo chciał, żebyście wy spośród naszych numerów z Meloradia, z playlisty, tych, które znacie z naszej anteny, zaproponowali jakiś numer, który mógłby być hymnem tegorocznej edycji Sunrise Festival. No i dorzućcie do tego jeszcze krótkie wytłumaczenie, dlaczego właśnie ten numer, co przy nim czujecie, co przy nim przeżywacie. Czekam na głosówki albo wiadomości na naszym WhatsAppie.

0: tego gościa zobaczycie z nami w tym roku dwa razy na Tomorrowland i na Sunrise Festival, na które rozdajemy właśnie podwójną wejściówę. Dajcie znać, który z naszych numerów z naszej meloradiowej playlisty pasowałby na hymn tegorocznego Sunrise Festival i dlaczego. Wyślijcie głosówkę albo wiadomość na naszego WhatsAppa. Zaraz finał.
1: Autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz. Sometimes I get a good feeling. Krzyczysz.
2: Yeah!
1: I wygrywasz. Florajda 23 maja w Warszawie.

0: Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto.
2: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi infoparką oraz traktorem. Sprawdź nas w Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią budujesz wszystko. Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inowrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
3: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
10: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
7: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: Po reklamie. Meloradio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM.

0: A z Maloradiem są teraz Klaudia i Kacper. Siemano! Co u was? Jak pogoda? Gdzie jesteście w ogóle? Mówcie!
1: Jesteśmy we Wrocławiu, pogoda dopisuje, od samego rana słuchamy Meloradio, także...
0: Dobra, czyli jest czyli jest słonecznie, jak w tym numerze, który proponujecie na hymn tegorocznego Sunrise Festival, czyli Sun is Shining, Axwell i Steve, Axwell Ingrosso, zgadza się?
1: Dokładnie tak.
0: Dobrze, wiecie, że Axwell Ingrosso w tym roku pojawią się na Sunrise Festival?
1: Wiemy, mamy świadomość, także...
0: I pewnie fajnie byłoby na ten Sunrise pojechać, nie?
1: No, planujemy już od 2 lat, także przydało mi się w końcu dopełnić celu.
0: Okej. A jakbym tak powiedział, na przykład na razie hipotetycznie, że daję wam podwójną wejściówkę na 31 lipca, na pierwszy dzień Sunrise Festival, to jakbyście krzyknęli z radości? Klaudia, Kacper, to teraz tak na serio. 31 lipca, jedziecie do Kołobrzegu na Sunrise!
1: Dziękujemy bardzo.
0: Bardzo się cieszę, bawcie się dobrze.
1: Damy popis.
0: Mam nadzieję, że dacie popis i mam nadzieję, że tam się spotkamy. Sun is Shining, świetny numer na hymn Sunrise Festival. Jaki będzie ten prawdziwy, to się jeszcze okaże. Teraz numer, który mógłby być takim ponadczasowym hymnem każdej edycji, zdecydowanie. Ecuador, Sash, zróbcie głośniej i pamiętajcie, że wejściowy na Sunrise Festival będziemy dla was jeszcze mieć. Bądźcie czujni, bo to właśnie my, Meloradio, zabieramy was w tym roku do Kołobrzegu na Sunrise Festival.

0: Sun is Shining, Axwell Ingrosso pod klimat całej historii napisała Klaudia, która z Kacprem jedzie na Sunrise Festival 2026 razem z nami. To tak pod klimat Sunrise, słonecznego Kołobrzegu i świetnych brzmień granych na terenie Podczela napisała. Pamiętajcie, że będziemy mieć jeszcze więcej wejściówek dla was. Mamy też jeszcze więcej gorącej muzyki, którą podkręcamy tempo wszędzie tam, gdzie jesteście.
1: A już o 12 zagramy
0: Dive into the Ocean, Alok Ziba, Portugal The Man.

To promocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.
1: Luna. Pralnia chemiczna Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042 313. Luna, Luna, Luna.
2: Nieważne ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: za 749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: Hello, Kacper. I jak wycieczka rowerowa?
2: Super. Zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: O reklamie. Autopromocja. Pojedynek płci w Freak Fight.
5: Co to jest Rage Quit?
6: Co?
7: Nie mam pojęcia.
6: Myślicie, że wam pójdzie lepiej? Zapraszamy do naszego ringu.
5: Pojedynek płci w każdy piątek.
4: Freak Fight w Meloradiu. Codziennie od 14 do 18.
6: Iga Dudziuk.
5: Mikołaj Kujawnicki.

0: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: Rybaczki kochane, nie uwierzycie, ale do wakacji nie licząc, weekendów zostało 34 dni. A jakby liczyć też weekend.

Kiedy to 46 dni. A pamiętam, jak mówiliśmy, że ponad 150 jeszcze. Kiedy po raz pierwszy pojawił się ten numer Dive into the Ocean, numer, przy którym do wakacji odliczamy w Melo. Alok, Portugal The Man dla was. Opoka, siema.

Vintage Culture i Lost. Przy tym utworze jest dobry moment, by wspomnieć o człowieku, który odkrywał nieznane i przypominał o tym, jak niezwykły jest świat, na którym żyjemy, i przyroda, której na co dzień dotykamy, choć często jej nie zauważamy i niewystarczająco szanujemy. David Attenborough skończył dokładnie przedwczoraj 100 lat. Gratulacje i życzenia płyną z całego świata, a wy możecie dać wyraz temu swojemu uznaniu dla niego, jeśli oczywiście wspomnicie któryś z jego programów, czy widzieliście jakiś, czy coś zapadło wam w pamięć. Oczywiście nasz WhatsApp do waszej dyspozycji, a my lecimy dalej. Natalia Nekiel, Erro.

0: Gordo Renie Zonneveld z numerem Loco Loco w tym roku na Sunrise Festival. W tym roku, jak co roku w maju, Juvenalia w całej Polsce. No to dajcie znać, czy w waszym mieście, na waszej uczelni już Juvenalia się zaczęły. Czekam oczywiście przy naszym WhatsAppie. Głosówki, wiadomości, jak wam wygodniej. Meldujcie się, czy u was już studenci miasto przejęli. Za kilka minut David Guetta.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. M to muzyka, które

0: odkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24 Info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24 Info.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

Trip Skubańczyk, ostatni raz zatańczysz ze mną tańce, to się dopiero zaczną. Marta pisze, że studenci w Kielcach przejmują miasto w poniedziałek, 11 maja. Patryk z kolei, że Kraków przejmują 13 maja, więc w nadchodzącym tygodniu. No a Warszawę Żacy przejmą 15 maja, też w nadchodzącym tygodniu i na tych właśnie warsonaliach będziemy razem z wami. Mamy wejściówkę na te wspaniałe koncerty. Wejściówki nawet bym rzekł na sobotę, 16 maja. Problem, czy Białas wtedy koncertują. Jeśli macie ochotę odwiedzić Stadion Syrenki, bawić się tam w tych najlepszych momentach i z najlepszym warszawskim studenckim towarzystwem, to bardzo proszę, dajcie mi znać, dlaczego studenci z Warszawy potrafią bawić się najlepiej. Niech to będzie wasze kreatywne zadanie. Zobaczymy, czy jesteście kreatywni. Boy, You Turn Me. Czekam na odpowiedzi na WhatsAppie.

Kory w Melo Radio. Za chwilę lecimy dalej z naszą muzyką oczywiście i podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteśmy. Jazzy Spritz, Candy Night. To będzie pierwsza propozycja za chwilę dosłownie.

0: Reklama.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Kochasz dwa kółka? My też. Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja, Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
3: Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi minikoparką oraz traktorem. Sprawdź nas w Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
4: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
10: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.

zróbmy tak, niech ten numer będzie z pozdrowieniami dla tych, którzy w zeszłym roku polecieli z nami do belgijskiego Boom i dla tych, którzy bardzo chcieli z nami polecieć i próbowali, ale nie do końca się udało i dla tych, którzy chcieli, ale no właśnie, cały czas mają nadzieję, że może w tym roku, bo w tym roku też będziemy z wami na Tomorrowland, będziemy zbierać te wspaniałe przeżycia, a to naprawdę jest niezwykłe miejsce, w którym, no, na każdym kroku coś wpada do głowy i nie chce z niej uciec. To jest po prostu coś niesamowitego i bardzo chcielibyśmy, żebyście na Tomorrowland byli również z nami. Będziemy mieć zaproszenia. Już teraz mogę to oczywiście głośno powiedzieć. Zachęcamy do tego, żebyście byli czujni, bo nikt nie wie, kiedy padnie hasło na antenie. I found you, Switch Disco przed wami.

Another 5-4 Ultra Talk to You to jest jeden z gorętszych numerów w naszej playliście, ale te najgorętsze to możecie sobie sprawdzić na player meloradio.pl, tam 30 Meloradia. Co było w topie w ostatnim notowaniu? Proszę wbić, zobaczyć i wesprzeć te numery, które wam się podobają. Za chwilę Lonely Together, Avicii.

0: Therapy. Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Szykuj się na Allegro.

0: Spróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro. Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w Inno Wrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
2: O reklamie.

When We Were Young, David Guetta, Kim Petras w Melo Radio. Gdzie planujecie wakacje? Jeżeli na przykład w azjatyckim Wietnamie, to musicie przygotować się na nowe obostrzenia i dobrze wczytać w zasady, które zostały tam wprowadzone. Jest nowy wymóg wjazdowy, a wszystko po to, żeby to, co działo się podczas kontroli paszportowych, te długie kolejki nieco skrócić. Dream Out Loud, inna, jeżeli będziecie stać w kolejkach do samolotów i stresować się nieco, że nie zdążycie, albo że długo stać trzeba, polecamy, by nawet do Wietnamu zabrać nas ze sobą, smartfony w kieszenie, na nich nasza apka i taka muza będzie wszędzie tam, gdzie wy i tam, gdzie będziecie, będziemy podkręcać tempo takimi świeżakami jak Dream.

0: a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

0: To jest nasz gość, Robin Schulz. W każdą sobotę w dobrym Melo, właśnie u nas w Melo Radiu ze swoimi setami, a przed momentem z rewelacyjnym Jamesem Bluntem w numerze OK w Melo Radiu. No to co? Gotowi do kolejnej godziny weekendowego Melo?
1: A już o 14 zagramy
0: Forever and a Day, punktualnie o 14.

0: autopromocja. Spokojnie, to tylko zły sen, to jeszcze nie poniedziałkowy budzik. Choć po sobotnim melo, ból głowy może być większy niż na myśl o robocie. Ale mam coś, co od razu postawi cię na nogi. Całą masę najlepszej muzy. Wasze wiadomości, moje gadanie i dużo grania. To wszystko w weekendowym melo. Słyszymy się w niedzielę o 15. Konrad Traczyk, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd.
2: Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach.
1: Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu.
2: Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata.
1: Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności.
2: Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7.
1: Zadzwoń 570 771 571.
2: Zadbaj z nami o swoje auto.
3: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
0: Po reklamie.
4: Cześć, to jest weekendowe melo, gdyby ktoś pytał o pokaz. Z tej strony siemanko, Alex Lemiraz leci do Was numerem Forever and a Day. Jak macie ochotę sięgnąć po nasze meloskiety, to dzwońcie, za chwilkę podejmij wyzwanie. 321 321 37.

0: wyzwanie. Siema Piotrula.
1: Siemano, cześć.
0: Piotrek, czy ty imieniny też masz 29 czerwca jak ja?
1: Tak.
0: Będę o tobie sympatycznie myślał, kiedy będę świętował. Ale to jeszcze nie teraz. Teraz pora, byś podjął wyzwanie. Mówiłeś, że stoisz w korku.
1: Tak, tak, dokładnie.
0: W Poznaniu.
1: No dobra, tak.
0: To powolutku będę podprowadzał cię pod wyzwanie, które za chwilę przed tobą stanie. Nie wiem, czy kojarzysz, ale w zeszłym roku, jak byliśmy na Tomorrowland, to spotkaliśmy się tam ze Skytekiem, naszym polskim wspaniałym DJ-em, który grał akurat na Tomorrowland. On jakiś czas temu złożył obietnicę, że wystąpi tam w naszych skietach. No. Rzeczywiście to zrobił, dostał je, założył na stopy, wystąpił w nich, fajnie to się rozeszło po internecie wiralem. Ja nie proszę, żebyś teraz wykładał nasze skarpety, bo jeszcze ich nie masz, ale jak chcesz je dostać, to teraz. Odsuń szybę w samochodzie.
1: No, chwila.
0: Odsuwaj.
1: Czekaj. Nie słychać?
0: Nie słychać, ale wierzę ci na słowo. Wierzę ci na słowo. I krzyczysz z całej siły. Dostałem czyste skiety od Melo.
1: Jeszcze raz, dostałem jakie?
0: Czyste skiety od Melo! Głośno!
1: Dostałem czyste skiety od Melo!
0: Nie patrzą się dziwnie?
1: Patrzą się. Jezu, pani w ciąży jakaś idzie, patrzy się. Ale nie, spoko.
0: Pomachaj do niej i powiedz, że ją bardzo Melo też kocha. Niech sobie włączy. Ciebie ściskam, Piotrula. Oczywiście spoko. Pakujemy skiety dla ciebie i wysyłamy. No i chciałem tak nieśmiało przypomnieć, że Skytek, który w zeszłym roku grał na Tomorrowland, w tym roku pojawia się na Sunrise Festival, podobnie jak gość, który już teraz dla was zagra, a nazywa się Sigala. Utwór od niego to Melody w Melo.

0: John Summit, The Chainsmokers, All The Time. Takie świeżaki mamy dla was w Meloradii. Jak wam się podobają, to szukajcie ich w propozycjach do 30 Meloradia i wspierajcie. No i wbijcie na meloradio.pl, bo szybka kasa na was czeka. Jutro kolejna runda i kolejne stówki lecą do was.
1: Meloradio i Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Chciałbym wynająć wypchany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
3: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii. Melo to vibe, który niesie przez cały

0: Reklama.
1: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapię widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki, 3 pary, 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni, 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
4: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na Twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Może poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Nowy salon optyczny Filman już od 14 maja w Galerii Solnej w Inowrocławiu. Przyjdź na bezpłatne badanie wzroku i skorzystaj z wyjątkowych promocji na okulary. Szczegóły oferty na filman.pl/galeria-solna.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info-producenci.
13: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
14: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
15: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
16: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
17: Keno kręci nas już 18 lat.
18: A my się rozkręcamy.
17: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
19: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
20: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
19: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
18: Ale to kręci.
17: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.

i tak wam zagraliśmy od Carly Fernandez. Co jeśli? A co jeśli teraz sięgniemy po absolutnego świeżaka? To będzie numer, który, jak to mówią, jest historią potrójnego samplingu z udziałem Davida Getty. Just the way you are. Takiego świeżaka przygotowaliśmy. Milki w tym numerze bierze udział. Zresztą, no, dajcie znać, jak się podoba, to może wkrótce zrobimy z tym numerem coś więcej. Sprawdźcie, czy już jest notowanie o 30 Meloradia. Albo może w propozycjach chociaż. I razem z nimi, razem z nami, ty.

0: Alan Walker na TML w Boom. W tym roku oczywiście gra Sign Me to Sleep. Czy też Sing Me to Sleep, chyba bardziej tak. Sorry, pomyliłem się. Ale to już moja ostatnia pomyłka dzisiaj, bo się odmeldowuję. Za chwilę zmiana ze sterami. Bawcie się dobrze. Pięknego tygodnia życzę. Opoka, cześć.
1: A już o 15 zagramy.
0: Thomas Gray, Rumors.

Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694 221 533. Zapraszamy do kontaktu.

0: za 749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
2: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
3: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
2: Serio? Też na wysokie kwoty?
3: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
4: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
5: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Oreklam.

To już 15 na zegarkach, a my w Melo Radio podkręcamy tempo. Thomas Gray na dobry początek tej godziny. Za chwilę też m.in. Andaluz, także będzie bardzo, bardzo gorąco. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.

to Sweet Nothing w Meloradio, tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 15, a Włosi okazuje się, że pod koniec roku przegonią Grecję. No, gorzej tylko, że niestety przegonią ją, jeśli chodzi o zadłużenie ich kraju. No i tym samym staną się najbardziej zadłużonym krajem strefy euro. No, ale nie ma co się smucić, zawsze mogą się pocieszyć pastą i pizzą.

Kręcamy tempo w Meloradiu razem z Gipsem, a już za chwilę zdradzę wam sposób na szybkie zgarnięcie 200. No i to całkowicie za darmo. Zagra nam też Daria Marks, to już za moment.

promocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: Twój dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24 Info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24 Info.
2: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
0: Po reklamie.

To DJ Remo i Tymek w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16. Jak tam stan waszych kont i portfeli po wczorajszym dobrym melono? Podejrzewam, że może być z tym różnie. Niektórzy pewnie zaszaleli, ale od czego macie Meloradio? My mamy dla was szybką kasę. Już jutro szansa na zgarnięcie 200. Jedyne, co wy musicie zrobić, to wejść na meloradio.pl i zgłosić się do naszej zabawy. No prawda, że proste? Tak jak proste jest granie wam najlepszej muzy. Już teraz podkręcamy tempo. Two ships in the night.

0: To Offenbach w Meloradiu, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16. No i cieszymy się tą niedzielą i tym, że weekend cały czas trwa. Pomyślcie sobie, że w czerwcu czeka nas długi weekend. No to wtedy to już w ogóle poodpoczywamy. A tymczasem już za chwilę kolejna porcja najlepszej muzy.
1: A już o 16 zagramy
0: Think About Us. Punktualnie o 16 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my dajemy wam najlepszą muzę.

0: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
1: bakłażan. M to

0: Reklama.
1: Luna. Pralnia chemiczna Luna poleca swoje usługi. Czyścimy każdy rodzaj odzieży. Czyszczenie odzieży roboczej. Czyścimy skóry. Pierzemy dywany, poduszki i kołdry. Magiel, pranie wodne. Pralnia chemiczna Luna. Skwer handlowy, Aleja 800-lecia 27. Telefon 665 042.

0: agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Szykuj się na Allegro Smart Weeks Festiwal Ultra Okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia? Zajrzyj do hurtowni Stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodowe. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi linkoparką oraz traktorem. Sprawdź nas w Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
4: Po reklamie.

0: programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: To już 16 na zegarkach, a my podkręcamy tempo w Meloradio, no bo przecież przy niedzieli nie można robić niczego innego. Sony Fodera i Think About Us otwierają nam tę godzinę. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

to już kilkanaście minut po 16, a my w Melo Radio podkręcamy tempo. No tego to się nie spodziewałem. Czytam, słuchajcie, właśnie w internetach, że aż 60% Polaków uważa ruch za, uwaga, skuteczny sposób wypoczywania, no, a ponad połowa z nas spędza wakacyjne urlopy aktywnie. No ale tak teraz myślę, że no to w sumie aktywny urlop można rozumieć na kilka sposobów. No bo jeden taki ankietowany mógł pomyśleć o wspinaczce i spacerowaniu, no a inny o aktywnym piciu kolorowych napojów.

0: to Lost w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 17, a ja za chwilę zabiorę was 4,5 tysiąca lat wstecz. Daleko, ale obiecuję, że temat będzie ciekawy. Zagra nam też United Nations, to już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
1: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto.
2: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
6: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.

Tony Hu w Melo Radio jeszcze przed 17:00, to niedziela, a my tak podkręcamy tempo. Zastanawialiście się kiedyś, skąd może pochodzić ten słynny, złocisty, popularny napój? No, naukowcy się zastanawiali, bo ostatnio to odkryli i uwaga, okazało się, że jego ślady znaleziono na naczyniach sprzed 4,5 tysiąca lat, które, uwaga, były gdzie? Na Podlasiu. No to dla mnie to nie jest zaskoczenie.

0: szał w Meloradiu jeszcze przed 17. Czy może być coś lepszego niż niedziela? No może być niedziela razem z Meloradiem i z najlepszą muzą. Tej za chwilę też oczywiście nie zabraknie.
1: A już o 17 zagramy
0: Fast Cars and Superstars. I tym numerem pięknie wejdziemy w sobie punktualnie w 17, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Radio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl. Czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz. Sometimes I get a good feeling. Krzyczysz.
1: Yeah!
0: I wygrywasz. Florajda 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu.

0: Правый день. Автопромоция. Реклама. W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
1: I to razem
2: przyjemnie spędzić czas.
1: Ale pachnie.
0: Spróbować czekolady.
2: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
1: O, wow!
0: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Kochasz dwa kółka? My też. Rowery to nasza pasja. Bike Pasja. Zapraszamy do sklepu i serwisu rowerowego. Bike Pasja. Inowrocław, Wałowa 19. Wiodące marki rowerów, a także części, akcesoria, serwis i zawsze fachowe doradztwo. Bo rowery to nasza pasja. Transport zakupionych rowerów do 25 km gratis. Zapraszamy też do sklepu internetowego na www.bikepasja.pl. Bike Pasja. Rowery to nasza prawdziwa pasja.
9: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
10: Każdy z nas ma swoje smaki, ale swojskie smaki smakują każdemu. Zapraszamy do sklepu Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości. Przez cały tydzień, także w niedzielę, czekają na Was swojskie ciepłe wędliny, wyroby z dziczyzny, konina, wiejskie kurczaki i kaczki oraz garmażerka. Swojskie Smaki to gwarancja jakości i najlepszego smaku. Sprawdź koniecznie. Swojskie Smaki przy ulicy Barcińskiej 54A w Pakości.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
12: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kilo z Kaufland Kart Ekstra, 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% zł 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. Kaufland.
13: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
14: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
13: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
14: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie. Autopromocja.
19: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14. Od poniedziałku.

0: Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: Dajcie głośniki na fulla, otwórzcie okno w furce, bo to Fast Cars and Superstars na początek 17. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Loco, Loco. No coś czuję, że ten numer będzie jeszcze bardzo gorący i latem i pojawi się na niejednym All Inclusive. Nie zwalniamy tempa w Melo Radio, a ja mam dla was lifehack prosto z internetów na czkawkę. Co zrobić, jak was dopadnie? No, według jednego z TikToków wystarczy się pochylić, no i małymi łykami popijać wodę, uwaga, z przeciwnej strony szklanki. Podobno działa, ja nie testowałem, ale nawet jeżeli czkawka wam nie przejdzie, to przynajmniej rozbawicie swoich ziomków.

0: to Axwell i Ingrosso i More Than You Know. Obaj panowie już latem rozgrzeją Sunrise Festival. Ten od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Melo tam będzie, bądźcie i wy, a u nas już za chwilę Infinity.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Można poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Nieważne, ile masz lat i jak patrzysz na świat. Dobry wzrok to zespół optometrystów, którzy zadbają o Twój komfort widzenia. Oferujemy szeroki wybór opraw i szkieł najwyższej jakości. Terapii widzenia u najmłodszych. Dogodny system rad i okulary progresywne już od 499 zł. Zapraszamy Królowej Jadwigi 4 w Inowrocławiu. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Nowy salon optyczny Filman już od 14 maja w Galerii Solnej w Inowrocławiu. Przyjdź na bezpłatne badanie wzroku i skorzystaj z wyjątkowych promocji na okulary. Szczegóły oferty na filman.pl/galeria-solna.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info-producenci.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

Reaper, Donna Mae, jeszcze przed 18, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Chcecie mieć zdrowe serducho? Prowadźcie dziennik wdzięczności i mniej się denerwujcie. No do takich wniosków ostatnio doszli za granicą. No to właśnie te rzeczy obniżają nasze ciśnienie krwi podobno, no i też sprawią, że mamy lepsze zdrowie. No to w takim razie proponuję zacząć, słuchajcie, prowadzenie dziennika wdzięczności od podziękowania dla tych, którzy wyjątkowo was nie wkurzyli tego dnia.

0: I Got You w Melo Radio jeszcze przed 15, tak podkręcamy tempo, bo na tym znamy się najlepiej. Ja mam nadzieję, że wy znacie się najlepiej na wypoczywaniu, no bo w końcu niedziela jest od tego, żeby sobie trochę poleniuchować, a najlepiej robić to przy najlepszej muzie.
1: A już o 18 zagramy
0: I Run. Tym kawałkiem punktualnie zaczniemy 18, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama. Szukasz nowoczesnego i trwałego ogrodzenia? Zadzwoń do RecoSteel. Oferujemy szeroki wybór asortymentu. Ogrodzenia panelowe, palisadowe, bramy, furtki, rury i profile ocynkowane. A wszystko to w atrakcyjnych cenach. Darmowy projekt i wycena. U nas kupisz ogrodzenia na raty. Zaufały nam już tysiące klientów. RecoSteel. Sosnowiec koło Mogilna. Telefon 694-221-533. Zapraszamy do kontaktu.
1: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info.

0: 24.info. Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.
1: Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczaki i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
2: Nowy salon optyczny Filman już od 14 maja w Galerii Solnej w Inowrocławiu. Przyjdź na bezpłatne badanie wzroku i skorzystaj z wyjątkowych promocji na okulary. Szczegóły oferty na filman.pl/galeria-solna.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
7: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Po reklamie. Melo Radio i Wrocław na 98,1 FM.
9: I Run na dobre wejście w 18, a za chwilę też m.in. Sean Baker i Malloy oraz Andy Dust, to oni wszyscy w przygotowanej przeze mnie na 18 playce. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Kongs i Teo Phillips London na kilkanaście minut po 18:00. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, a już niebawem niewykluczone, że wsiadając do taksi pojedziecie autonomicznym autem, czyli takim bez kierowcy. No, jeszcze w tym roku jedna z dużych firm planuje, słuchajcie, pierwsze zakupy i testy. No, ciekawe jak to się sprawdzi na polskich drogach, szczególnie gdy trzeba będzie na rondzie zrobić zawracanie.

Ten numer jeszcze pachnie nowością. How does it feel w Melo Radio po 18? A ja mam do was pytanie przy niedzieli. Jaki jest wasz dziś największy sukces? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radia, a u nas za moment Felix Jen i Jasmine Thompson.

0: To promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nastrój Direksa, żeby zaskoczyć swoją siostrzenicę na urodziny.
2: Wiestowy już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
0: Po reklamie.

To ATB w Bello Radio, tak podkręcamy tempo. Parę chwil temu pytałem was o wasz największy dziś sukces. No i Kamil na przykład napisał, że udało mu się zrobić takie naleśniki, że jego dziewczyna aż go pochwaliła. No, to mocny szacun, bordeczko. Sukcesowa niedziela też u Sandry, która napisała, że dla niej sukcesem jest to, że w ogóle wstała po wczorajszym Melo. No, to wierzę, że musiało być grubo. U nas też będzie. To Rehab i to Melo Radio.

0: I to człowiek by poszedł w niejedno melo. Ekipa i Santa Cruz w Melo Radio jeszcze przed 19:00. Tak podkręcamy tempo, no bo na tym znamy się najlepiej. No i weekend w końcu też jest od tego, żeby się dobrze bawić. Dlatego za chwilę kolejna porcja najlepszej muzy.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Don't Want Your Love. Ailinium i Ali Goulding punktualnie o 19:00, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc bądźcie z Meloradiem.

0: Twoje auto zasługuje na najlepszą ochronę i wygląd. Zabezpiecz lakier folią ochronną PPF i zapomnij o zarysowaniach. Chcesz nowy kolor? Zmienimy go folią w dowolnym odcieniu. Polerowanie i powłoki ceramiczne to blask i ochrona na lata. Dodaj stylu, przyciemnimy szyby i zapewnimy więcej prywatności. Imperial Detailing Studio, Inowrocław, ulica Świętego Mikołaja 7. Zadzwoń 570 771 571. Zadbaj z nami o swoje auto.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Gata.
6: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
7: I to razem
8: przyjemnie spędzić czas.
7: Ale pachnie.
6: Spróbować czekolady.
8: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
7: O, wow!
6: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
9: Szukasz porządnej stali? Potrzebujesz blach, rur, prętów zbrojeniowych albo ogrodzenia. Zajrzyj do hurtowni stali Tosia w Przedbojewicach, minutę od zjazdu z obwodnicy Inowrocławia w stronę Kruszwicy. Mamy stal czarną, słupki, balustrady, ozdoby ogrodzenia. U nas też precyzyjne wypalanie plazmą i usługi linkoparką oraz traktorem. Sprawdź nas w Przedbojewice 32B. Zadzwoń 795 588 581. Tosia. Solidność, wybór i profesjonalizm. Razem z Tosią zbudujesz wszystko.
10: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
11: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
10: Serio? Też na wysokie kwoty?
11: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
12: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna, oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
13: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
14: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
13: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
14: A w środku?
13: Ogromny bagażnik, 604 litry.
14: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
13: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.

0: Radio Ino Wrocław. Słuchaj na 98.1 FM.
1: Są pewnie tacy, którzy już myślami gdzieś tam przy kocyku i przy szybkim zaśnięciu, ale nie ma spania, jest czas grania. Don't Want Your Love na początek 19. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Two ships in the night.

To Sweet Nothings w Meloradio, tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 19:00. Dwie stówki na waszym koncie już jutro się mogą pojawić. Na co je wydacie? No właśnie, o tym napiszcie nam na meloradio.pl, bo już jutro szansa na szybką kasę, na jakąś fajną randkę, na wyjazd, na city break, na co tylko macie ochotę. Meloradio.pl, tam zaglądajcie, tam zgłaszajcie się do naszej zabawy.

Ale Farben i Body Tak, tak podkręcamy tempo w Meloradiu po 19:00, a ja już za chwilę powiem wam o nowym zajęciu w życiu Marianny Schreiber. No sam nie mogłem uwierzyć, jak to zobaczyłem. Zagra nam też David Guetta, to już za moment.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
0: Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert. O reklamie.

Oliver Heldens i Waybirds. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 20. A Marianna Schreiber ma tymczasem, słuchajcie, zamiar podjąć się nowej roboty. Mianowicie zamarzyła sobie, żeby zostać policjantką tym razem. No to ciekawe, czy częściej będzie pałeczka, czy pouczenie. Tell me a story

Utopik i A7S, tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 20. A po 20 u nas oczywiście też nie zabraknie najlepszej muzy, bo my zdecydowanie znamy się na podkręcaniu tempa, także nigdzie się nie ruszajcie, a ja wracam do was w sobotę po 15. Dobrego tygodnia, wszystkiego dobrego, hej!

0: Reklama. Szykuj się na Allegro Smart Weeks Festiwal Ultra Okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro. Masz ogród i chcesz, żeby wyglądał wyjątkowo. Potrzebujesz kamienia do swojego projektu? Odkryj InnoStone. Największy punkt w InnoWrocławiu. W naszej ofercie kamień elewacyjny i murowy, ścieżkowy i ozdobny żwir, otoczak i bryły szklane, kora kamienna i granitowa kostka kamienna, monolity, głazy i fontanny. Nie zapomnieliśmy również o gabionach, agrowłókninach i agrotkaninach, które idealnie dopełnią Twój projekt. Odwiedź nas w Przedbojewicach 32D. Telefon 798 177 746. InnoStone. Kamień, kostka, ogród. Zainspiruj się naturą.
0: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia InnoWrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Koncerty, wydarzenia kulturalne i nowe projekty. Kujawskie Centrum Kultury szykuje intensywny 2026 rok. Co dokładnie pojawi się w kalendarzu i na co mogą liczyć mieszkańcy? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradiu InnoWrocław.
3: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, Meloradio InnoWrocław, a wraz ze mną dyrektor Kujawskiego Centrum Kultury, pan Piotr Turowski. Dzień dobry, panie dyrektorze.
4: Dzień dobry.
3: Panie dyrektorze, 2026, jakie są główne kierunki, w których Kujawskie Centrum Kultury chce rozwijać swoją ofertę w najbliższym czasie?
4: Tak, no chcemy dalej utrzymać jakość wydarzeń kulturalnych, które są realizowane przez Kujawskie Centrum Kultury. No, wsłuchujemy się także w głos InnoWrocławian, aby jak najdokładniej zaspokajać potrzeby kulturalne mieszkańców naszego miasta. No, stawiamy na formaty sprawdzone, które zapadły bardzo mocno w pamięć InnoWrocławian i gości. Mówię tutaj o tej naszej marce Inno. Inno Pop Festival, Inno Classic Festival, Inno Rock Festival to chociażby te, które tak mocno i tak dobrze świadczą o działalności Kujawskiego Centrum Kultury, ale w tym nowym roku obok tych wielkich wydarzeń, wielkich koncertów, uznanych festiwali, chcemy także skupić się na tej stronie, powiedziałbym, pracy u podstaw, czyli edukacji kulturalnej. Mamy w InnoWrocławiu olbrzymi potencjał młodych, nowych talentów, które trzeba oszlifowywać. Temu służą sekcje w

0: kierunek rozwoju KCK-u na 2026 rok i lata przyszłe, to można by powiedzieć takie KCK jako człowiek, może użyłbym takiej metafory, KCK jako człowiek mający dwie równe nogi. Jedna noga koncertowa i druga sekcji. Tylko wtedy będziemy mogli iść prosto i jak najlepiej zaspokajać te potrzeby kulturalne mieszkańców.
1: Pani dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji, z pytaniem, jakie koncerty i wydarzenia szykują się, odesłała mnie bardzo pozytywnie do Państwa. No i tym samym przechodzimy płynnie do pytania, jak dużą rolę w tym programie na ten rok będą odgrywały koncerty i wydarzenia typowo muzyczne?
0: Oczywiście, tak jak powiedziałem, to jest bardzo ważna część działalności Kujawskiego Centrum Kultury. Wiemy, że ten InnoPop Festival jest realizowany w ramach Dni InnoWrocławia. Dni InnoWrocławia to jest właściwie tydzień plus te dwa dni koncertowe. Ostatnio było to na Rąbinie, na skwerze Błażka Molla. No jak najbardziej InnoPop Festival, czyli święto dla odbiorców muzyki popularnej. Mówiłem o InnoRoku. No to jest festiwal, który od wielu, wielu lat jak najlepiej świadczy o życiu kulturalnym, o działalności miasta Kujawskiego Centrum Kultury. Jak najbardziej będzie realizowany i w tym roku. No InnoRytmy to jest na przykład taki specyficzny projekt, który daje szansę młodym talentom. Ja mówiłem, że my bardzo chcemy też jakby dbać o konkretnego człowieka. Mówimy o odbiorcach, ale mówimy także o tych, którzy chcą ten swój talent jak najlepiej podszkolić. I tutaj w ramach InnoRytmów mają szansę pokazać przed większą publicznością. To wydarzenie, które miało miejsce w zeszłym roku, na przykład mnie zachwyciło i uważam, że to wydarzenie było wręcz doskonałe, a poziom był wybitny, jeżeli chodzi o młode talenty. No ale mówimy także tutaj o Inno Classic Festiwalu, czyli też no, takim bym powiedział wydarzeniu cyklicznym, uznanym, ale które zawiera sobie różne tutaj formy, bo z jednej strony to są koncerty, ale także i spotkania autorskie, wernisaże, więc jak najbardziej to będzie i realizowane w roku 2026, ale także stawiamy na ten okres wiosenno-letni i tutaj Innowrocławskie Lato Muzyczne. To się bardzo dobrze sprawdza od wielu lat. Ja sam miałem okazję już jako dyrektor patrzeć z bliska i z zaplecza na te wszystkie wydarzenia w 2025 roku i dalej będziemy realizować, gdyż to się sprawdza, ale dodajemy w 2026 roku chociażby Inno Blues Festival. Kiedyś było wydarzenie, taki no, festiwal, który był realizowany Blues Inno. My stawiamy teraz na Inno Blues, aby ujednoliczyć tutaj
1: ten szyld cały czas.
0: Tak, żeby zawsze był ten szyld Inno i potem no, gatunek muzyczny. Więc Inno Blues też i w tym roku Inno Blues będzie zaczynało w ogóle cały ten cykl Innowrocławskiego Lata Muzycznego. Czyli to pierwsze uderzenie w ramach Innowrocławskiego też będzie zaczynało się Inno Blues festiwalem, no ale także no, takie wydarzenia jak Arlekinada, tak? No to też jest wydarzenie, które się wpisało tutaj w pamięć odbiorców nie tylko miasta Innowrocławia, ale także i ogólnie w ogóle bym powiedział odbiorców z całej Polski, bo tam różne grupy przecież z różnych stron Polski przybywają, więc chcemy jak najlepiej to, co było, realizować i dodawać pewne nowe elementy. Chcemy na przykład jak najlepiej wykorzystywać ten obszar w Parku Solankowego w tym okresie wiosenno-letnim. Nie tylko przez Innowrocławskie Lato Muzyczne, ale także i pomniejsze koncerty, czy powiedzmy bliżej Tężni. Udało nam się taki koncercik zrealizować w zeszłym roku przy udziale pana Łukasza Oliwkowskiego, ale też na przykład ta część przy stawku w nowej części, czy przy grillowisku w nowej części Parku Solankowego. Czy jak najbardziej stawiamy na koncerty, zarazem te duże, jak i te mniejsze, aby dobrze razem z innymi Innowrocławianami, gośćmi spędzać czas. To jest jakby po stronie tutaj ujednolicenia przekazu medialnego ze strony Urzędu Miasta Innowrocławia, Kujawskiego Centrum Kultury, więc tu poczekajmy jeszcze na informacje.
1: Czy InnoRap będzie kultywowany i kontynuowany w tym roku?
0: Inno Rap Festival no to była całkowicie nowa propozycja, jeżeli chodzi o mieszkańców, o tą grupę z młodych mieszkańców Inno Wrocławia. Uważam, że ona była ciekawa i ona jest jakby zapisana w tym kalendarzu wydarzeń na 2026 rok. Oczywiście

0: Też musimy przemyśleć pewne kwestie z poprzedniej edycji, ale no w planach jest i na rok 2026.
1: Czy będą wprowadzone jeszcze jakieś nowe formaty, które jeszcze bardziej zintegrują mieszkańców naszego miasta i regionu, naszego województwa i powiatu?
0: Nowe formaty, które zintegrują mieszkańców naszego miasta i regionu. Ja mówiłem o tych, które już są. Myślimy chociażby o czymś takim jak Festiwal Teatrów Ulicznych. Nie przypominam sobie, czy w takiej formule to było realizowane w Inowrocławiu, ale no chcemy jakby pokazać sztukę teatralną w przestrzeni miasta. Zależałoby nam na tym, aby połączyć to z Świętem ulicy Solankowej. No, nasze miasto, w sensie centrum miasta, potrzebuje też takiej, bym powiedział, rewitalizacji, ale kulturalnej, tak? Żeby tam też się sporo działo i żeby to też przyciągało odbiorców wydarzeń kulturalnych. Ale także i myślimy o, bym powiedział, sztukach teatralnych, które głównie były zawsze realizowane w ramach Inno Classic Festiwalu. Ale też jak Państwo wiecie, no my mamy pewien szyld, tak? Pewne uznane marki, ale to nie oznacza, że my idealnie przekładamy jedno wydarzenie na następny rok. Jeżeli mamy Inno Pop Festiwal, to przecież nie bierzemy tych samych artystów na nowy rok, tylko tutaj jakby artyści się zmieniają. I tak samo każda edycja kolejnego festiwalu jest jednak inna, więc ona też może zaskoczyć, ona też może zainteresować, ale też i przyciąga tych, którzy już byli tą formułą czy tym wydarzeniem zainteresowani, tak? Więc to nigdy nie jest jakby, szyld jest ten sam, ale zawsze jakby tutaj jest szansa na jakiś manewr, na dostosowanie tej oferty i na zaskoczenie też odbiorców.
1: Czy w nowym roku planowane są jakieś inicjatywy, które będą skierowane do młodszych odbiorców, dzieci, rodzin z dziećmi? Jakieś pikniki może?
0: Oczywiście, myślimy o tym, no to wszystko też zależy i od naszego budżetu, ale no jak najbardziej. Uważamy, że jeżeli chodzi o dzieci, o młodzież, no niewątpliwie no nie można tutaj też oszczędzać sił i środków, aby takie wydarzenia realizować. Na przykład w 2026 roku planujemy organizację Dnia Dziecka. Znowu, nie wiem, czy zaskoczę pana redaktora, czy państwa, którzy mnie słuchają, pod nazwą Bambino.
1: Czyli można powiedzieć tak bajkowo.
0: Czyli bajkowo, tak, ale no specjalnie dla dzieci, więc takie wydarzenie też będzie realizowane, ale ja może dopowiem dla tych, do których może ta informacja nie dotarła. U nas się odbywają w Kujawskim Centrum Kultury także koncerty gordonowskie, czyli dla takich już typowo najmłodszych dzieci, które wpływają na ich rozwój poprzez muzykę, poprzez rytmizację, więc staramy się jak najbardziej dla dzieci pewne rzeczy organizować. Organizujemy też, powiedzmy, Twórcze Lato w teatrze, które było w zeszłym roku, więc takie projekty jak najbardziej mamy w planach na rok 2026.
1: Kalendarz będzie obszerny.
0: Kalendarz będzie obszerny, wiele pracy przed nami, ale no, kultura to jest coś jak powietrze, tak? No, żeby żyć trzeba oddychać, więc stawiamy na kulturę i będziemy robić wszystko, aby jak najwierniej te nasze plany zrealizować.
1: Jak mocno stawiacie na współpracę z lokalnymi artystami i twórcami w tym roku, którzy są, no można powiedzieć, nieodłączną częścią serca tego miasta artystycznego?
0: Tak, ja powiedziałem o tych, mówiłem metaforycznie o dwóch nogach, ale czy o dwóch skrzydłach Kujawskiego Centrum Kultury, można by powiedzieć, ta część artystyczna lokalnych twórców, aby ich pokazywać, no tak też jest jakby, takie są zadania też Kujawskiego Centrum Kultury, aby pokazywać i tą twórczość amatorską, ale także i profesjonalną naszych tutaj regionalnych twórców. Mamy jak najbardziej zamiar to nasze zadanie realizować, współpracować z lokalnymi twórcami, tymi profesjonalnymi i tymi amatorskimi. My mamy sporo sekcji przecież, które działają przy Kujawskim Centrum Kultury. Ta sekcja rysunku i malarstwa, której opiekunem jest pan Marcin Fołda, ona jest najprężniej działającą z sekcji. Tam mamy też sporo talentów, ludzi, którzy no, oszlifowali ten swój talent. I dlaczego nie mają pokazywać w formie mniejszych czy większych wernisaży efekty swojej pracy? Mamy tutaj sporo miejsca do wystawiania swoich prac. Mówimy tutaj akurat o malarstwie, ale powiedzmy Galeria Miejska, mówimy tutaj o Galerii Tymczasem, ale mówimy także o holu teatru czy o miejscu w niebieskiej kamienicy. Tam też takie prace mogą być prezentowane i to nie muszą być olbrzymie, nie wiem, w ilości 50 sztuk obrazów, ale mogą być na przykład tematyczne z określonym motywem, nawet 5-4 prace po prostu danego uczestnika naszej sekcji, który mógłby się już pokazać. Dla niego to też już będzie coś wielkiego, gdyż będzie mógł pokazać szerszej publiczności swój talent, a przecież teatr odwiedza bardzo dużo ludzi w trakcie pomiędzy wydarzeniami, też przecież są czynne ekspozycje, to też jakby tutaj olbrzymie grupy zwiedzających przyciąga do budynku Teatru Miejskiego. Więc mamy w planach, aby to życie kulturalne tutaj tętniło w samym teatrze, w różnych miejscach, tutaj poprzez działania miasta i Kujawskiego Centrum Kultury, no ale także i ta niebieska kamienica, aby ona była też takim miejscem spotkań, takiej integracji międzypokoleniowej, czyli zarazem młodzi, ale także i grupy senioralne. Wiemy, że młodzi no, mogą się czegoś nauczyć od starszych, z ich doświadczenia mogą czerpać, ale także i osoby w wieku senioralnym mogą czegoś nauczyć się od tych młodszych. Tak? Więc my chcemy integrować, chcemy, aby jak najlepiej nam się żyło w Inowrocławiu i stawiamy na tę wspólnotę poprzez różne nasze działania.
1: Czy planujecie jakieś warsztaty edukacyjne albo jakieś cykle spotkań z twórcami z całej Polski, na przykład z jakimiś piosenkarzami lub aktorami, jakieś wieczorki spotkań z mieszkańcami, właśnie z aktorami?
0: Jeżeli pan o tym mówi, oczywiście my bierzemy takie kwestie pod uwagę, ale pierwsze, co mi przychodzi do głowy, no to już ten format InnoClassic Festiwalu, który jakby pozwala na jakby ofertę kulturalną z różnych stron, czyli po prostu z jednej strony koncert, z naszym budżetem, z naszymi też kwestiami logistycznymi, z kwestiami kadrowymi, ale jak najbardziej zamierzamy działać w tym kierunku.
2: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Kujawskie Centrum Kultury z przytupem wchodzi w 2026 rok. Wydarzenia kulturalne, koncerty i atrakcje dla całych rodzin. Co już zapowiedziano? Posłuchajcie sami. Tylko w Meloradiu Inowrocław.
0: Z naszym budżetem, z naszymi też kwestiami logistycznymi, z kwestiami kadrowymi, ale jak najbardziej zamierzamy działać w tym kierunku.
1: Jest pan dyrektorem Kujawskiego Centrum Kultury. Jak pana zdaniem i które wydarzenia mogą stać się taką wizytówką naszego miasta? No wiadomo, mówimy o Inoroku, o InnoClassic, żeby przyciągnąć właśnie też gości spoza naszego miasta.
0: Ja powiem tak, wydaje mi się, że Inowrocław już jest bardzo dobrze rozreklamowany. Mamy przepiękny park solankowy, mamy olbrzymią, piękną historię naszego miasta, którą trzeba pokazywać, trzeba ukazywać, zarazem poprzez te wielkie wydarzenia, ale także, jak mówiłem, poprzez te mniejsze, żeby to wszystko jednak w tym wszystkim osiągnąć odpowiedni balans. Więc my musimy też działać, bym powiedział, w takim kierunku odpowiednim promocyjnym, tak? Ale z optymalizacją środków, czyli po odpowiednim przemyśleniu i trafianiu do odpowiednich grup odbiorców, bo Inowrocław naprawdę, wydaje mi się, ma już poważanie, jest uznaną marką, po prostu trzeba to wszystko utrzymać również poprzez odpowiednią promocję.
1: A jak pan ocenia frekwencję na poszczególnych wydarzeniach w naszym teatrze?
0: No, domyślam się, że to też jest zależne od konkretnego wydarzenia, no, ale też wiemy, że jeżeli, powiem z mojego własnego przykładu, ja przecież przez 5 lat zajmowałem się instytutem w sposób wyłączny, Instytutem Prymasa Józefa Glempa, i pamiętam, że przy proponowaniu czegoś nowego, instytut do mojego momentu, kiedy ja przeszedłem, działał w określony sposób. Ja proponowałem tutaj po uzgodnieniach z moim przełożonym, że będzie jednak realizował może takie, a takie elementy. No to jest pewne ryzyko, tak? Ale żeby ono jakby spełniło, czy ono się zweryfikuje, czy nie, no to jednak potrzeba tutaj cykliczności, konsekwencji, żeby też ludzie, którzy są odbiorcami pewnych wydarzeń, mieli świadomość, że coś takiego się dzieje, tak? Bo nie od razu jakby wszyscy się dowiedzą o wszystkim, nawet ze środków masowego przekazu, ale stawiając na konsekwencje, że należy śledzić te wydarzenia, należy sprawdzać stronę internetową Kujawskiego Centrum Kultury, tutaj jakieś portale, które informują konkretnie o wydarzeniach kulturalnych, bo tam zapewne coś się będzie dziać. To wpływa też na frekwencję potem konkretnych wydarzeń, więc jeżeli na jakimś wydarzeniu będzie na przykład dla mnie niezadowalająca ilość osób, a spodziewałem się czegoś więcej. Ja na ten moment próbuję, zachęcam na ten efekt jeszcze liczę, że przyjdzie czas. To znaczy dopiero wtedy będę mógł zweryfikować i powiedzieć sobie, czy to się udało, czy to się nie udało.
1: Jakie współprace i które instytucje będą współpracować z Kujawskim Centrum Kultury? Czy to będzie OSIR, Miasto Inowrocław tradycyjnie już, jak zawsze?
0: Oczywiście, współpracujemy z miastem Inowrocław, to jest nasz organizator i chcemy jak najlepiej tutaj w koordynacji z miastem we współpracy realizować nasze wydarzenia kulturalne. Nasza współpraca z OSIR-em jest też świetna, ja bardzo chciałbym w tym momencie też podziękować pani dyrektor Zielińskiej, bo wydaje mi się, że ta nasza wzorowa współpraca była jakby korzystna dla obu stron, to znaczy dla sportu inowrocławskiego i dla kultury Inowrocławia. Liczymy, bo ta współpraca jest też wzorowa, liczymy, że ona na tym poziomie się utrzyma, ale jak pan pyta, z kim my chcemy współpracować, ja bym powiedział, my jesteśmy otwarci na wszystkich, tak? My chcemy współpracować z wszystkimi, nie zamykamy się absolutnie na nikogo, więc jak najbardziej zapraszamy do współpracy.
1: Mówiliśmy tego jeszcze sezonu wiosenno-letniego, wspomniał pan o Dniu Dziecka, o Święcie ulicy Solankowej. Jakie wydarzenia plenerowe jeszcze planujecie na ten właśnie okres od marca do sierpnia może?
0: Mówiłem o tym, że chcemy jak najpełniej wykorzystywać przestrzeń Parku Solankowego, bo ona jest dla nas jakby naturalną wizytówką, piękną scenerią, więc jak najwięcej tutaj powinno mieć miejsce wydarzeń. Mówiłem o Inowrocławskim Necie Muzycznym, mówiłem o InoBlues Festiwalu. Liczymy, że jakąś potańcówkę także się uda zrobić w tym roku. W zeszłym nam się to pięknie udało, jesteśmy z tego zadowoleni. Teren przy Bilowisku, teren przy Tężni Solankowej, ale chociażby i takie małe recitale, jakieś kameralne koncerty w przestrzeni przy murze w Niebieskiej Kamienicy powinny tutaj być realizowane przez nas. Mówiłem też o Święcie ulicy Solankowej, mówiłem o teatrach ulicznych. Ten przemarsz, powiedzmy, teatrów ulicznych czy odgrywanie sztuki w przestrzeni centrum miasta, to by było też coś pięknego, co też by mogło zwrócić uwagę większej ilości osób i jakby zapraszać ich także do centrum, żeby tutaj w centrum dużo się działo, więc ten okres wiosenno-letni, on zawsze jest intensywny. Sporo tutaj można realizować i chcemy, aby te wydarzenia stały na jak najwyższym poziomie.
1: Czy będzie jakaś specjalna oferta dla seniorów, dla osób starszych, żeby zainteresować ich tym, co się dzieje w teatrze? Ino Classic Festival wydaje mi się, że jest bardzo takim wydarzeniem, które może zainteresować ten starszych odbiorców.
0: Ja już mówiłem o tych naszych planach na takie centrum integracji międzypokoleniowej w Niebieskiej Kamienicy, ale trzeba powiedzieć, że jest taki czas, taki weekend, który jest dedykowany szczególnie seniorom. Ten weekend dla seniora w październiku jest także planowany i w tym roku takie dwa dni wydarzeń. W zeszłym roku pierwszy był bardziej taki wykładowy, gdzie mówiliśmy o bezpieczeństwie seniorów w sieci w związku z wszędobylską sztuczną inteligencją, ale także i o zdrowiu. I drugi dzień, który był dedykowany w sposób szczególny właśnie tej grupie odbiorców, czyli właśnie seniorów. Taka sztuka specjalnie dla nich, na przykład upiór w sanatorium. Więc w podobne formaty będziemy celować i w tym roku, więc ten weekend dla seniora jak najbardziej jest, a seniorzy są dla nas bardzo ważną grupą i oni tutaj korzystają naprawdę z szerokiej naszej oferty. Przecież to nie jest tak, że oni są jakoś konkretnie sprofilowani na bardziej klasykę czy na pop, ale przecież blues myślę, że jak najbardziej też wyciągnie jazz. Także tych zaduszki jazzowe też w planie na 2026 rok, więc wydaje mi się, że ta propozycja nasza jest różnorodna i może zaciekawić szerokie grupy odbiorców, w tym i seniorów.
1: Panie dyrektorze, zostańmy jeszcze przy tych wydarzeniach stricte w naszym teatrze. Wino, kobiety i śpiew. To format, który się odbił szerokim echem w przestrzeni publicznej, pozytywnym szerokim echem. Czy będzie kontynuowany?
0: Nie, w tym roku nie planujemy wydarzenia właśnie pod taką nazwą. Wino, kobiety i śpiew.
1: A pod inną nazwą?
0: czy pod inną nazwą. Oczywiście są pewne rzeczy, które mogą tutaj jakby zastąpić pewne elementy tego wydarzenia. To nie znaczy, że jakby nas ten temat nie interesuje, ale wydarzenia pod tą nazwą nie będzie w kalendarzu.
1: Czy nasz Teatr Inowrocławski ma jakieś kółka zainteresowań dla młodzieży, dla dzieci?
0: Mówimy o sekcjach stałych, które działają przy Kujawskim Centrum Kultury. Mówimy o tych sekcjach, które są w toku tworzenia, które były zapowiadane. Mówiłem tutaj o kwestii sekcji prawniczej jako nowość, tak? Czyli te wszystkie aspekty prawne i dla młodych, i dla starszych, ale także jeżeli chodzi o kwestię typową młodzieży, to sekcja dziennikarska, aby oni mogli tam szlifować ten warsztat dziennikarski, może z takim też pomysłem tworzenia czy po miesiącu, czy po kwartale takiej gazetki, która zawierałaby wydarzenia realizowane przez Kujawskie Centrum Kultury, którą mogliby oni tworzyć pod opieką instruktora. Czy na przykład, tak mówiłem, że bardzo bliska sercu jest i byłaby dla mnie sekcja filozoficzna, która również jest w planach, bo filozofia, ja jestem co do tego przekonany, daje szczególny wgląd i taki głęboki wgląd w kulturę, czyli w kulturę naszej cywilizacji, w tym szczególnie Polski, więc ona też jak najbardziej. Ale chcemy też utrzymać te sekcje, które cieszą się naprawdę olbrzymim zainteresowaniem. Mówiłem o sekcji rysunku i malarstwa, ale przecież są sekcje wokalne, sekcja solistów, sekcja zespołów. Tutaj też jest duże zainteresowanie. Widzę też te pokazy ich oszlifowanego już talentu, jak wielką grupę ludzi to przyciąga, jakie oni robią postępy. Bardzo mnie to cieszy i wiem, że należy o to dbać, aby jakby tutaj jeszcze się w tym kierunku rozwijać, a nie poprzez jakieś działania tutaj do tej sekcji zniechęcać czy się zamykać. Ale są też sekcje dedykowane typowo seniorów, jak sekcja wokalna seniorów. Też seniorzy z nich korzystają. Też potem mogą uświetniać różne wydarzenia, nie tylko w samym mieście, ale oni, seniorzy, się też zapraszają czy tutaj do ościennych gmin. Więc jak najbardziej i ta sekcja rysunku, sekcja plastyczna. Także te wszystkie sekcje, które tutaj pięknie u nas działają, muszą być realizowane. Sekcja taneczna też jest bardzo, bardzo interesująca i też zawsze frekwencja jest olbrzymia. Ta sekcja taneczna też się pokazuje poprzez różne sztuki, czy przez Królową Śniegu, przez Alladyna. To też jest świetnie realizowane przez panią Jelenę Kwiatkowską i chcemy, aby to było realizowane dalej. Churchalka przepięknie działa i też staramy się, aby dalej się rozwijała, więc to naprawdę leży nam na sercu.
1: Planowanie takiego kalendarza, który jest obszerny, umówmy się, na ten rok jest bardzo dużo imprez, inicjatyw. Jak wygląda ten proces planowania i ile czasu zajmuje, mniej więcej?
0: To tak, drodzy Państwo, na pewno nie jest to robione jakby tutaj na sam koniec, czyli w grudniu. Do tych prac należy przejść już właśnie w drugiej połowie roku, czyli jak mówimy o roku 2026 i o kalendarzu wydarzeń, to już ta druga połowa roku 2025 to jest już namysł nad tym, co miałoby się wydarzać, co się miałoby dziać w roku 2026. To jest oczywiście koordynacja różnych ośrodków, to są też i nasze wewnętrzne jakby analizy, także i konsultacje z naszym organizatorem, z którym przecież współpracujemy i będziemy współpracować jak najlepiej z różnymi instytucjami, ale także i z różnymi instytucjami. I też musimy jakby to wszystko spiąć w jedną całość, co mam nadzieję, że nam się udało i mamy zamiar realizować w roku 2026.
1: Jakie największe wyzwania są na ten rok, Pana zdaniem, z Pana perspektywy, jako dyrektora?
0: Największe wyzwania? To na pewno utrzymanie jakości wydarzeń kulturalnych. KCK ma swoją już utrwaloną tożsamość. Tę tożsamość trzeba utrzymać, ten rozwój dalej należy wdrażać poprzez utrzymanie, mówiłem, tego, co już jest, wsparcie, dodanie pewnych nowych elementów, ale także i dbanie o, mówiłem, o te szczegóły, o konkretnego odbiorcę. Mówiliśmy tutaj o sekcjach, ale trzeba też wspomnieć o ekspozycjach, tak? Mi szczególnie drogi jest Instytut Prymasa Józefa Glempa, Tam też wiele wydarzeń się działo w 2025 roku. Też jest plan, aby podobne wydarzenia działy się w roku 2026. Ale no, musimy mieć świadomość, że jakby ekspozycje to jest jakby ten pierwszy front, to jest bezpośredni kontakt z odbiorcą. Więc tam te ekspozycje muszą być docenione i muszą jak najlepiej działać. A największym jakby tutaj naszym wyzwaniem jest koordynacja tych wszystkich stron. Wydarzenia, duże koncerty, sekcje, ekspozycje, edukacja, ta historyczna, ta kulturalna, żeby to wszystko nam się spinało. No i kwestia też i dbania i o modernizację tych naszych wszystkich obiektów. Czyli to też jest taka praca, którą będziemy się zajmować.
1: Zbliżamy się już powoli do końca naszej rozmowy. Panie dyrektorze, kilka słów do mieszkańców Inowrocławia na ten nowy 2026.
0: Drodzy Państwo, zachęcamy do korzystania z oferty Kujawskiego Centrum Kultury. Mam nadzieję, że udało mi się pokazać, że jest ona różnorodna, jest ona bogata, że ma szansę zainteresować jak najszersze grupy odbiorców. Staraliśmy się, aby właśnie tak było. Powiedziałbym tak, ja już to o tym wspomniałem, że no, kultura to jest powietrze dla każdego człowieka. Powiedziałbym też i tak, oddychajmy, drodzy Państwo, i twórzmy razem kulturę Inowrocławia.
1: Czego Panu życzyć? Standardowe pytanie, które zawsze zadaję.
0: Wytrwałości, spokoju i nowych, ciekawych pomysłów, otwartej głowy.
1: Tego Panu życzymy, a tym optymistycznym akcentem zakończymy naszą rozmowę, a moim rozmówcą był dyrektor Kujawskiego Centrum Kultury, pan Piotr Turowski. Dziękuję, panie dyrektorze.
0: Dziękuję bardzo.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. W Inowrocławiu odbyły się oficjalne obchody Dnia Strażaka. Były przemówienia, awanse i podziękowania dla strażaków za ich codzienną służbę. Jak to wyglądało? Posłuchajcie sami.
4: Szanowni Państwo, głos zabierze komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, starszy brygadier Jakub Politowski.
5: Drodzy strażacy i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu. W imieniu Waszym oraz własnym chciałbym w dniu dzisiejszego do naszego święta bardzo serdecznie przywitać wszystkich przybyłych na tą wspaniałą uroczystość. W szczególności witam starszego brygadiera Artura Przybylskiego, zastępcę kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Serdecznie witam Magdalenę Łośko, posłankę na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Bardzo serdecznie witam Wiesławę Pawłowską, starostę powiatu inowrocławskiego. Witam pana Henryka Procka, wicestarostę powiatu inowrocławskiego. Również witam pana Andrzeja Skrobackiego, wicestarostę powiatu inowrocławskiego. Witam Wojciecha Gelusa, członka zarządu powiatu inowrocławskiego. Oraz Macieja Basińskiego, również członka zarządu powiatu inowrocławskiego. Bardzo serdecznie witam pana Jacka Rosę, wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Inowrocławskiego. Witam Arkadiusza Pajoka, prezydenta miasta Inowrocławia, a w jego zastępstwie pana Szymona Łebskiego. Witam bardzo serdecznie wszystkich burmistrzów i wójtów z powiatu inowrocławskiego. Witam ogrodnictwa w stanie spoczynku Ireneusza Ziarnowskiego, prezesa Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa w Inowrocławiu. Nadbrygadiera w stanie spoczynku Janusza Halaka, byłego kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Oraz nadbrygadiera w stanie spoczynku Jacka Kaczmarka, również byłego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Witam starszego brygadiera w stanie spoczynku Sławomira Skonicznego, byłego komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu. Starszego brygadiera w stanie spoczynku Rafała Wesołka, również byłego komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu. Oraz starszego brygadiera w stanie spoczynku Tomasza Kluczyńskiego, również byłego komendanta powiatowego PSP w Inowrocławiu. Witam bardzo serdecznie brygadiera w stanie spoczynku pana Mirosława Lewandowskiego, komendanta rejonowego Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu. Bardzo serdecznie witam starszego kapitana Krzysztofa Kozłowskiego, zastępcę komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Radziejowie. Witam pana Jarosława Kaczmarka, prezesa Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej powiatu inowrocławskiego wraz z prezesami i druhami Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu inowrocławskiego. Witam pana Marka Kryszaka, komendanta zakładowej służby ratowniczej zakładów tłuszczowych w Kruszwicy. Dziękuję, że na nasze zaproszenie, na naszą uroczystość tak licznie przyjęli przedstawiciele służb mundurowych, wojska, policji, straży miejskiej oraz służby więziennej z panem generałem brygadem pilotem Piotrem Saniukiem, dowódcą pierwszej brygady lotnictwa wojsk lądowych na czele. Bardzo serdecznie witam wszystkich przedstawicieli Lasów Państwowych. Witam starszego cechu Zygmunta Chmielewskiego, cech rzemiosł różnych w Inowrocławiu. Bardzo serdecznie oraz bardzo wyjątkowo witam prezesów, dyrektorów, przedsiębiorców oraz właścicieli firm z terenu powiatu inowrocławskiego. Niezmiernie miło mi jest przywitać bardzo serdecznie dzieci i młodzież, uczestników konkursu plastycznego Młodzież zapobiega pożarom wraz z opiekunami. Witam również przybyłych na naszą uroczystość przedstawicieli lokalnych mediów. Z całego serca witam również wszystkich tych, którzy w minionych latach wspierali nas swym doświadczeniem, mądrością i autorytetem, a nie zostali wymienieni z imienia i nazwiska. Na koniec witam bardzo serdecznie wszystkich strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu. Jeszcze raz wszystkich witam Państwa i każdego z osobna. Szanowni Państwo, Dzień Strażaka to nasze wspólne, wyjątkowe święto. Tradycyjnie w tym dniu serdecznie dziękuję za wzorową służbę wszystkim strażakom Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz pracownikom cywilnym Państwowej Straży Pożarnej z powiatu inowrocławskiego. Stoją oni codziennie na Straży Bezpieczeństwa Obywateli, a podejmując działania ratownicze, często narażają swoje życie na niebezpieczeństwo. To jednak nie jest im straszne. Przychodząc do służby, ślubowali wykonywać swoje obowiązki, jak mówi fragment roty ślubowania, nawet z narażeniem życia. Swoje zadania możemy wykonywać dzięki wysokospecjalistycznemu wyposażeniu w różnego rodzaju sprzęt, a przede wszystkim przez posiadanie bogatej wiedzy w dziedzinie ratownictwa. Każda akcja ratownicza jest inna, stąd bardzo potrzebny jest w tym profesjonalizm. Obywatele oczekują od nas w sytuacjach kryzysowych natychmiastowej pomocy. Dziś Straż Pożarna uczestniczy w wielu zagrożeniach, takich jak pożary, powodzie, wypadki drogowe, katastrofy budowlane, zagrożenia chemiczne, ekologiczne i inne. Aby te zadania wykonywać na wysokim poziomie, duży nacisk kładziemy również na ćwiczenia sportowe, które umożliwiają strażakom wykonywanie treningów w różnych dyscyplinach sportowych. A dowodem wysokiego poziomu są wyniki w zawodach sportowych organizowanych przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Pozwólcie Państwo, żeby mieniem kilka z tych osiągnięć. W Mistrzostwach Siatkówki Halowej Pukar Komendanta Wojewódzkiego w Stolnie drużyna Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu zajęła trzecie miejsce. Drużynę stanowili Przemysław Żywocki, aspirant Paweł Terenda, aspirant Andrzej Kostuch, aspirant Przemysław Kotas, młodszy ogniomistrz Rafał Wilk, starszy strażak Filip Ferenstein, starszy strażak Jakub Roszak oraz strażak Rafał Kowalski. Nadmienić pragnę, że sędzią głównym tych zawodów był brygadier Krzysztof Ferenstein, dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 2 w Inowrocławiu, co nie miało nic wspólnego z wynikiem osiągniętego na tych zawodach. Kolejny sukces inowrocławskich strażaków zrealizował się podczas wojewódzkich zawodów w koractwie szosowym, w których młodszy kapitan Mateusz Kościński zdobył drugie miejsce. Kapitan Tomasz Krajewski zdobył siódme miejsce, a starszy strażak Oskar Lewandowski zakwalifikował się na miejscu 12. Ogromny sukces osiągnęli również strażacy w wojewódzkich mistrzostwach rot ratowniczych, asekuracyjnych, zdobywając drugie miejsce, a drużynę stanowili kapitan Dariusz Iwiński, młodszy kapitan Piotr Poturalski, aspirant Dawid Wojciechowski, młodszy aspirant Film Andrzejewski, młodszy ogromist Piotr Pomieciński oraz starszy strażak Michał Kaniewski. Szanowni Państwo, z ostatniej chwili, a dokładnie z wczoraj, dowiedzieliśmy się, że w zawodach biegu sztafetowego 6 razy 5 km w Siemierowie koło Poznania reprezentacja komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej zdobyła pierwsze miejsce w Polsce. W składzie drużyny był młodszy kapitan Tomasz Krajewski z jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 1 w Inowrocławiu. Nie tylko strażacy zawodowi osiągnęli wspaniałe wyniki sportowe. W ogólnopolskich halowych zawodach młodzieżowych drużyn pożarniczych w Kędzierzynu Koźlu młodzieżowa drużyna pożarnicza OSP z Woni Wapowskiej zdobyła pierwsze miejsce. Co za tym idzie, została mistrzami Polski młodzieżowych drużyn pożarniczych w halowych zawodach młodzieżowych drużyn pożarniczych. Ważna jest również nasza działalność edukacyjna, którą między innymi realizuje mój zastępca, brygadier Ireneusz Taraszka, którą w znacznym stopniu przyczynia się do budowania właściwych postaw dzieci i młodzieży oraz odpowiedzialnego zachowania podczas sytuacji niebezpiecznych. Korzystając z okazji, chciałbym bardzo podziękować pani Annie Kucharskiej oraz pani Aleksandrze Koronie za przygotowanie i zrealizowanie konkursu plastycznego pod tytułem Młodzież zapobiega pożarom dla dzieci i młodzieży z powiatu inowrocławskiego, w którym wzięło udział 356 uczestników. Wszystkim uczestnikom tego konkursu serdecznie gratuluję talentów plastycznych. Wielkie gratulacje za wyżej wymienione osiągnięcia i w tym momencie poproszę dla wymienionych o duże brawa.
6: Dziękuję bardzo. Aktualnie przygotowujemy się do wykonywania zadań obrony cywilnej i ochrony ludności. Jest to dla nas zadanie na kilka następnych lat. Aby je dobrze przeprowadzić, niezbędna jest ścisła współpraca z samorządami, którą realizujemy na co dzień i na której rozwój bardzo liczymy. W niedalekiej przyszłości planujemy prace, które podniosą standard bezpieczeństwa obywateli powiatu inowrocławskiego. Między innymi planujemy rozbudowę jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 2 w Inowrocławiu o nowe stanowiska garażowe dla nowo pozyskanej cysterny w zeszłym roku oraz zestawu pompowo-wężowego. Planujemy pozyskanie specjalistycznego obiektu przeznaczonego do ćwiczeń strażaków Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej w trudnych warunkach, tak zwanej komory dymowej. Oraz przy współpracy ze starostą powiatowym wybudowanie magazynu do celów obrony cywilnej i ochrony ludności. Korzystając z okazji, chciałbym bardzo podziękować za dotychczasową współpracę staroście powiatu inowrocławskiego pani Wiesławie Pawłowskiej. Pani starosto, bardzo dziękujemy. Dodam tylko, że nagrody do konkursu plastycznego, o którym mówiłem wcześniej, zostały ufundowane właśnie przez starostwo powiatowe, za co pani staroście, jak i panu przewodniczącemu rady bardzo dziękujemy. Słowa szczególnego podziękowania kieruję również do pana prezydenta Inowrocławia na ręce pana zastępcy, pana Arkadiusza Fajoka, a także wszystkich burmistrzów oraz wójtów z powiatu inowrocławskiego. Dziękuję bardzo przewodniczącym rad i radom poszczególnych gmin, ze szczególnym uwzględnieniem Rady Powiatu Inowrocławskiego z przewodniczącym panem Markiem Knobem na czele. Szanowni Państwo, dziękujemy za wszelką współpracę oraz wielkie wsparcie, jakie od Was otrzymujemy. Szanowni Państwo, nie bez znaczenia jest dobra współpraca z ochotniczymi strażami pożarnymi. Strażacy, ochotnicy często samodzielnie likwidują mniejsze zagrożenia oraz uczestniczą w likwidacji większych zagrożeń razem z Państwową Strażą Pożarną na terenie całego powiatu inowrocławskiego. Jest to dla nas bardzo ważne wsparcie, stąd też staramy się pomagać ochotniczym strażom pożarnym w różnych potrzebach, szczególnie w szkoleniach pożarniczych oraz organizacji sprzętu i wyposażenia powiatu w sprzęt techniczny. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu funkcjonuje koło emerytów i rencistów pożarnictwa z powiatu inowrocławskiego. Korzystając z okazji na ręce pana przewodniczącego Starszego ogniemistrza w stanie spoczynku Ireneusza Ziarnowskiego chciałbym bardzo podziękować wszystkim emerytom i rencistom Państwowej Straży Pożarnej za Waszą działalność oraz wsparcie swoim doświadczeniem w różnych zadaniach realizowanych przez młodszych strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu. Dziękuję bardzo, bardzo wszystkim instytucjom, zakładom pracy, firmom prywatnym oraz wszystkim osobom, które bezinteresownie wspierają naszą działalność zarówno Państwowej, jak i Ochotniczej Straży Pożarnej z powiatu inowrocławskiego. Szanowni Państwo, służba w strażach pożarnych jest bardzo odpowiedzialna. Często od naszych profesjonalnych działań ratowniczych zależy ludzkie życie, jak i skuteczna ochrona mienia obywateli. W tym zakresie mam duże zaufanie do strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu. Na wszystkich strażaków i pracowników cywilnych mogę w pełni liczyć i wiem, że swoje zadania i obowiązki realizują z pełnym zaangażowaniem i poświęceniem. Za to szczególnie Wam, strażacy, dziękuję i liczę na dobrą współpracę całego środowiska pożarniczego.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
2: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Wracamy do tegorocznych obchodów Dnia Strażaka w Inowrocławiu. Były przemówienia, awanse i podziękowania dla strażaków za ich codzienną służbę. Jak to wyglądało? Posłuchajcie sami.
6: Szanowni Państwo, Dzień Strażaka to nasze wspólne, wyjątkowe święto. Tradycyjnie w tym dniu serdecznie dziękuję za wzorową służbę wszystkim strażakom Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz pracownikom cywilnym Państwowej Straży Pożarnej z powiatu inowrocławskiego. Stoją oni codziennie na straży bezpieczeństwa obywateli, a podejmując działania ratownicze, często narażają swoje życie na niebezpieczeństwo. To jednak nie jest im straszne. Przychodząc do służby, ślubowali wykonywać swoje obowiązki, jak mówi fragment roty ślubowania, nawet z narażeniem życia. Swoje zadania możemy wykonywać dzięki wysokospecjalistycznemu wyposażeniu w różnego rodzaju sprzęt, a przede wszystkim przez posiadanie bogatej wiedzy w dziedzinie ratownictwa. Każda akcja ratownicza jest inna, stąd bardzo potrzebny jest w tym profesjonalizm. Obywatele oczekują od nas w sytuacjach kryzysowych natychmiastowej pomocy. Dziś Straż Pożarna uczestniczy w wielu zagrożeniach, takich jak pożary, powodzie, wypadki drogowe, katastrofy budowlane, zagrożenia chemiczne, ekologiczne i inne. Aby te zadania wykonywać na wysokim poziomie, duży nacisk kładziemy również na ćwiczenia sportowe, które umożliwiają strażakom wykonywanie treningów w różnych dyscyplinach sportowych. A dowodem wysokiego poziomu są wyniki w zawodach sportowych organizowanych przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Pozwólcie Państwo, żeby mieniem kilka z tych osiągnięć. W Mistrzostwach Siatkówki Halowej Puchar Komendanta Wojewódzkiego w Stolnie drużyna Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu zajęła trzecie miejsce. Drużynę stanowili Przemysław Żywocki, aspirant Paweł Terenda, aspirant Andrzej Kostuch, aspirant Przemysław Kotas, młodszy ogniomistrz Rafał Wilk, starszy strażak Filip Ferenstein, starszy strażak Jakub Roszak oraz strażak Rafał Kowalski. Nadmienić pragnę, że sędzią głównym tych zawodów był brygadier Krzysztof Ferenstein, dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej nr 2 w Inowrocławiu, co nie miało nic wspólnego z wynikiem osiągniętego na tych zawodach. Kolejny sukces inowrocławskich strażaków zrealizował się podczas wojewódzkich zawodów w koractwie szosowym, w których młodszy kapitan Mateusz Kościński zdobył drugie miejsce. Kapitan Tomasz Krajewski zdobył siódme miejsce, a starszy strażak Oskar Lewandowski zakwalifikował się na miejscu 12. Ogromny sukces osiągnęli również strażacy w wojewódzkich mistrzostwach rot ratowniczych, asekuracyjnych, zdobywając drugie miejsce, a drużynę stanowili kapitan Dariusz Iwiński, młodszy kapitan Piotr Poturalski, aspirant Dawid Wojciechowski, młodszy aspirant Andrzej, przepraszam, Filip Andrzejewski, młodszy oviomist Piotr Pomieciński oraz starszy strażak Michał Kaniewski. Szanowni Państwo, z ostatniej chwili, a dokładnie z wczoraj, dowiedzieliśmy się, że w zawodach biegu sztafetowego 6 razy 5 km w Siemierowie koło Poznania reprezentacja komendanta wojewódzkiego w Państwowej Straży Pożarnej zdobyła pierwsze miejsce w Polsce. W składzie drużyny był młodszy kapitan Tomasz Krajewski z jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 1 w Inowrocławiu. Nie tylko strażacy zawodowi osiągnęli wspaniałe wyniki sportowe. W ogólnopolskich halowych zawodach młodzieżowych drużyn pożarniczych w Kędzierzynu Koźlu młodzieżowa drużyna pożarnicza OSP z Woli Wapowskiej zdobyła pierwsze miejsce. Co za tym idzie, została mistrzami Polski młodzieżowych drużyn pożarniczych w halowych zawodach młodzieżowych drużyn pożarniczych. Ważna jest również nasza działalność edukacyjna, którą m.in. realizuje mój zastępca, brygadier Ireneusz Taraszka, którą w znacznym stopniu przyczynia się do budowania właściwych postaw dzieci i młodzieży oraz odpowiedzialnego zachowania podczas sytuacji niebezpiecznych. Korzystając z okazji, chciałbym bardzo podziękować pani Annie Kucharskiej oraz pani Aleksandrze Koronie za przygotowanie i zrealizowanie konkursu plastycznego pod tytułem Młodzież zapobiega pożarom dla dzieci i młodzieży z powiatu inowrocławskiego, w którym wzięło udział 356 uczestników. Wszystkim uczestnikom tego konkursu serdecznie gratuluję talentów plastycznych. Wielkie gratulacje za wyżej wymienione osiągnięcia i w tym momencie poproszę dla wymienionych o duże brawa. Dziękuję bardzo. Aktualnie przygotowujemy się do wykonywania zadań obrony cywilnej i ochrony ludności. Jest to dla nas zadanie na kilka następnych lat. Aby je dobrze przeprowadzić, niezbędna jest ścisła współpraca z samorządami, którą realizujemy na co dzień i na której rozwój bardzo liczymy. W niedalekiej przyszłości planujemy prace, które podniosą standard bezpieczeństwa obywateli powiatu inowrocławskiego. Między innymi planujemy rozbudowę jednostki ratowniczo-gaśniczej numer 2 w Inowrocławiu o nowe stanowiska garażowe dla nowo pozyskanej cysterny w zeszłym roku oraz zestawu pompowo-wężowego. Planujemy pozyskanie specjalistycznego obiektu przeznaczonego do ćwiczeń strażaków Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej w trudnych warunkach, tak zwanej komory dymowej. Oraz przy współpracy ze starostą powiatowym wybudowanie magazynu do celów obrony cywilnej i ochrony ludności. Korzystając z okazji, chciałbym bardzo podziękować za dotychczasową współpracę staroście powiatu inowrocławskiego pani Wiesławie Pawłowskiej. Pani starosto, bardzo dziękujemy. Dodam tylko, że nagrody do konkursu plastycznego, o którym mówiłem wcześniej, zostały ufundowane właśnie przez starostwo powiatowe, za co panie staroście, jak i panu przewodniczącemu rady bardzo dziękujemy. Słowa szczególnego podziękowania kieruję również do pana prezydenta Inowrocławia na ręce pana zastępcy, pana Arkadiusza Fajoka, a także wszystkich burmistrzów oraz wójtów z powiatu inowrocławskiego. Dziękuję bardzo przewodniczącym rad i radom poszczególnych gmin, ze szczególnym uwzględnieniem Rady Powiatu Inowrocławskiego z przewodniczącym panem Markiem Knobem na czele. Szanowni Państwo, dziękujemy za wszelką współpracę oraz wielkie wsparcie, jakie od Was otrzymujemy. Szanowni Państwo, nie bez znaczenia jest dobra współpraca z ochotniczymi strażami pożarnymi. Strażacy ochotnicy często samodzielnie likwidują mniejsze zagrożenia oraz uczestniczą w likwidacji większych zagrożeń razem z Państwową Strażą Pożarną na terenie całego powiatu inowrocławskiego. Jest to dla nas bardzo ważne wsparcie, stąd też staramy się pomagać ochotniczym strażom pożarnym w różnych potrzebach, szczególnie w szkoleniach pożarniczych oraz organizacji sprzętu i wyposażenia powiatu w sprzęt techniczny. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu funkcjonuje koło emerytów i rencistów pożarnictwa z powiatu inowrocławskiego. Korzystając z okazji, na ręce pana przewodniczącego Starszego ogniemistrza w stanie spoczynku Ireneusza Ziarnowskiego chciałbym bardzo podziękować wszystkim emerytom i rencistom Państwowej Straży Pożarnej za Waszą działalność oraz wsparcie swoim doświadczeniem w różnych zadaniach realizowanych przez młodszych strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu. Dziękuję bardzo, bardzo wszystkim instytucjom, zakładom pracy, firmom prywatnym oraz wszystkim osobom, które bezinteresownie wspierają naszą działalność zarówno państwowej, jak i ochotniczej straży pożarnej z powiatu inowrocławskiego. Szanowni Państwo, służba w strażach pożarnych jest bardzo odpowiedzialna. Często od naszych profesjonalnych działań ratowniczych zależy ludzkie życie, jak i skuteczna ochrona mienia obywateli. W tym zakresie mam duże zaufanie do strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu. Na wszystkich strażaków i pracowników cywilnych mogę w pełni liczyć i wiem, że swoje zadania i obowiązki realizują z pełnym zaangażowaniem i poświęceniem. Za to szczególnie Wam, strażacy, dziękuję i liczę na dobrą współpracę całego środowiska pożarniczego. Na zakończenie chciałbym powiedzieć, że jestem dumny, że mogę kierować tak dobrymi i profesjonalnymi jednostkami i współpracować z tak wspaniałym gronem strażaków oraz samorządowców. Mam nadzieję, że wspólnie przyczynimy się do dalszego rozwoju miasta Inowrocławia oraz całego powiatu inowrocławskiego. Szanowni Państwo, niech święty Florian ma Was wszystkich w swojej opiece. Dziękuję bardzo.
7: Bon oddział, ważność, młodszy brygadier Hardy. Odczytać rozkazy nadania wyższych stopni służby oraz oznaczyć. Pododdział z poczto.
8: Za wykazanie wyjątkowej ofiarności i odwagi w bezpośrednich działaniach ratowniczych w czasie pożaru, klęski żywiołowej, długoletnią ofiarną służbę i działalność, która w sposób szczególny przyczyniła się do rozwoju i umacniania ochrony przeciwpożarowej, minister spraw wewnętrznych i administracji postanowieniami z dnia 24 marca 2026 roku nadał odznaki zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej. Srebrną oznakę zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej oznaczeni zostają starszy aspirant Radosław Manelowski, młodszy kapitan Jacek Płocha, młodszy brygadier Andrzej Świątkowski. Brązową oznaką zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej oznaczony zostaje starszy aspirant Mariusz Uszyński.
7: Oznaczeni wystąp.
8: O wręczenie oznak w imieniu ministra spraw wewnętrznych i administracji proszę zastępcę kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej starszego brygadiera Artura Przybylskiego. Za zasługi dla społeczności lokalnej minister spraw wewnętrznych i administracji nadał odznaki świętego Floriana druhom ochotniczych straży pożarnych. Odznaką świętego Floriana oznaczeni zostają druh Janusz Kowalski, ochotnicza straż pożarna Ostrówek, druh Marek Lewandowski, ochotnicza straż pożarna Przykłemetika Soda Polska S.A., druh Michał Machciński, ochotnicza straż pożarna Pakosz.
7: Oznaczeni wystąp.
8: O wręczenie oznak w imieniu ministra spraw wewnętrznych i administracji proszę zastępcę kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej starszego brygadiera Artura Przybylskiego. Minister spraw wewnętrznych i administracji rozkazem personalnym 14/2026 z dnia 27 kwietnia 2026 roku nadał stopień młodszego kapitana aspirantowi sztabowemu Marcinowi Brykale. Wręczenie aktu nadania stopnia odbyło się 4 maja podczas centralnych obchodów Dnia Strażaka w Warszawie. Minister spraw wewnętrznych i administracji rozkazem personalnym nadał wyższe stopnie w korpusie oficerskim 6 funkcjonariuszom. Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej rozkazami personalnymi nadał wyższy stopień służbowy w korpusie aspirantów 3 funkcjonariuszom. Kujawsko-pomorski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej rozkazami personalnymi nadał wyższe stopnie służbowe w korpusie podoficerów 5 funkcjonariuszom. Komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej rozkazem personalnym nadał wyższy stopień w korpusie szeregowy 1 funkcjonariuszowi. Na stopień brygadiera awansowany został młodszy brygadier Marcin Łośko. Na stopień młodszego brygadiera awansowany został starszy kapitan Michał Chabi. Na stopień starszego kapitana awansowany został kapitan Leszek Grossman. Na stopień kapitana awansowani zostali młodszy kapitan Mateusz Kościński, młodszy kapitan Piotr Poturalski, młodszy kapitan Adrian Stasiak. Na stopień aspiranta sztabowego awansowani zostali starszy aspirant Marcin Mościcki, starszy aspirant Tomasz Wijaszka. Na stopień starszego aspiranta awansowany został aspirant Dawid Wojciechowski. Na stopień ogniomistrza awansowani zostali młodszy ogniomistrz Tomasz Szutarski, młodszy ogniomistrz Przemysław Żywocki. Na stopień starszego sekcyjnego awansowany został sekcyjny Przemysław Jędrzejczak. Na stopień sekcyjnego awansowani zostali starszy strażak Dawid Olejniczak, starszy strażak Jakub Roszak. Na stopień starszego strażaka awansowany został strażak Maciej Wojciechowski. O wręczenie aktów nadania na wyższe stopnie służbowe proszę zastępcę kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, starszego brygadiera Artura Przywielskiego.
2: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z Meloradiem Inowrocław. Do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień.

autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Już teraz zgłoś się na meloradio.pl, a gdy do Ciebie zadzwonimy,

0: Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. W Inowrocławiu odbyło się otwarte spotkanie pod hasłem Porozmawiajmy o Polsce. Rozmowy dotyczyły sytuacji przedsiębiorców i rzemieślników z naszego regionu. Jak wyglądało to spotkanie? Posłuchajcie sami.
2: Dzień dobry Państwu. Jestem zaszczycona, że widzę tyle wspaniałych osób na sali, że zechcieliście przyjść na to dzisiejsze nasze spotkanie z cyklu Porozmawiajmy o Polsce. Pozwólcie Państwo, że najpierw przywitam naszych znamienitych gości. Jest z nami kolega poseł Krzysztof Paszyk, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe. Jest również kolega Jacek Tomczak, poseł na Sejm RP z Wielkopolski. Jest kolega Konrad Wojnarowski, wiceminister energii. Jest z nami Edyta Zakrzewska, dyrektor KOWO Bydgoszcz, ODR Minikowo. Starszy cechu Zygmunt Chmielewski. Jest z nami kolega Jacek Trela, prezes Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Również członkowie zarządu Nowiśleńskiego Związku Pracodawców Wywiata. Witam Państwa bardzo serdecznie. Witam wszystkich rolników, przedsiębiorców, przemyślników, samorządowców. Witam mieszkańców, przygodnych gości. Witam również media. Szanowni Państwo, jestem tutaj dziś, dlatego że podczas otwarcia mojego biura poselskiego, które jest tam obok na korytarzu, wyszła taka inicjatywa oddolna właśnie tutaj od rzemieślników, żeby takie spotkanie odbyć, żeby zaprosić parlamentarzystów, abyśmy porozmawiali o problemach polskiego rzemiosła, abyśmy porozmawiali o polskich przedsiębiorcach, żebyśmy się wsłuchali w Państwa głos, Państwa postulaty i potrzeby. I dlatego dzisiaj tu jesteśmy, żeby to zrobić. I pozwólcie, że teraz oddam mikrofon koledze Krzysztofowi Paszykowi.
3: Dziękuję bardzo. Jak rozumiem, tę pierwszą część poświęcamy dla obecnych mediów, a potem rozszerzymy tą dyskusję nieco szerzej. Chciałbym, korzystając z okazji i bytności mediów regionalnych, powiedzieć o dwóch niezwykle ważnych wydarzeniach z ostatnich godzin, jeśli chodzi o wczorajszą decyzję Rady Ministrów dotyczącą zaskarżenia.

Mercosur. Po raz kolejny, bo to nie jest pierwsze działanie polskiego rządu, pokazaliśmy, że potrafimy. To jest jedyny rząd, który zareagował i w sposób skuteczny w najbliższym czasie tą skargę wniesie. Decyzja niezbędna zapadła wczoraj. Dlaczego mówię, że nie jest to jedyny dowód na niezwykłą determinację tej koalicji i tego rządu, a w tym rządzie, zwłaszcza Polskiego Stronnictwa Ludowego, które wszyscy tutaj przy tym stole prezydialnym reprezentujemy. Od samego początku trwania już rządu, już jesienią 2024, kiedy wspólnie z panem posłem Tomczakiem kierowaliśmy Ministerstwem Rozwoju i Technologii, została przygotowana w naszym resorcie, wspólnie nad tym z panem posłem pracowaliśmy. Jednoznaczne stanowisko, a nasz resort był za to odpowiedzialny, jednoznaczne stanowisko Rady Ministrów, negujące umowę o wolnym handlu między Unią Europejską a krajami Mercosur. Wystarczyło nam kilkanaście miesięcy, żeby takie stanowisko opracować. Dla porównania wskazuje, że przez 8 lat rządu PiS-u nie powstał na poziomie rządu ani jeden dokument, który jasno, kategorycznie sprzeciwiałby się tej umowie. W zamian za to mieliśmy chociażby wypowiedzi ministra spraw zagranicznych, pana Czeputowicza, który mówił, że trzeba jak najszybciej. Dzisiaj oni tam pokrzykują, że jak to się nic nie dzieje w sprawie i nic nie działo w sprawie umowy Mercosur. Tak samo wielokrotnie podejmowane próby utworzenia tak zwanej mniejszości blokującej na poziomie Unii Europejskiej też były dowodem na tą determinację. Kolejny ruch, który miał miejsce kilka miesięcy temu, to z poziomu Parlamentu Europejskiego, który przecież też jako Polska tworzymy. Europosłowie Polskiego Stronnictwa Ludowego Adam Jarubas i Krzysztof Hetman podjęli też skutecznie inicjatywę podjęcia uchwały zaskarżającej umowę o wolnym handlu na poziomie właśnie Parlamentu Europejskiego i teraz jest kolejne działanie, kolejny etap pokazujący jasny sprzeciw w tym zakresie dotyczącym rynku rolno-spożywczego, jaki Polska wnosi w związku z negatywnymi, naszym zdaniem, skutkami tej umowy dla nie tylko rolników, chociaż przede wszystkim my troską o tą grupę się wykazujemy, ale my przede wszystkim wskazujemy na ryzyka wynikające z tej umowy, które dotyczą bezpieczeństwa żywnościowego wszystkich Polaków, wszystkich Europejczyków. Wydaje się, że ta świadomość, ona pomału, aczkolwiek dojrzewa nie tylko w Polsce, ale i w Unii Europejskiej. I ta decyzja, która podjęta została na ostatniej Radzie Ministrów, otwiera oficjalnie rozpoczyna tą inicjatywę i procedurę, którą polski rząd podjął. To jest jeden temat, który chciałem skomentować, bo on jest świeży. On oczywiście teraz jest pomyślny obrót spraw, to nieco ustąpił z agendy postulatów opozycji, ale jesteśmy w tym konsekwentni i pokazujemy, że dowozimy, nawet jeśli są przeciwności, nawet jeśli ktoś zarzucał nam różne rzeczy, pokazujemy, że jesteśmy zdeterminowani i na tyle, na ile możliwości pozwalają, robimy wszystko, aby doprowadzić do zawieszenia stosowania tej umowy. I druga rzecz, do której chciałbym się odnieść, to jest jutrzejsze podpisanie umowy w ramach programu SAFE. Niezwykle ważnego programu, któremu zarzuca się niestworzone rzeczy, a robią to ci, dla których widać własne sondaże, jakieś fobie są ważniejsze niż interes Polek i Polaków. SAFE Europejski to jest program, który powstał z inicjatywy polskiej prezydencji,
Widzieliśmy nastawienie, ale też sugestie, zachęty prezydenta Trumpa, nowej administracji do tego, że

0: powinna się sama zbroić, powinna rozwijać przemysł zbrojeniowy, powinna też no, dobrze czytać wyzwania. Te wyzwania widzimy za naszą wschodnią granicą, jasno mówią, że trzeba każde siły, każde środki, każde możliwości wykorzystać do tego, aby podnosić potencjał odstraszania, bo zawsze wojna i działania zbrojne są ostatecznością. Roztropny rząd, roztropny kraj przede wszystkim robi wszystko, aby odstraszać, aby zniechęcać potencjalnych agresorów. I ten program temu służy. On po to został przez Polskę wywołany w pierwszym półroczu ubiegłego roku, aby właśnie jak najszybciej te zdolności odstraszania powstały. My dzisiaj wskazujemy właśnie silny przemysł, silne firmy, które są w stanie produkować na potrzeby bezpieczeństwa jako najlepszy gwarant odstraszania wszelkich potencjalnych wrogów. Wiemy, gdzie dzisiaj drzemie ten wróg. I blisko 190 miliardów złotych, które jutro w sposób oficjalny będą mogły zacząć trafiać do Polski, właśnie temu służą. Bajki, które się opowiada o tym, że to jest jakaś pożyczka, która zagraża suwerenności, no są niepoważne. Jak PiS pożyczało w Korei, nie było żadnej uchwały, nie pytali nikogo, pożyczali. Dwukrotnie drożej niż sejf, więcej nawet. Jak pożyczali w Stanach Zjednoczonych, też nikogo nie pytali, nie było żadnej ustawy. To jest bardzo korzystny mechanizm, to jest bardzo korzystna pożyczka, która jeszcze w przeciwieństwie do tych, z których korzystali nasi przeciwnicy, którzy dzisiaj krytykują, ona będzie możliwa w części do umorzenia, bo interes dzisiaj wspólnoty europejskiej, interes Unii Europejskiej jest taki, aby ta wspólnota była bezpieczna. Jeśli ma być bezpieczna, Polska ponosi tutaj kluczowe ciężary i będzie miała w związku z tym preferencje. Więc dzisiaj ci, którzy to krytykują, no muszą się zastanowić, komu sprzyjają, w czyim scenariuszu grają i tak naprawdę na czym im zależy, czy na bezpieczeństwie własnych sondaży, czy na bezpieczeństwie Polski. Wydaje mi się, że ten egzamin z takiej postawy propaństwowej, z szczerych intencji, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, PiS, Konfederacja, pan prezydent Nawrocki przegrali na tym etapie ostatnich tygodni i miesięcy, bo mimo wcześniejszych zapowiedzi, przecież wszyscy pamiętamy pana przewodniczącego Błaszczaka, on jeszcze kilka miesięcy temu zachęcał. Trzeba z sejfu korzystać. To jest super sprawa, jak najwięcej polskie władze powinny z tego wykorzystać. Zrobiliśmy to. Od jutra blisko 190 miliardów złotych zacznie trafiać w 90 blisko procentach do polskich firm. I to jest ten efekt, ta wartość dodana. Ponad 12 tysięcy podmiotów ma szansę skorzystać z tych pieniędzy. To, jakie znaczenie ma dzisiaj z punktu widzenia budowy bezpieczeństwa, silna gospodarka, to myślę, że w tym gronie nie muszę mówić. Mamy przepotężny potencjał. My wspólnie z panem posłem ministrem Jackiem Tomczakiem raz je poznać. Naprawdę potencjał zarówno przemysłu i firm prywatnych, które ocierają się o przemysł zbrojeniowy czy w tej formule dual use są w stanie bardzo szybko produkować, czy jeśli chodzi o państwowy przemysł zbrojeniowy, to głównie to są firmy ale nie tylko, myślę, nie tylko Polska Grupa Zbrojeniowa. To jest potężny potencjał, który przy zastosowaniu właśnie takiego impulsu jest w stanie naprawdę nam te zdolności odstraszania zbudować. Kapitana robota wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, bo on od samego początku jeszcze w ramach prezydencji pilotował ten projekt, wziął na siebie też polityczny ciężar tego przedsięwzięcia. Szkoda tutaj i moim zdaniem z czasem cenę prezydent Nawrocki zapłaci za swoją niechęć i taki blokujący czy paraliżujący próbę paraliżowania tego projektu. To się ostatecznie nie udało. Natomiast my jedziemy skutecznie również z tym projektem do przodu.
1: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław. Do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Przedsiębiorcy i rzemieślnicy z powiatu inowrocławskiego spotkali się, by rozmawiać o problemach i wyzwaniach swojej branży. W wydarzeniu wzięli udział także politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Jak to wyglądało? Posłuchajcie sami.
0: Na coś, co jest dzisiaj bliższe naszym sercom, a więc bezpieczeństwu. Chcemy ten sejf europejski również uzupełnić naszym sejfem krajowym, tak na to mówimy, sejf ludowców, jest specjalna ustawa przygotowana w tym względzie, ona jest w parlamencie już w tym procesie legislacyjnym, bo każde pieniądze dzisiaj powinny być inwestowane w nasze bezpieczeństwo i także te, które mogą być jako zysk w przyszłości Narodowego Banku Polskiego wydane na to bezpieczeństwo. Uważam, że i tak uważamy, tworząc też tą ustawę, że ona będzie takim dodatkowym jeszcze uzupełnieniem tego impulsu finansowego, który będzie dawał sejf podpisany jutro w sposób oficjalny. Bardzo dziękuję.
3: Oczywiście gigantyczny sukces Władysława Kosiniaka-Kamysza, ale też polskiej prezydencji. Pamiętajmy, że to jest program, który wymyśliła Polska. To my jako pierwsi zawalczyliśmy o to, żeby wspólnota europejska budowała swoje zdolności obronne, budowała przemysł, który nie był dość silny i który, gdzie wymagaliśmy, wszystkie kraje dzisiaj próbują nadrobić stracony często czas. Ten program odbudowuje zdolności całej wspólnoty europejskiej. Unia zaczyna finansować przemysły zbrojeniowe poszczególnych państw. To jest naprawdę wielki sukces Polski, który będzie ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarczego Polski. Widzimy zainteresowanie wielu firm, które są dzisiaj inwestować także z tego powodu, że Polska dysponuje tak ogromnymi środkami, które będą rozwijały nasz potencjał, zabezpieczały bezpieczeństwo Polaków i polskich rodzin. Ale dzisiaj spotykamy się, żeby mówić nie tylko o Mercosur i o sejfie i wsłuchać się w Państwa głos, ale będziemy mówić dzisiaj przede wszystkim i spotykamy się w miejscu szczególnym, w cechu rzemiosł, o polskiej gospodarce, o małej i średniej przedsiębiorczości, o tych, którzy budują gospodarną i gospodarczą Polskę i którzy są tym sercem polskim, jakim buduje polskie PKB, bo pamiętajmy, że małe i średnie firmy to jest ponad połowa polskiego PKB, to jest też 60% miejsc pracy. To właśnie małe i średnie firmy rzemieślnicze, to rolnicy też dają te miejsca pracy Polakom i budują siłę polskiej gospodarki. Chcemy dzisiaj rozmawiać o tym właśnie, jak rozwijać, jak wspierać małą i średnią przedsiębiorczość, a mieliśmy okazję w tym odcinku wspólnie z panem przewodniczącym pracować. Przypomnę tylko, że wielkie zmiany deregulacyjne, które zostały przygotowane przez ten rząd, powstawały w ministerstwie, w którym mieliśmy wspólnie zarządzaliśmy. Największa ustawa deregulacyjna, która została przygotowana, zawiera szereg ważnych postulatów, które zgłosili polscy rzemieślnicy między innymi. To zmiana definicji rzemieślnika, to nowa definicja rzemieślnika, którą obiecali poprzednicy, a której nie dowieźli oczywiście. Zrobił to nas rząd w pierwszym roku. To były pierwsze przepisy deregulacyjne, które się pojawiły w tej ustawie, dotyczyły polskiego rzemiosła. Wspierając w nowej definicji, wynegocjowanej i zaproponowanej przez Polski Związek Rzemiosła, to także waloryzacja, jak wiecie, środków, które otrzymują rzemieślnicy z tytułu kształcenia zawodowego. Nie było tej waloryzacji przez 20 lat, ale przyszli ministrowie PSL-u i to zrobili. Wszyscy obiecywali, my zrobiliśmy. Co więcej, przeprowadziliśmy także pełny zwrot finansowania młodocianych pracowników w sytuacji, w której młodociany na przykład nie zdaje egzaminu. To jest też postulat rzemiosła, który bił się od lat 20 i żaden rząd z tego nie zrealizował. My żeśmy to zrobili. W tych ustawach deregulacyjnych jest masę przepisów, pewnie będziemy o tym rozmawiać, które dotyczyły przedsiębiorców, bo dla małych i średnich skróciliśmy kontrolę, uprościliśmy organy kontroli skarbowej, które będą mogły kontrolować, ale muszą uprzedzić przedsiębiorcę, wskazać zakres, terminy, więc jakby zmniejszyliśmy dolegliwość oczywiście działania urzędów skarbowych i kasu, które czasami dokonują kontroli podatkowej w firmach. Ale i także rozbudowaliśmy szereg instytucji związanych z cyfryzacją. Dzisiaj firmę możemy założyć przez internet, w aplikacji mObywatel. Cyfryzacja szeregu przepisów niezwykle korzystna dla przedsiębiorców. Postępowania są dzisiaj w pełni cyfrowe. Wszystkie w różnych szczeblach, w KIO nawet, w różnych, na różnych etapach postępowań z tytułu zamówień publicznych możemy dzisiaj występować w formie elektronicznej, nie ruszając się praktycznie z domu, wziąć udział w rozprawie. Przedsiębiorcy dzisiaj mają takie możliwości, wcześniej ich nie mieli. Cyfryzacja, deregulacja, to są te procesy, którymi byliśmy odpowiedzialni polskiej gospodarki, które się z powodzeniem udało przeprowadzić. Później ten proces wspierał też Rafał Brzoska i szereg różnych izb gospodarczych, które do nas dołączyły, ale prawda jest taka, że z ministrem mieliśmy przyjemność zacząć ten proces i pierwsi te przepisy korzystne dla polskiego rzemiosła stawiać. I pamiętajmy, naprawdę siłą Polski, Polska jest silna siłą swoich przedsiębiorców, firm rodzinnych. Jesteśmy potem tutaj, żeby rozmawiać o tym, jak mądrze wspierać i rozwijać polską gospodarkę i małe i średnie przedsiębiorstwa. Dziękuję.
4: Bardzo dziękuję, kolego ministrze.
5: W momentach strategicznych w planie na rzecz energii, klimatu, on się tak nazywa, za którym mają iść również strategie, odpowiednie regulacje i finansowanie właśnie energetyki. Więc dzisiaj nie możemy żadnego źródła energii wykluczyć, a stawiamy oczywiście na to, w czym widzimy przyszłość i na co są i będą środki w ramach transformacji energetycznej, bo oczywiście to są z jednej strony magazyny energii, to jest fotowoltaika, to jest energetyka wiatrowa na lądzie czy na morzu, to jest również gaz w tej formule przejściowej, z którego również nie rezygnujemy, bo nie możemy rezygnować, to jest energetyka jądrowa. Ale także po ostatnich zmianach w prawie energetycznym i reformie przyłączeń widzimy ogromną szansę dla OZE na terenach wiejskich, dla biogazowni i dla biometanowni. To jest naprawdę bardzo ważne, żeby się uniezależnić energetycznie i też spojrzeć na nasz kraj, który może tę energię produkować i wcale nie musi być zależny od dostaw z zewnątrz, więc to jest taki aspekt, przed którym myślę nie tylko dobre zmiany w prawie, które już się zadziały niedawno, ale także dobre finansowanie nie tylko ze środków europejskich poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, ale też inne instytucje, ale również to, co jesteśmy w stanie sami wypracować energetycznie. Również to, co przed nami i to, co weszło na Radzie Ministrów we wtorek, zmiany w prawie energetycznym dotyczące ciepłownictwa. Ciepłownictwa, które nigdy nie miało swojej strategii w Polsce. To jest zdumiewające, ale my się wzięliśmy za to na poważnie. Przygotowujemy strategię dla ciepłownictwa. Ona będzie konsultowana latem tego roku. Za tym idą również dobre zmiany w prawie, które wyznaczają kierunki nie tylko związane z transformacją, ale też myślę, pokazują w zależności od szerokości geograficznej w Polsce, na co można postawić i w co zainwestować właśnie w kontekście ciepłowniczym. Bo z jednej strony może być to elektryfikacja, ale nie można też zapominać o biomasie chociażby. Jesteśmy w Inowrocławiu, więc geotermia, czemu nie? Mówmy, czemu nie? Na tym pasie od Szczecina do Łodzi wydaje się, że geograficznie i geologicznie są to dobre tereny, żeby energetycznie się wzmacniać i powodować, żeby ta cena energii była niższa, aniżeli jest, bo o to walczymy i to nam się udało poprzez taryfy, wprowadzenie taryfy poniżej 500 zł za megawattogodzinę. Z drugiej strony można powiedzieć, dochodzą opłaty. Faktycznie one są i tutaj ze spółkami energetycznymi rozmawiamy, czy faktycznie ich zyski są na tyle duże, żeby można było te opłaty zmniejszyć. Natomiast dzisiaj inwestycje, nie można zapominać o inwestycjach w sieci, nie można zapominać o inwestycjach w inne źródła energii, które powodują, że dzięki właśnie tym inwestycjom możemy się energetycznie uniezależniać. I myślę, że to też trzeba podkreślić w kontekście wyzwań związanych z energetyką i ciepłownictwem, a przypomnę, że jeden dzień blackoutu, czyli wyłączenie prądu w Polsce kosztowałby gospodarkę 40 miliardów złotych. Jest to obliczone na bazie tego, co spotkało Hiszpanów i Portugalczyków jeszcze niedawno, więc ma to sens. Natomiast chciałbym też zauważyć, że pracujemy nad zmianami w taryfach i prawie energetycznym dotyczącym przemysłu i przedsiębiorstw energochłonnych. I tutaj we współpracy jeszcze niedawno z ministrem Paszykiem i kolegą Tomczakiem w Ministerstwie Rozwoju i Technologii rozpoczęliśmy pracę nad tak zwanym kontraktem różnicowym, żeby obniżyć ceny energii dla przemysłu energochłonnego w postaci co najwyżej 250 zł za megawattogodzinę i zgodnie z rozporządzeniem naszym taryfowym to mogłoby wejść jeszcze w tym roku, a najdalej 1 stycznia 2027 roku i oczywiście też wejść w mechanizm europejski. On się nazywa CISAF, tu już 2 czy 3 kraje Unii Europejskiej w to weszły i to pozwoliło jeszcze bardziej obniżyć ceny energii poprzez dopłaty, reformy, które przed nami również ETS-u, bo ETS drugi chcemy zawiesić. Po ostatniej Radzie Europejskiej konkluzje były takie, że być może uda się to zrobić do roku 2034 co najmniej, to z punktu widzenia transformacji ciepłownictwa chociażby jest bardzo istotne, które jest oparte na węglu cały czas w większości, więc to jest niezwykle istotne. No i ta reforma ETS-1, czyli właśnie dopłaty, reforma handlu emisjami i inne z tym związane wyzwania, co myślę, że przed nami. Więc wyzwań jest sporo. W energetyce również, albo przede wszystkim. I też ważne, żeby dzisiaj będąc w Inowrocławiu też posłuchać i zapytać Państwa, co o tym sądzicie i jak z Waszej perspektywy to wygląda i w czym możemy pomóc, żeby te przepisy zmieniać, ale też żeby tworzyć dobre programy dotujące, czy też pożyczkowe, takie, które z punktu widzenia przedsiębiorcy będą działać i będą efektywne, krótko mówiąc, tutaj w województwie kujawsko-pomorskim, w Inowrocławiu dla przedsiębiorców, dla samorządowców, dla rolników, dla wszystkich grup społecznych, na którym nam, krótko mówiąc, zależy, ale które również ponoszą te koszty, o których wspomnieliśmy. Natomiast jestem przekonany, że to, co robimy, ma sens, a to, co będziemy robić po dzisiejszym spotkaniu, będzie miało jeszcze większy sens. I bardzo się cieszę i dziękuję, że mogę dzisiaj również z Państwem być. Dziękuję bardzo.
1: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed Wami magazyn reportera. Festiwal imienia Piotra Machalicy wraca do Inowrocławia. Ruszył już nabór filmów, a tegoroczny temat dotyka samotności i relacji między ludźmi. Co przygotowali organizatorzy i kiedy będzie finał? Posłuchajcie sami.
4: Dzień dobry, Jakub Kozłowski, portal KAI24info i Melo Radio Inowrocław, a wraz ze mną pani dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6, Elżbieta Ruszewska.
6: Dziękuję, witam bardzo serdecznie.
4: No i oczywiście organizatorka Festiwalu imienia Piotra Machalicy i to jest główny asumpt dzisiejszej naszej rozmowy. Pani dyrektor, festiwal wraca do Inowrocławia już czwarty raz. Co w tej edycji będzie najważniejsze dla widzów?
6: W tej edycji najważniejszy chyba będzie temat, tak jak co roku zresztą, ponieważ filmy zawsze mają jakiś temat. W tym roku festiwal ma temat cisza wśród ludzi, samotność, której nie widać. Będą to przede wszystkim wyznania uczniów, młodzieży o swoich ewentualnie emocjach, doświadczeniach, które osiągają albo w szkole, albo w domu, albo dotyczą to także relacji rówieśniczych.
4: Wracając do samego festiwalu i genezy jego powstania, jak w ogóle narodził się pomysł? Pamięta pani ten pierwszy
6: raz? Pamiętam ten pierwszy raz. Dokładnie było to w moim gabinecie, kiedy to nauczyciel geografii, pan Krzysztof Maszudziński.
4: Pozdrawiamy.
6: Pozdrawiamy serdecznie. Przyszedł z uczniami, dziś już absolwentami szkoły do mnie z propozycją zorganizowania przez naszą szkołę w Inowrocławiu festiwalu filmowego, ponieważ uczniowie startowali w różnych konkursach, wysyłali filmy między innymi z panem Krzysztofem. No i pomyśleli sobie, czemu nie zorganizować, dlaczego mamy wysyłać filmy gdzieś w Polsce, a może szkoła zorganizuje. No i oczywiście podjęłam taką decyzję wspólnie z nimi i od tej pory organizujemy festiwal filmowy w Inowrocławiu.
4: W naszym pięknym inowrocławskim teatrze. Pani dyrektor, czy ten proces tworzenia był trudny, te kwestie organizacyjne?
6: Tak, sam proces był trudny ze względu, przede wszystkim kwestia organizacyjna, i finansowa, ponieważ wiadomo, że każdy festiwal łączy się z finansami, ale jakoś poradziliśmy sobie. Powiem jeszcze, że chyba dzięki temu, że zorganizowaliśmy festiwal, stworzyliśmy przy naszej szkole stowarzyszenie 6x6 i dzięki temu możemy zyskać fundusze między innymi na festiwal filmowy.
4: Czyli pomysły rodzą kolejne pomysły.
6: Tak, co roku mamy nowe pomysły i mam nadzieję, że będziemy kontynuować i będą kolejne edycje.
4: Pani dyrektor, festiwal Piotra Machalicy to festiwal, który ma już dzisiaj dużą swoją markę w naszym mieście. Jak zmienił się od pierwszej edycji? Czy są jakieś zauważalne elementy?
6: Powiem, że za dużo chyba nie zmieniliśmy. Sprawdzona metoda, idea, regulamin. Trochę dostosowujemy regulamin do rzeczywistości. Powiem przy okazji, że na przykład w tym roku, jeśli chodzi o regulamin, to dołożyliśmy jeden punkt, a mianowicie filmy, które będą tworzone, nie mogą być wygenerowane w większości przez sztuczną inteligencję.
4: No tak, dzisiaj to jest duże ryzyko. W 2026 roku rzeczywiście to AI galopuje. Czy pani zauważyła, że teraz te filmy już tworzone w internecie są w dużej mierze wygenerowane przez AI, bo teraz trudno wyczuć nawet.
6: No właśnie, trudno wyczuć, mamy z tym problem i mam nadzieję, że też będziemy w stanie ocenić. Widzieliśmy, dlatego dołożyliśmy ten punkt, ponieważ już w ubiegłym roku wydawało nam się, że niektóre filmy być może były już stworzone, ale no trudno znaleźć dowody, prawda? Na to trudno znaleźć. W związku z tym, no w tym roku dołożyliśmy ten punkt. Mamy nadzieję, że komisja konkursowa będzie w stanie faktycznie ocenić film i stwierdzić, czy nie było tam ingerencji sztucznej inteligencji. No niestety, takie mamy czasy. No i a wolelibyśmy, żeby to tworzyli uczniowie, którzy po prostu nie bazują na współczesnych social mediach i różnego rodzaju technikach.
4: Przed chwilą miałem rozmowę z naszą utalentowaną wokalistką z Wrocławia, z którą nie będę zdradzał, bo premiera będzie dopiero 17 kwietnia, ale jednym z tematów właśnie było to, że niedługo będzie oznaczenie przy filmach prawdziwych, że to jest prawdziwy film, żeby nie było żadnych wątpliwości.
6: No czyli mamy odpowiedź na to pytanie. No niestety wkracza to do mediów, do szkół i też dlatego my, jeśli chodzi o festiwal, no musieliśmy zastrzec sobie jednak ten punkt.
4: A dlaczego właśnie Piotr Machalica jest symbolem festiwalu? Dlaczego festiwal jego imienia?
6: A symbol i Piotr Machalica wziął się od naszej inowrocławianki, niejakiej pani Alicji Przerazińskiej, która jest dyrektorem teatru, przepraszam, nie teatru, dyrektorem fundacji Krystyny Jandy. I jeden właśnie z naszych kolegów skontaktował się i ona nam podpowiedziała właśnie imienie Piotra Machalicy i stąd w zasadzie tylko po prostu imię Piotra Machalicy weszła po prostu na stałe do naszego festiwalu.
4: Pani dyrektor, to jest festiwal, który angażuje młodych twórców, też ma formę konkursową. Na co najbardziej patrzycie?
6: Przede wszystkim na co patrzymy? Na realizację filmu. Patrzymy też na scenografię, no i najważniejsze na grę aktorską, no i zaangażowanie młodzieży, uczniów, ponieważ no to jest chyba najważniejsze w ocenie tego filmu.
4: Czy w tej edycji możemy spodziewać się jakichś nowych gości, jakichś może imprez towarzyszących albo wydarzeń? Nowe kategorie filmowe?
6: Nie, niestety. Trzymamy się tradycji, mamy te same kategorie filmowe. Jest to złota szóstka, srebrna szóstka i brązowa szóstka. I pozostajemy na tą chwilę. Jeśli chodzi o gości, to w tym roku też tradycyjnie te osoby, które były na poprzednich edycjach, zostały zaproszone. Nie przewidujemy jakichś specjalnych gości. W tym roku też nie ma imprez towarzyszących temu festiwalowi.
4: Jaką rolę ten festiwal odgrywa dziś dla Inowrocławia? Bardziej taką kulturalną, czy też edukacyjną, a może promocyjną dla miasta? No bo jak się słyszy słowo festiwal, no to już wiemy, że jest na grubo.
6: Nie. No, my mamy nadzieję, organizatorzy, mamy nadzieję, że to przede wszystkim jest promocja dla Inowrocławia. Jak sama nazwa mówi, jest to ogólnopolski festiwal filmowy. Ponadto jest imienia Piotra Machalicy, czyli w świat aktorski filmu też w jakiś sposób tutaj jest promowany. No i stawiamy też na cele edukacyjne. Jednak chcemy angażować młodzież, żeby rozwijała swoje pasje, żeby próbowała nagrywać filmy i pokazywać je, więc też jest rola tutaj festiwalu edukacyjna, promocyjna chyba i edukacyjna.
4: Czyli wszystko w jednym.
6: Wszystko w jednym, tak.
4: Nic, tylko korzystać, przyjść i zobaczyć na własne oczy.
6: Zapraszamy bardzo serdecznie na finał naszego festiwalu. Festiwal ma temat cisza wśród ludzi, samotność, której nie widać. Będą to przede wszystkim wyznania uczniów, młodzieży o swoich ewentualnie emocjach, doświadczeniach, które osiągają albo w szkole, albo w domu, albo dotyczą to także relacji rówieśniczych.
4: Wracając do samego festiwalu i genezy jego powstania, jak w ogóle narodził się pomysł? Pamięta Pani ten pierwszy
6: raz? Już pamiętam ten pierwszy raz. Dokładnie było to w moim gabinecie, kiedy to nauczyciel geografii, pan Krzysztof Maszudziński.
4: Pozdrawiamy.
6: Pozdrawiamy serdecznie. Przyszedł z uczniami, dziś już absolwentami szkoły do mnie z propozycją zorganizowania przez naszą szkołę w Inowrocławiu festiwalu filmowego, ponieważ uczniowie startowali w różnych konkursach, wysyłali filmy między innymi z panem Krzysztofem. No i pomyśleli sobie, czemu nie zorganizować, dlaczego mamy wysyłać filmy gdzieś w Polsce, a może szkoła zorganizuje. No i oczywiście podjęłam taką decyzję wspólnie z nimi i od tej pory organizujemy festiwal filmowy w Inowrocławiu.
4: W naszym pięknym inowrocławskim teatrze. Pani dyrektor, czy ten proces tworzenia był trudny, te kwestie organizacyjne?
6: Tak, sam proces był trudny ze względu, no przede wszystkim kwestia organizacyjna, no i finansowa, ponieważ wiadomo, że każdy festiwal łączy się z finansami, ale jakoś poradziliśmy sobie. Powiem jeszcze, że chyba dzięki temu, że zorganizowaliśmy festiwal, stworzyliśmy przy naszej szkole stowarzyszenie 6 na 6 i dzięki temu możemy zyskać fundusze między innymi na festiwal filmowy.
4: Czyli pomysły rodzą kolejne pomysły.
6: Tak, co roku mamy nowe pomysły i mam nadzieję, że będziemy kontynuować i będą kolejne edycje.
4: Pani dyrektor, festiwal Piotra Machalicy to festiwal, który ma już dzisiaj dużą swoją markę w naszym mieście. Jak zmienił się od pierwszej edycji? Czy są jakieś zauważalne elementy?
6: Powiem, że za dużo chyba nie zmieniliśmy. Sprawdzona metoda, idea, regulamin. Trochę dostosowujemy regulamin do rzeczywistości. Powiem przy okazji, że na przykład w tym roku, jeśli chodzi o regulamin, to dołożyliśmy jeden punkt, a mianowicie filmy, które będą tworzone, nie mogą być wygenerowane w większości przez sztuczną inteligencję.
4: No tak, dzisiaj to jest duże ryzyko. W 2026 roku no rzeczywiście to AI galopuje. Czy Pani zauważyła, że teraz te filmy już tworzone w internecie są w dużej mierze wygenerowane przez AI, bo teraz trudno wyczuć nawet.
6: No właśnie trudno wyczuć, mamy z tym problem i mam nadzieję, że też będziemy w stanie ocenić. Widzieliśmy, dlatego dołożyliśmy ten punkt, ponieważ już w ubiegłym roku wydawało nam się, że niektóre filmy być może były już stworzone, ale no trudno znaleźć dowody, prawda? Na to trudno znaleźć, w związku z tym no w tym roku dołożyliśmy ten punkt, mamy nadzieję, że komisja konkursowa będzie w stanie faktycznie ocenić film i stwierdzić, czy nie było tam ingerencji sztucznej inteligencji. No niestety, takie mamy czasy. No i a wolelibyśmy, żeby to tworzyli uczniowie, którzy po prostu nie bazują na współczesnych social mediach i różnego rodzaju technikach.
4: Przed chwilą miałem rozmowę z naszą utalentowaną wokalistką z Inowrocławia, z którą nie będę zdradzał, bo premiera będzie dopiero 17 kwietnia, ale jednym z tematów właśnie było to, że niedługo będzie oznaczenie przy filmach prawdziwych, że to jest prawdziwy film, żeby nie było żadnych wątpliwości.
6: No czyli mamy odpowiedź na to pytanie. No niestety wkracza to do mediów, do szkół i też dlatego my, jeśli chodzi o festiwal, no musieliśmy zastrzec sobie jednak ten punkt.
4: Dlaczego właśnie Piotr Machalica jest symbolem festiwalu? Dlaczego festiwal jego imienia?
6: A symbol i Piotr Machalica wziął się od naszej inowrocławianki, niejakiej pani Alicji Przerazińskiej, która jest dyrektorem teatru, przepraszam, nie teatru, dyrektorem fundacji Krystyny Jandy. I jeden właśnie z naszych kolegów skontaktował się i ona nam podpowiedziała właśnie imienie Piotra Machalicy i stąd w zasadzie tylko po prostu imię Piotra Machalicy weszła po prostu na stałe do naszego festiwalu, który odbędzie się, mogę już powiedzieć, 15 maja w Teatrze Miejskim w Inowrocławiu.
4: Pani dyrektor, kilka słów tytułem końca do mieszkańców Inowrocławia odnośnie festiwalu.
6: Drodzy mieszkańcy, bardzo serdecznie zapraszam na 4. Ogólnopolski Festiwal Filmowy imieniem Piotra Machalicy, bo ja kocham film. Premiera odbędzie się w Teatrze Miejskim o godzinie 10. Serdecznie zapraszam w swoim imieniu, w imieniu organizatorów Szkoły Podstawowej nr 6 w Inowrocławiu oraz Stowarzyszenia 6 na 6.
4: I tym optymistycznym akcentem zakończył naszą rozmowę, a moim gościem była pani dyrektor Elżbieta Łuszewska. Dziękuję pani dyrektor.
6: Dziękuję bardzo za rozmowę i do zobaczenia na festiwalu.
1: To na tyle w tym magazynie. Zostańcie z nami.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Inowrocław.
1: Jakub Kozłowski, przed nami kolejny magazyn reportera. Gmina Kruszwica odsłania karty na najbliższe miesiące. Przed nami koncerty, wydarzenia i sporo kulturalnych atrakcji. Co dokładnie znalazło się w kalendarzu imprez? Posłuchajcie sami.
7: W tym roku to będzie 18 lipiec, Noc DJ-ów. Dzięki właśnie nadgopolskiemu nurtowi kultury i Pawłowi Budnorowi to wydarzenie ma to miejsce i cały zespół, który w tym stowarzyszeniu działa w tamtym roku. Co prawda ta pogoda była taka średnia, aczkolwiek skończyło się dosyć dobrze i było bardzo duże zainteresowanie, bo zawsze pogoda przy tych plenerowych wydarzeniach oczywiście odgrywa ważną rolę. W tym roku mam nadzieję, że tego 18 lipca będzie dobra pogoda, dobrą imprezę chcemy zrobić dla młodzieży w połowie pierwszego miesiąca wakacji. Serdecznie na to zapraszamy. Oczywiście przez cały czas trwania okresu wakacyjnego, mówimy tu o lipcu i sierpniu, będą kruszwickie smaki, które będą przede wszystkim w niedzielę, jako atrakcyjny dzień do przyjazdu do Kruszwicy dla mieszkańców nie tylko Kruszwicy, ale całego regionu. Zawsze się tutaj coś będzie działo, będzie można dobrze posmakować. Niektóre również i soboty będą przez kruszwickie smaki przez nas, jak taka oferta będzie stworzona, ale też, szanowni państwo, oczywiście nasza plaża na Cyplu przez te dwa miesiące, lipiec, sierpień, będzie do państwa dyspozycji razem z nadgopęskim WOPR-em, który zawsze dba na najwyższym poziomie o to, żeby tam było bezpiecznie, ale również i bardzo, bardzo tak atrakcyjnie. Na to serdecznie zapraszamy. Kolejnym wydarzeniem, o którym chciałbym powiedzieć, oczywiście są dożynki, ale zaznaczę dożynki 16 sierpnia połączone z ostatnią edycją imienin Marii. Ja o tym państwu szczególnie na spotkaniu z mieszkańcami w ostatnim czasie mówiłem. To jest 25. edycja imienin Marii i będzie to ostatnia, która zakończy ten cykl, ale chcemy połączyć je z dożynkami, żeby one były zakończone z takim większe po prostu wydarzenie, więc łączymy tutaj te dwa wydarzenia, więc zapraszamy do Chemc na dożynki już 16 sierpnia. Co do innych wydarzeń, mamy oczywiście polowanie na myszy, mamy na początku września, 10-12 września literackie, ogólnopolskie literackie spotkania pokoleń, bez których Kruszwica chyba by nie była tą samą Kruszwicą, więc też będzie duże wydarzenie, plus koncert na Wzgórzu Zamkowym, tradycyjnie w piątek, to chyba jest 11, jak się nie mylę. Serdecznie na to również państwa zapraszamy. No i coś, o czym jeszcze nie chciałbym powiedzieć, a za chwilę oddaję głos Adamowi, to od września rusza Centrum Kultury i Sportu Ziemowit, nowa instytucja, która będzie miała nową ofertę. Chcemy na pewno to też dobrze otworzyć, ale dzisiaj nie chcemy o tym mówić, bo byłoby za dużo. Chciałbym, żeby o szczegółach między innymi swojej wypowiedzi później, na jakim jesteśmy etapie budowy, powiedział Adam. Ja chciałbym tylko zapewnić, że idzie to bardzo dobrze i ten obiekt, no ja mam bardzo duże oczekiwania co do i oferty kulturalnej i odnośnie takiego odbioru i zmiany w ogóle tego, co się będzie działo w Kruszwicy. To dużo się moje to nie powinno zmienić dla wszystkich, dla seniorów, dla rodzin, dla najmłodszych, którzy będą mogli z tego obiektu skorzystać. Byłem tam ostatnio i byłem tym obiektem oczarowany. Oddaję teraz głos Adamowi, a ja jeszcze wrócę.
8: Szanowni Państwo, ja chciałbym powiedzieć o trzech rzeczach, które będą miały miejsce w naszej gminie już niebawem, bo jestem podekscytowany, ponieważ kolejny raz wyjeżdżamy na targi turystyczne, tym razem do Wrocławia. Mając te doświadczenie z targów poznańskich, wiemy, jaka jest oferta, z jaką ofertą chcemy wyruszyć dla turystów, dla osób, które będą te targi odwiedzały. Spójna nasza polityka związana z promocją naszego miasta poprzez te wszystkie ulotki, Gryzomira i atrakcje, które turyści mogą zobaczyć w naszym mieście, mają przyciągnąć turystów, żeby oni tutaj do nas wrócili. 250 wystawców na 117 stoiskach, w tym nasza gmina. Będziemy jedną z kilkunastu gmin z naszego kraju, która będzie się wystawiała. Jestem bardzo szczęśliwy, że możemy tam promować naszą gminę i w ten sposób przyciągać turystów do naszego miasta. W ten sposób rozwija się nasza gastronomia, nasi przedsiębiorcy. Mam nadzieję, że zyskają potencjał, który tutaj turyści przywiozą. Dlatego też drugim zadaniem, które ma też przyciągnąć tutaj turystów do naszego miasta.
7: Może dodam do tych targów, bo tak się umawialiśmy, że ja tutaj troszeczkę uzupełnię, bo dzielimy się tutaj obowiązkami. Targi trwają na 4 dni. Jakby szefem tej ekspedycji jest kolega Adam, razem z pracownikami promocji urzędu. Ja bardzo dziękuję za to. Ostatnio byliśmy troszeczkę zaatakowani. Tak, będziemy, szanowni państwo, rozdawać krówki, będziemy rozdawać książeczki, bajki o Kruszwicy i będziemy namawiać i zachęcać do tego, żeby przyjeżdżać do Kruszwicy. To 4 dni intensywnej pracy bardzo. Ludzi, którzy tam jadą, zostawiają swoje rodziny. Ja nie chcę mówić, że to jest jakieś takie wielkie poświęcenie, coś nietypowego. Uważamy, ja uważam i bardzo poprosiłem o to swoich współpracowników, żeby z tego nie rezygnować, żeby to zrobić. Targi w Poznaniu odwiedzone zostały przez 40 tysięcy turystów, potencjalnych turystów. Do każdego można dotrzeć, do każdego można porozmawiać. Nie robimy tego dla siebie, robimy to dla Kruszwicy, robimy to dla przedsiębiorców, którzy potencjalnie z tego skorzystają. Mam nadzieję i zapewniam państwa, że dużo z tych osób, mam nadzieję, że przyjdzie, ale zapewniam państwa, że będziemy to kontynuować. Ten rodzaj promocji musimy kontynuować. Dołączyliśmy do kilku stowarzyszeń ostatnio, które będą też przygotowywały ofertę i też chcemy wzmocnić ofertę Kruszwicy. Uważamy, że mamy dużo do nadrobienia i będziemy działać, szanowni państwo, i mimo tego może nie do końca przychylnego za każdym razem zdania i pewnych wątpliwości, tak trzeba, szanowni państwo, robić, bo na tym to dzisiaj polega. Tyle, jeżeli chodzi o targi. Także jeszcze raz bardzo dziękuję Adamowi i zespołowi, który tam się wybiera i prosiłbym państwa raczej o wsparcie, a ci, którzy może chcą to zobaczyć, jak to wygląda.
8: Oczywiście, dziękuję panie burmistrzu. Zauważyliśmy, że spada wiedza na temat Kruszwicy, zwłaszcza młodych pokoleń. Przeprowadzaliśmy taką ankietę, konkursy, wypytywaliśmy o legendę o Królu Popielu. Mamy do nadrobienia parę zadań, my się na to przygotowaliśmy, chcemy, aby Kruszwica była rozpoznawalna, żeby tutaj zwłaszcza młode pokolenia do nas wracały i z takim zadaniem jedziemy na te targi, żeby Kruszwica była turystyczną potęgą. Chciałbym jeszcze opowiedzieć o jednym zadaniu, które realizuje się na terenie naszego Podzamcza, a mianowicie wykonana już została koncepcja wstępnego zagospodarowania tego terenu. Jak widzieliście państwo, zniknął jeden obiekt koło Rusałki. My tam planujemy za niedługo, oczywiście w ustaleniu z konserwatorem zabytków, postawić nowe obiekty drewniane, zaakceptowane przez konserwatora, które będą się wpisywały w ten klimat naszej myśli wieży, naszego Podzamcza, żeby to było wszystko spójne. Będą to lokale gastronomiczne i handlowe. Ja już z burmistrzem widzieliśmy taką wstępną koncepcję, ona jest bardzo, bardzo ciekawa. Zobaczymy na szczegóły, kiedy już dojdzie do tak zwanego projektu i tej realizacji. Myślę, że na pewno to będzie bardzo ciekawa inwestycja. Pan burmistrz wspomniał o Centrum Kultury. Ja chciałbym powiedzieć, bo część z mieszkańców już widzi, jakie te prace postępują, okres zimowy. Ustały te prace na terenie wokół obiektu, czyli firma skupiła się typowo na pomieszczeniach wewnątrz budynku. Tak naprawdę wszystkie pomieszczenia związane wokół tylko sali kinowej zostały już wykończone. Ostatnie szlify zostały. Firma przeniosła się do tak zwanego serca Centrum Kultury, czyli do sali kinowej. Na tym etapie układane są akustyczne ściany Teletechnika, oświetlenie, mamy już gotową scenę.
7: Sufit.
8: Sufit. Tak naprawdę ja już też z firmą i z naszymi pracownikami bardzo im dziękuję za to zaangażowanie inwestycjom, za to, że tak bardzo skrupulatnie spotykamy się na tych naradach z firmą Mega. Wybieramy szczegóły, dopinamy detale, wybraliśmy również fotele do sali kinowej. Także czekamy już na ten ostatni detal, który tak naprawdę zakończy budowę, inwestycję tego obiektu. Na koniec sierpnia ma wykonawca nam ten budynek oddać i tak naprawdę na początku września tutaj pan burmistrz planuje otworzyć ten obiekt, żeby on już funkcjonował i był jak gdyby taką, można powiedzieć, atrakcją, ale też takim dopełnieniem tej tak zwanej naszej turystyki, żeby przyjeżdżając do naszej miejscowości, nie tylko mieszkańcy, ale również turyści, mieli gdzie spędzić czas.
7: Mhm. A ten obiekt wygląda bardzo obiecująco. Muszę powiedzieć, że ja byłem oczarowany tymi efektami tych prac i za kilka miesięcy Państwo będziecie mogli je osobiście podziwiać. Już dzisiaj serdecznie zapraszam, a co do oferty, jak powiedziałem, my tą ofertę przedstawimy. Oczywiście mamy jeszcze kilka wisienek na torcie na sam koniec naszego spotkania. Mam nadzieję, że niezbyt długiego, ale oczywiście w kwietniu przeprowadzimy konkurs na dyrektora Centrum i Kultury Sportu Ziemowit. Jak Państwo wiecie lub nie wiecie, obecna pani dyrektor złożyła już wniosek i przechodzi z końcem lipca na emeryturę. W międzyczasie jeszcze będzie jakby też i nieobecna. Urlop, no, postaramy się w tym czasie sobie z tym poradzić, natomiast celem naszym, moim, jest wybranie nowego dyrektora jeszcze w miesiącu kwietniu, oczywiście, który rozpocznie pracę w miesiącu sierpniu. Centrum Kultury i Sportu Ziemowit to będzie instytucja, która będzie miała nowe zadania. Przede wszystkim przejmie bardzo mocno, no, musi zarządzić samym obiektem kina Ziemowita, o którym przed chwilą mówiliśmy, ale też i przejmie na pewno kwestie związane z turystyką. Mówimy tutaj o przejęciu zarządzania Mysią Wieżą i Rusałką od 2027 roku. To będzie główne też nowe zadanie, ale też, jak Państwo wiecie, my budujemy dwa duże obiekty, którymi będzie stadion i będzie lodowisko, którymi również ta instytucja na początku w całości będzie zarządzać. Będzie to już duże przedsięwzięcie, duży organizm, który potrzebuje sprawnego, dobrego, nowoczesnego menadżera. Także no, taki konkurs, informuję Państwa, będzie rozpisany i z racji tego, że tych obowiązków będzie dużo i mam okres przejściowy, też zaproponowałem radnym Rady Miejskiej uchwałę zmieniającą statut tej instytucji na najbliższej sesji. No, decyzja będzie radnych, mam nadzieję, że będzie pozytywna. Jestem po spotkaniu na komisjach, aby powołać również tam zastępcę dyrektora, bo tych zadań nowych, które dojdzie, będzie no, bardzo dużo. Mówimy o obiektach sportowych, ale też przede wszystkim turystyce. No, chcemy stworzyć wiele nowych produktów turystycznych, które przyciągną turystę tutaj do Kruszwicy i mam nadzieję, że docelowo zatrzymają na dłużej niż jeden dzień, jedno popołudnie, które w tej chwili turyści spędzają. Także no, takie mamy plany, mamy bardzo dużo oczekiwania, bardzo dużo ochoty i chęci, aby ten obszar do końca tej kadencji zupełnie w Kruszwicy zmienić i zrobimy absolutnie wszystko. Dopowiem może jeszcze, że w ramach tych inwestycji, o których tutaj mówimy, czyli tego Centrum Kultury i Sportu, no, mamy w tej chwili przetarg na fontannę i zagospodarowanie terenu na rynku, również przetarg na fontannę przy Rusałce, która też będzie miała, uważam, swoje znaczenie dla tych wszystkich, którzy będą tutaj przyjeżdżali. Chcemy, żeby to po prostu było atrakcyjniej i ładniej. No i też przymierzamy się, to co gdzieś tam mówiłem kilka dni temu, do przebudowy amfiteatru, takiego liftingu amfiteatru. To nie będzie duża przebudowa, ale myślę, że zmiana siedzisk wymaga, jak ktoś tam pójdzie zobaczy, jak to wygląda, to nie będzie miał żadnych wątpliwości. No i chcemy też stworzyć przestrzeń do tego, żeby tam mogły się odbywać mniejsze wydarzenia, nie imprezy masowe, które dzisiaj są bardzo drogie, czyli chcemy ożywić ten amfiteatr docelowo. Także plany mamy ambitne. Jeszcze raz bardzo Dziękuję tutaj Adamowi, całemu zespołowi wszystkich działów gminy Kruszwica, którzy nad tymi naszymi dziełami bardzo ciężko pracują, a Państwa zapraszam do uczestniczenia w tych wydarzeniach i do wsparcia, bo myślę, że Szanowni Państwo, dla naszej gminy warto to zrobić. Bardzo dziękujemy. W związku z tym, że są Panowie, czy jakieś pytania, może za dużo już powiedzieliśmy?
1: To na tyle w tym magazynie. Melo Radio Inowrocław życzy wszystkim słuchaczom spokojnego tygodnia i zostańcie na 98.1 FM. Zostańcie z Melo Radiem Inowrocław. Do usłyszenia.
2: To jest tydzień. To jest tydzień.

0: zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Melo Radio od 10,
1: to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Melo Radio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie.

0: odpali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Codziennie tysiące mieszkańców miasta i powiatu inowrocławskiego zaczynają swój dzień na KI24 Info. To nie przypadek. Wszystko masz pod jednym adresem. KI24 Info. Najnowsze wiadomości z całego regionu. Sport, fotorelacje, rozrywka. Bądź zawsze na czasie z portalem KI24 Info.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Floride w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz.
2: Sometimes I get a good feeling.
0: Krzyczysz.
3: Yeah!
0: I wygrywasz Florida 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenie muzyczne tylko w Meloradiu.

0: to promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii. Melo to vibe, który niesie przez

Obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka

Radio Inowrocław. Słuchaj na 98.1 FM. Autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Już teraz zgłoś się na meloradio.pl, a gdy do ciebie zadzwonimy, odbierz i zrób najlepiej jak potrafisz. O tak! Florajda 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko

ani jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się.

0: wszyscy patrzą non-stop. Ej, grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to, co modne.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

Melo Radio. Czwartek.